0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: To znaczy sytuacja polityczna tak, a nie inaczej wyglądała. On, można powiedzieć, z dominacji napoleońskiej udało mu się wyjść, no i musiał się po prostu dostosować do tej rzeczywistości, która właśnie była przez Kongres Wiedeński wykreowana. No nie ukrywać, tutaj trudno by w jakiś sposób zaprzeczyć faktowi, że no był bardzo często każdy kolejny Ojciec Święty w jakiś tam sposób zobligowany po prostu do współpracowania z tymi potęgami. Pamiętajmy jeszcze, że mamy w okolicach Kongresu Wiedeńskiego powołane tak zwane Święte Przymierze, właśnie trzech monarchów, czyli cara, króla pruskiego i cesarza austriackiego.
2: Nasi zaborcy.
1: Nasi zaborcy. To jest tak jakby cementowanie tego sojuszu trzech czarnych orłów, który, jak wiemy, został zawarty dobre 100 lat wcześniej. I to jest taki dokument, taki, powiedziałbym, z duchem zmienionej epoki wręcz, to ten akt podpisania Świętego Przymierza. Inicjatorem był car Aleksander. No i właśnie jest to odwoływanie się do tego języka chrześcijańskich władców, którzy mają strzec porządku w Europie, a w przypadku, gdyby ten porządek był zakłócony, to te państwa roszczą sobie prawo do interwencji zbrojnej. Jakoś nam to tak pachnie też realiami współczesnymi, bo wiemy, że mamy takich ludzi, którzy uważają, że to od nich zależy, kiedy po prostu zadziałają, wejdą i ten porządek w danym kraju, tam gdzie się pojawiają, wyprostują w pożądanym dla nich stylu.
2: A oczywiście dla dobra wspólnego, dla dobra całości, bo to wszystko jest pod hasłami dobra wspólnego.
1: No właśnie.
2: Państwa te, które rozdają karty, mówiąc kolokwialnie, mają dla spokoju europejskiego, dla ładu i porządku przychodzić sobie wzajemnie z pomocą, gdyby gdziekolwiek dochodziło do jakichś zaburzeń.
1: I przy okazji jeszcze, co ważne, zdarzają się tam wtedy takie sytuacje, że panujący, rządzący w kraju ogarniętym powstaniem, rewolucją, rewoltą, wzywają tych interwentów z zewnątrz właśnie przeciwko tym wichrzycielom, wrogom porządku publicznego. Bardzo często przedstawiają też ich jako wrogów na przykład religii katolickiej. No w każdym razie to jest to zło, z którym należy walczyć i te siły, że tak powiem, zewnętrznej interwencji, no powinny się z tym rozprawić.
2: No i tutaj znów rodzi się kilka pytań, jak patrzeć na tą historię, no bo tak jak pan doktor powiedział, papież jest częścią tego systemu. Państwo kościelne, ale tak naprawdę może nawet mniej państwo kościelne, bardziej stolica apostolska jako pewnego rodzaju instytucja, głowa Kościoła katolickiego, staje się częścią tego powiedeńskiego systemu. I tak, jedni starają się bronić takiego stanowiska, mówiąc, że raz, nie bardzo miał w ogóle wyjście papież jako taki, pozwolono mu znów funkcjonować jako głowie państwa kościelnego, przywrócono go częściowo do dawnej pozycji, więc powinien się cieszyć, że w ogóle pozwolono. Dwa, papież nauczony doświadczeniami XVIII-wiecznymi, czyli rewolucja francuska. Rewolucja, która jak się raz zacznie, rozwala wszystko, niszczy wszystko, ścina księży, obraca kościoły w koszary i tak dalej, i tak dalej. No w pewien sposób, w takim odruchu samoobrony, stawał po stronie tych wszystkich sił, które gwarantowały, że rewolucji będą stawały tamą, tak? Nawet jeśli to były siły niekoniecznie katolickie. Prawosławny car, protestancki król Prus. Czy był to taki wybór mniejszego zła?
1: Ale to jeszcze więcej, tę myśl kontynuując, pamiętajmy, że nawet z katolicką Austrią relacje są dosyć specyficzne, dlatego że na przykład kontaktowanie się bezpośrednio z Rzymem dla hierarchów duchownych było możliwe tylko poprzez czynniki państwowe oficjalne. No tutaj również, jeśli chodzi na przykład o ziemie polskie pod zaborami, przykładowo te ziemie pruskie, i tam jest podobna sytuacja. Ci biskupi polscy z tamtych terenów również nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu i podobna sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o ziemie polskie pod zaborem rosyjskim, zarówno tak zwane ziemie zabrane, czyli powiedzmy Litwa, Białoruś, Ukraina, jak też tak zwane Królestwo Kongresowe, Królestwo Polskie.
2: Czyli we wszystkich tych trzech państwach istnieje silny nacisk na podporządkowanie kościoła władzy państwowej.
1: Tutaj
2: prawda?
1: Wręcz w tej Austrii hiperkatolickiej nadal mamy, do lat 50. przynajmniej tak było, de facto stan, który powstał w czasie panowania cesarza Józefa, tak zwane reformy józefińskie, czyli właśnie włączenie struktur kościelnych de facto w strukturę całego państwa, co po prostu no, było dla kościoła dosyć dotkliwe. Natomiast no, także w pozostałych państwach zaborczych no, mamy tą sytuację o tyle ciekawą, że następuje na tyle ingerencja ze strony czynników świeckich, że to przykładowo w Królestwie Polskim ten car król, bo pamiętamy, że to jest ta unia personalna i każdorazowy car miał potencjalnie być królem tegoż państwa zwanego Królestwem Polskim, formalnie nominuje biskupów tenże władca, natomiast Kościół tylko wskazuje kandydatów.
2: Trochę nam no to i przypomina... udziela później sakry, tak?
1: No tak, ale trochę nam to przypomina tą sytuację z głębokiego średniowiecza, gdzie była ta walka właśnie o nominację...
2: O inwestyturę.
1: Tak, o inwestyturę. Tak. No powiedzmy, że jest to przeniesione w rzeczywistość zupełnie inną, ale
2: mechanizm sposób... jest dokładnie taki. Czy biskupi są przede wszystkim lokalnymi głowami kościołów lokalnych, tak. Czy są urzędnikami państwowymi, wysokimi
1: urzędnikami. A jeszcze dodajmy utrudnioną sytuację zarówno w Prusach, jak i w Rosji, bo jednak tam religią taką, powiedziałbym, dominującą, czy wręcz państwową, powiedzmy, to jest albo prawosławie, albo wyznanie protestanckie.
2: W przypadku Prus to jest kościół luterański,
1: tak,
2: głównie,
1: dokładnie.
2: Prawda? To jest rodzina panująca jest wyznania luterańskiego w Prusach, czyli jak widać te stosunki między kościołem a władcami w Europie no, nie układają się w sposób prosty, jednoznaczny. Sytuacja jest cokolwiek złożona. Jak mówiliśmy sobie przed dłuższą przerwą w poprzednim naszym spotkaniu, sytuacja również w królestwie zwanym Królestwem Kongresowym, nieoficjalnie zupełnie, bo oficjalnie to było po prostu Królestwo Polskie, też nie jest prosta. Mieliśmy postać ministra edukacji i oświecenia publicznego, tak, bo tak brzmiał jego oficjalny tytuł, który był takim ewidentnie antyklerykałem.
1: A jednocześnie tym, który tą oświatę rozwija. Jego następca, czyli po Kostce Potockim przychodzi Stanisław Grabowski, że tak powiem, zacznie po linii współpracy z Kościołem działać, ale to z kolei będzie skutkować swego rodzaju uwiądem tego szkolnictwa.
2: Czyli to się wpisuje w tą taką czarną legendę Kościoła, który z jednej strony stoi na straży konserwatywnego porządku politycznego, jak mawiał Karol Marx, jest ostoją reakcji, tak? A z drugiej powoduje, jest tym kagańcem nałożonym na oświatę, ostoją ciemnoty i tak dalej, i tak dalej. Jak wiemy, to nie do końca
1: jest.
2: Tak jest, ale...
1: Tak to niestety było, bym powiedział, odbierane, tak to wyglądało. No musimy dodać jeszcze, że te władze w Królestwie Kongresowym do pewnego momentu były jednak pod wpływem masońskim, to są te pozostałości jeszcze księstwa warszawskiego i ta pozycja duchowieństwa, no wbrew pozorom się niespecjalnie zmieniła ciągle. No tylko tyle, że udało się, że tak powiem, zdymisjonować tegoż właśnie Kostkę Potockiego, tego masona, autora dzieła Podróż do Ciemnogrodu, gdzie tam jednak kościołowi się dostało i ta zmiana nastąpiła, natomiast zasadniczo stosunek wobec duchowieństwa, szczególnie wyższego wobec hierarchów, no nie był najciekawszy.
2: Skoro padło tutaj już określenie masoneria, wolnomularstwo, związki masońskie, zanim przejdziemy już do powstania listopadowego, jednego z ważniejszych powstań narodowych w tym naszym cyklu opowieści o zrywach zbrojnych, słów kilka chyba trzeba powiedzieć o Europie, patrząc pod kątem właśnie tych ruchów wolnomularskich. Stawia się często znak równości. W XIX wieku wszelkie ruchy rewolucyjne, czy też niepodległościowe, narodowe, bo to bardzo często było jednoznaczne, inspiracją są ruchy masońskie bądź paramasońskie, jakieś węglarskie we Włoszech i tak dalej. Czy takie stwierdzenie jest uprawnione?
1: Znaczy, na pewno jest sieć pewnych powiązań, związków, różnego rodzaju arteli. Żeby było jeszcze ciekawiej, w pierwszej fazie, to są takie lata właściwie jeszcze, początek lat 20., to car w Rosji był temu przychylny, nawet był zapewne członkiem jednego z takich związków wolnomularskich.
2: Liberalnych, jak to
1: tak,
2: często mówią.
1: Bo to jeszcze jest ten okres, kiedy car no, jest tak, można
2: światły.
1: Powiedzieć, światły. Natomiast później nastąpił jakby w jego psychice też taki przełom i idzie ku mistycyzmowi. I też jeśli chodzi o politykę w Królestwie Polskim wewnętrzną. I też okazuje się, że jednak Europa nie jest taka spolegliwa, jednak wstrząsy się pojawiają dosyć wcześnie, to jest już początek lat 20. No nie ma wyjścia, prawda?
2: On ma wstrząsy u siebie, tak, bo właśnie ci oficerowie zarażeni myślą liberalną, tak?
1: No mamy to powstanie, spisek najpierw dwa odgałęzienia, północne i południowe, a potem to wszystko ogólnie nazywane jest dekabrystami, prawda, od terminu wybuchu powstania, które zresztą wybuchło już po śmierci Aleksandra i wiemy, że tutaj intryga o obsadę tronu carskiego miała swoje znaczenie. Nie wiedziano, że kolejny, można powiedzieć, monarcha potencjalny, czyli Konstanty, zrzekł się tego tronu. On tutaj w Polsce sobie mościł gniazdko, jeśli można użyć takiego określenia, a tym, który no, władzę obejmie i obejmie ją de facto po trupach, będzie Mikołaj I.
2: Jeśli byśmy spojrzeli teraz na Europę Zachodnią, to jakie są główne ogniska niepokoju, związane czy to z dążeniami do niepodległości, czy właśnie z chęcią wywrócenia zastanego porządku. Bardzo często to jest znak równości między tymi dwoma ruchami.
1: No więc tak naprawdę mamy tam szereg takich, nazwijmy to ognisk, gdzie można powiedzieć ciągle buzuje. Jest Hiszpania. Pamiętajmy, że tam dynastia Bourbonów wróciła po okresie napoleońskim. Wydawało się, że idzie ku liberalizmowi, ale jednak tenże Ferdynand właściwie cofa koło historii, można użyć takiego określenia, więc tam właśnie w Hiszpanii wybuchnie kolejna de facto rewolucja, a będzie tłumiona siłami francuskimi, tak zwana Armia Świętego Ludwika. No, nie wchodzimy może w szczegóły, ale...
2: Ta rewolucja też jest, ma swoje oblicze antyreligijne.
1: No, niestety, bo tutaj, no, jakieś takie nawet powiedziałbym, echa inkwizycji się pojawiają. Pamiętajmy, że jesteśmy właściwie w pierwszej połowie XIX wieku, więc no, to nie wygląda jakoś bardzo różowo, taki nawet. Mamy oczywiście wstrząsy we Włoszech, na Półwyspie Apenińskim, który jest podzielony. Są wpływy austriackie, jest państwo kościelne, są różne tak zwane sekundogenitury habsburskie, czyli powiedzmy te boczne linie habsburskie tam są osadzone. Mamy na południu Królestwo Boga Sycylii, również gałąź dynastii Bourbonów. I tutaj też mamy serię takich ruchów, nazywają się tak z włoska Risorgimento, to jest ta pierwsza faza właściwie, czyli zmartwychwstanie. W każdym razie odnowa, powrót do zjednoczenia całego narodu włoskiego, który jak wiemy jest w tym momencie podzielony. Mamy oczywiście Niemcy, które też są rozproszkowane, jeśli można takiego określenia użyć. Tam mamy wiele królestw, księstw, hrabstw i tak dalej, i tak dalej. Już troszkę mniej niż wcześniej, ale niż przed Napoleonem, ale ciągle jeszcze daleka droga do zjednoczenia i tutaj występuje się raz w duchu zjednoczeniowym, a dwa przeciwko tym konserwatywnym władcom o przywrócenie konstytucji, wprowadzenie praw obywatelskich. No właśnie.
2: Czyli mimo zacementowania Europy, jakby się zdawało na Kongresie Wiedeńskim, ta Europa niczym taka zupa pod pokrywką w garnku cały czas wrze. I w takiej sytuacji, w takich warunkach wybucha powstanie listopadowe, o którym sobie powiemy po przerwie.
0: Historia Kościoła.
2: No i mamy noc listopadową, rok 1830, dochodzi do powstania listopadowego, jednego z najważniejszych w naszej historii. W jakich właściwie warunkach politycznych, społecznych o tym powstaniu mówimy? Niektórzy historycy twierdzą, że wręcz to powstanie było wywołane przez grupę sfrustrowanych podchorążyk i młodszych oficerów, którzy nie mogli liczyć na awans w armii Królestwa.
1: Sytuacja nie jest taka bardzo prosta, bym powiedział, że wręcz jest złożona. Pamiętajmy, że istnieje oficjalny organizm państwowy, właśnie już mówiliśmy, nazywany Królestwem Polskim. Ma ten twór autonomiczny swoją konstytucję, ma swoją armię, ma organa władzy. Inna sprawa, że oprócz tych oficjalnych są takie nieprzewidziane funkcje, jak na przykład tenże Wielki Książę Konstanty pełni taką funkcję, byśmy powiedzieli, jakby wicekróla, czy też wiemy, że jest oficjalnym wodzem Wojska Polskiego. Później dodano mu funkcję dowódcy Korpusu Litewskiego, więc tutaj oczekiwano, że nastąpi spełnienie obietnic jeszcze cara Aleksandra, który tam przebąkiwał o ewentualnym rozszerzeniu granic tego państwa. Liczono, że te ziemie zabrane, czyli właśnie dawne Wielkie Księstwo Litewskie, Ukraina Prawobrzeżna, zostaną tutaj włączone do tego odbudowywanego tworu państwowego, ale związanego oczywiście z Rosją.
2: Tutaj zatrzymajmy się na chwilę przy tym Korpusie Litewskim. Dla naszych słuchaczy było jasne, znaczna część Korpusu Litewskiego stacjonuje wtedy, w okresie Królestwa Kongresowego, na ziemiach właśnie Królestwa. Na przykład, zdaje się, ułani litewscy stacjonują wręcz chyba w Warszawie.
1: No, są właśnie, no właśnie, tu na razie nie mówimy jeszcze, bo to są ci Litwini, ale jeszcze w tym rozumieniu XIX-wiecznym, czyli są to albo stricte Polacy, albo są to pochodzenia litewskiego mieszkańcy tych ziem, ale już dawno spolonizowani, prawda? Ale mamy też i Wołyńców, którzy odegrają pewną rolę w nocy listopadowej. W każdym razie podkreślmy fakt, że Korpus Litewski w dużej mierze rekrutuje się właśnie z mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej, tak zwanych ziem kresowych, byśmy powiedzieli.
2: I to są często ludzie, którzy w domu mówili po polsku.
1: Tak.
2: Czytywali polskich poetów.
1: I no, to się rzadko o tym mówi, ale to trochę wyprzedzając, w powstanie listopadowe było po części wojną domową, bo tutaj walczyli tym samym językiem mówiący de facto Polacy po obydwu stronach. Takie sytuacje się zdarzały.
2: No i mamy tą sytuację nieprostą, polityczną, zagmatwaną. Wracam do tego wątku, bo on się pojawiał u historyków powstania listopadowego. Grupa sfrustrowanych podchorążych i spiskowców niezwiązanych bezpośrednio z wojskiem podejmuje powstanie, bo nie mogli liczyć na awansy w armii. Na ile to jest uprawnione stwierdzenie?
1: To znaczy, frustracja występuje. Tu jeszcze dodajmy taki ważny element. Pojawiają się spiski. Na ziemiach zabranych w Wilno, no to jest Filereci Filomaci, znamy historię opisaną przez Mickiewicza w Dziadach, był z tym środowiskiem ściśle związany. Drugi taki łączący czynnik to jest Nowosilcow, to jest człowiek, który tam ten spisek wyśledził i atakował, ale był jednocześnie też komisarzem cesarskim tutaj właśnie w Warszawie. W każdym razie mamy spiski, poczynając od tutaj właśnie do sięgając do Towarzystwa Patriotycznego, do Wolnomorarstwa Narodowego, do postaci Waleriana Łukasińskiego. No i później te powiązania właśnie z dekabrystami i taki ciekawy twór, mianowicie sąd sejmowy. Zgodnie z konstytucją, no, oni byli sądzeni przez Senat, czyli no, organ, który nominalnie miał do tego prawo. I ten sąd, oczywiście Mikołaj liczył, że zapadną bardzo srogie, szeroko komentowane wyroki. Okazało się, że w ogóle nie uznano tego, iż dąży się do wskrzeszenia imienia polskiego za zbrodnie, no bo to byłoby troszkę takie przepieczętowanie wyroku, powiedziałbym, zapomnienia, czy no, w jakiś sposób oddalenia myślenia w ogóle o w przyszłości państwie niepodległym, jeżeli to by się nawet dało zrealizować. W każdym razie musimy pamiętać, że to jest ta atmosfera. Jeśli chodzi o sam spisek w szkole podchorążych, to jest tak, że ci ludzie no, nie byli tylko i wyłącznie zapatrzeni w swoją karierę. Oni na pewno wierzyli, że jednak idea państwa, gdzie nie będą deptane godności obywatelskie, gdzie ta idea narodowości będzie realizowana, gdzie zostaną przyłączone właśnie te ziemie zabrane z Zabuga, byśmy powiedzieli, i Niemna. Oni w to wierzyli, że to nastąpi. Oczywiście problem polegał na tym, że oni czekali, aż ci tak zwani starsi w narodzie, autorytety moralne i nie tylko, jakby przejmą od nich pałeczkę. Oni mieli tylko za zadanie tą iskrę rzucić, no i ten płomień miał porwać cały naród.
2: I już tej pierwszej nocy dochodzi do pierwszego bardzo bolesnego zgrzytu na linii młodzi-starzy. Wręcz śmiertelnego dla niektórych.
1: No więc mamy tu kilka sytuacji takich niezbyt przyjemnych. Na pewno jest to rzeź generałów. Na pewno...
2: Może wyjaśnijmy słuchaczom, o co chodzi, bo to jest też taki wątek naszej historii, dość bolesny, zapomniany nieco.
1: Znaczy, no właśnie liczono na to, że ci generałowie, któryś z nich przynajmniej zgodzi się dołączyć, przynajmniej poprowadzić ich do dalszego działania. Generałowie żądali uspokojenia się, żądali respektowania porządku, no wzywali ich do posłuszeństwa i pamiętajmy, jest to noc, adrenalina, nerwy, stres, niezbyt to wszystko się rozwija zgodnie z planem, w związku z czym ci generałowie padają z ręki właśnie pod chorążych. Pamiętajmy, że potem car upamiętnił ich takim specjalnym pomnikiem.
2: Pięciu, prawda? Pięciu generałów ginie wtedy.
1: No, kilku generałów zginęło, w każdym razie jeden to nawet przez pomyłkę, bo nie dosłyszano,
2: nazwisko tak.
1: Pomylono i padł strzał, zginął w ten sposób. Chciałem tylko powiedzieć, że to wszystko nie jest takie proste. Proszę Państwa, pamiętajmy, że ci generałowie składali przysięgę jako wojskowi, carowi i królowi. Więc tak czysto trzymając się literalnie, no to było dla nich to, co robią ci młodzi, powiedziałbym niedoświadczeni zapaleńcy, to jest zerwanie przysięgi wojskowej. Pamiętajmy o tym, ale królowi polskiemu oni składali, prawda? To jest jakby jeden czynnik. Drugi czynnik, pamiętajmy, że część tej elity, tej hierarchii, zarówno wojskowej, ale i nie tylko, to są ludzie, którzy uważali, że no jest jakaś tam forma pewnej, no powiedziałbym, możliwości rozwoju takiej może quasi niezależności, ale to jakoś funkcjonuje. Oczywiście mamy też to słynne przysłowie o tym, że bad na stole, a konstytucja pod stołem. No ale jednak taka swego rodzaju symbioza funkcjonuje. Pamiętajmy, że też taki wątek się pojawia w historiografii, iż właściwie ci możni w narodzie, dygnitarze, w pewnym sensie współpracują z Wielkim Księciem, bo im zależy na tym, żeby ten twór przetrwał. Wielki Książę tutaj się, można powiedzieć, ożenił.
2: Z Polką.
1: Tak, zapuścił korzenie. Wojsko traktował trochę jak swoją zabawkę, ale co by nie powiedzieć, znakomicie je wyszkolił.
2: Ukochaną zabawkę.
1: Tak. I dzięki temu ten twór mógłby przetrwać, bo w momencie, kiedy car Mikołaj swojemu bratu sugeruje, że jakieś zmiany nastąpią, no to tenże stoi, że tak powiem, okoniem, prawda? I jakby nawet jeżeli idą jakieś informacje o spiskach, to Konstanty mówi, to nic takiego, to nie jest aż tak poważna sprawa. Czyli można powiedzieć, że mamy dosyć dziwny układ pewnego porozumienia między tymi warstwami zamożnymi, którym ta sytuacja odpowiada, i właśnie przedstawicielem rodziny carskiej, który no w jakiś sposób swoją osobą gwarantuje istnienie właśnie kongresowego królestwa, prawda?
2: Nic z tego nie wychodzi. Ten cały pomysł Konstantego, chyba dla niego to było bolesne przeżycie, prawda? Próba porwania go, aresztowania, ci jego ukochani, te dzieci, tak? Bo on z wzorem w ogóle rosyjskich oficerów do swoich żołnierzy często mawiał dzieci. Te dzieci próbują go aresztować, zamach niemalże na niego. On musi się salwować ucieczką z Warszawy. Dochodzi do strzelanin i koniec końców, w pewnym momencie to królestwo ogłasza, że car już nie jest władcą królestwa.
1: Znaczy jeszcze mamy dosyć długą, powiedziałbym, fazę, jak to się uczenie mówi, walk o cele określenia, do określenia, o co to powstanie tak naprawdę walczy, jaki jest plan i zamysł, bo rankiem tutaj, prawda, po zakończeniu nocy 29 na 30 listopada, władza leży na ulicy. Właściwie nie ma komu tej władzy przejąć. Przejmuje ją chwilowo Rada Administracyjna, czyli tak naprawdę twór sprzed powstania. Troszkę tam zmiana w składzie następuje, ale ta odezwa, którą ta Rada Administracyjna wywiesiła, no to była szokująca dla mieszkańców Warszawy. Oni ją zrywali, deptali. Tam się mówi o tym, że smutne wypadki dnia wczorajszego nastąpiły i nocy. Trzeba powrócić do porządku. Dalej pojawia się postać dyktatora Chłopickiego, Józefa Chłopickiego, bohater z czasów napoleońskich.
2: Świetny oficer.
1: Świetny oficer. Co ciekawe, on się też postawił Wielkiemu Księciu, ale bardziej z powodów osobistych i to jego legendę utrwaliło. No i on się ogłasza dyktatorem. Zresztą miał dwie fazy. Jest taka dyktatura, nazwijmy to, samowolna i później taka już z udziałem Sejmu Powstańczego. Pamiętajmy, że tutaj zaczyna w tym momencie działać właśnie ten Sejm Powstańczy w składzie jeszcze sprzed powstania.
2: Dawny Sejm Królestwa.
1: Królestwa, tak. W każdym razie, no, bardzo dziwne są motywacje Chłopickiego, który mówi, że on tą władzę sprawuje w imieniu cara. Króla cara.
2: Czyli dyktator powstania jest niejako namiestnikiem carskim.
1: Tak, i wysyła delegację do Petersburga, no, z taką propozycją, że on opanuje sytuację, natomiast prosi o przestrzeganie konstytucji, zachowanie autonomii, może amnestię i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że odpowiedź carska była taka: albo padniecie na kolana i poprosicie o przebaczenie, czekacie na łaskę moją, albo nie ma o czym mówić.
2: Albo, cytując słowa znanego polityka, wszyscy zginiecie.
1: Tak, troszkę w tym duchu to wyglądało. W każdym razie tam w ogóle się budzi ten duch szowinistyczny rosyjski wtedy. Polska się zbuntowała, trzeba jej pokazać miejsce w szeregu. Nie ma takiej możliwości z nimi rozmawiać. To nie są partnerzy. W każdym razie jest ten moment bardzo ważny, kiedy Chłopicki rezygnuje z władzy, kiedy zostaje powołany też rząd narodowy z księciem Adamem Czartoryskim na czele. Przy okazji zauważmy, jaką on przebył daleką drogę. Najpierw był doradcą cara Aleksandra, był ministrem spraw zagranicznych Rosji, był współtwórcą tego systemu wiedeńskiego, później był kuratorem okręgu wileńskiego i teraz nagle stoi na czele rządu powstańczego.
2: Rewolucyjnego. Często mówi się rewolucja, prawda?
1: No właśnie, to jest ten wątek w kontekście dzisiejszego tematu bardzo istotny, o którym za chwilę powiemy sobie. Natomiast pamiętajmy, że 25 stycznia mamy wielką manifestację upamiętniającą dekabrystów na ulicach Warszawy. Wtedy pada, podobno wymyślił je Joachim Lelewel, hasło za waszą i naszą wolność. To też jest ważny...
2: To jest początek, tak? Tego hasła, które dzisiaj zna chyba każde dziecko w szkole.
1: No właśnie. I przy okazji następuje właśnie akt detronizacji dynastii Romanowów. Sejm jako przedstawiciel narodu, jako jego dysponent, jego woli, no taką decyzję o detronizacji podejmuje.
2: I od tego momentu już można mówić o rewolucji.
1: O rewolucji,
2: prawda?
1: Albo też powiedziałbym też o stanie wojny, bo już jakby nie ma odwrotu. Już nie ma możliwości porozumienia. No i pamiętajmy, na początku lutego wojska rosyjskie interwencyjne przekraczają granice królestwa. Pamiętajmy, że Wielki Książę został wcześniej wypuszczony, czyli pozwolono mu ze swoim, że tak powiem, przybocznym, dużym dosyć oddziałem opuścić granice królestwa.
2: To są właśnie, jak mówimy o tych przybocznych oddziałach, to są właśnie owe pułki ułanów z Wołynia, z Litwy, w dużej mierze składające się po prostu z Polaków.
1: Ale co ciekawe,
2: terenów.
1: Pozwolono mu niestety, ale wywieźć również z więzienia Waleriana Łukasińskiego, czyli tego męczennika sprawy narodowej, który tam bardzo długo jeszcze w Petersburgu będzie więziony i nawet zdąży napisać pamiętniki, które wskazują, że nie do końca stracił trzeźwość umysłu. No, taka dygresja.
2: Mamy sytuację palenia mostów. Strona polska, tak, pali mosty, bo tak to z formalnego punktu widzenia wynika, detronizuje cara. Podnoszone jest to hasło pewnej więzi z rewolucjonistami, już de facto rewolucjonistami rosyjskimi, w domyśle w ogóle z rewolucjonistami, za naszą wolność i waszą.
1: Tak.
2: Jak na to reaguje Stolica Apostolska? Bo tu po raz pierwszy chyba zaczynają się pojawiać, no, te ważne kontrowersje.
1: No właśnie, mamy dosyć ciekawą sytuację. W grudniu 30 roku do Rzymu dociera informacja o wybuchu. Tam umiera papież Pius VIII, wstępuje na Stolicę Piotrową Grzegorz XVI. Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, był to człowiek teolog, to był człowiek uczony, natomiast na pewno nie polityk. On wyszedł zresztą prawie od razu z zakonu, można powiedzieć, był zakonnikiem i nagle zostaje głową kościoła. Czyli jednak no musi wejść...
2: Politykiem. Tak.
1: I problem polega na tym, że jest tutaj pod wpływem sekretarza stanu Lambrusiniego, który no będzie mu pewne, nazwijmy to, trendy sugerował. Pamiętajmy również, że opierają się tutaj, że tak powiem, duchowni watykańscy o informacje, które płyną i z Rosji. Wiemy, jakie one mogą być.
2: Buntowszczyki łeb tak, podnieśli w Polsce.
1: I też od nuncjusza z kolei papieskiego w Wiedniu, który to też, powiedzmy sobie szczerze, przekazuje wersję, którą, że tak powiem, lansuje ten polityczny Wiedeń i kanclerz Metternich, jeden z twórców Świętego Przymierza. Dla niego też to jest ten bunt tam w Polsce pewnym zagrożeniem, no bo granica jest niedaleko, prawda?
2: I tu są Polacy.
1: W każdym razie problem właśnie polega na tym, że mamy to zderzenie. No, z perspektywy Watykanu najważniejsze jest zagwarantowanie praw religii katolickiej. Z perspektywy Petersburga mamy kilka wątków. Po pierwsze, ta religia katolicka ma być wprzężona w rydwan władzy tego absolutyzmu rosyjskiego. Z kolei Polacy, można powiedzieć, ten dar cara Aleksandra, jakim było Królestwo Polskie, można powiedzieć, to dobrodziejstwo odrzucili, zbuntowali się, złamali pewne zobowiązania. Tak naprawdę było to oczywiście na rękę Mikołajowi, bo on już od jakiegoś czasu o tym myślał, żeby się tych Polaków w tej formule, można powiedzieć, pozbyć, bo to jest tak naprawdę cierń w jego oku. To jest państwo absolutne, a tutaj jakiś eksperyment konstytucyjny, jakieś nieporozumienie z perspektywy Petersburga.
2: A właśnie, jak to wszystko wyglądało od strony Polaków, którzy teraz próbują wybić się na niepodległość, czy rozszerzyć swoją niepodległość i idą w dużej mierze do tego powstania z Bogiem na ustach, z Bogiem na sztandarach, prawda? Bo to nie jest powstanie antyreligijne, tu nie ma jakichś...
1: Właśnie, bo to jest tak. Wiemy, że te kwestie religii nie są tutaj w jakiś sposób akcentowane, jeśli chodzi o powstańców. I zauważmy, że jest pewien problem, bo większość biskupów, czyli tej hierarchii duchownej, popiera zryw, prawda? Jest oczywiście kilku takich, którzy są wstrzemięźliwi. Jest taki nieszczęsny biskup Gutakowski, który zachowuje dużą wstrzemięźliwość w popieraniu. Później był nazwany najlojalniejszym sługą Mikołaja. Został wyrzucony z Senatu, bo biskupi na tych posiedzeniach Senatu, czynnie się pojawiali i uczestniczyli w tym. Pamiętajmy, że pozostali biskupi jednak podpisali się pod tym aktem detronizacji, włączyli się tutaj w różnego rodzaju akcje typu listy pasterskie zachęcające do działania. Ja bym jeszcze takiego biskupa Karola Skórkowskiego, to jest biskup z diecezji krakowskiej, przypomniał, który można powiedzieć wręcz jasnym i wyraźnym stwierdzeniem się podpisuje pod poparciem, jest takim prawdziwym patriotą, zaangażował się bardzo szeroko. Inni biskupi nawet do tego stopnia, że swoje dochody przeznaczają na rzecz powstania. Idą sygnały też, żeby na przykład topić dzwony kościelne na armaty, bo jednak pamiętajmy, Rosjanie sprytnie nie rozbudowywali tego przemysłu zbrojeniowego, co im się w tym momencie opłaciło, bo Polacy, mówiąc wprost, nie mieli też jakiegoś super zaopatrzenia, prawda, zbrojeniowego, militarnego, jeśli chodzi o sprzęt.
2: Czyli można powiedzieć, że kościół lokalny, kościół polski, hierarchia kościoła lokalnego jak najbardziej włącza się w ruch ogólnonarodowy, poza tymi wyjątkami, o których pan doktor powiedział.
1: To mówimy o królestwie, bo z kolei, jeśli chodzi o ziemię zabrane, to tam już jest gorzej, tak? Tam już, nie mówię o biskupach unickich tak zwanych, bo oni już są w tym momencie też brani pod uwagę jako ci, którzy doprowadzą do zjednoczenia tego kościoła grekokatolickiego z prawosławiem, ale mamy też biskupów katolickich, na przykład na Litwie, tam na Żmudzi, którzy niestety rzucają gromy na powstańców, tak? To jest z ich perspektywy wystąpienie przeciwko prawowitej władzy.
2: Ale tu, na ziemiach polskich, to ważne jest, że mamy przeważającą postawę, to o czym pan mówił, jednak popierającą powstanie, czyli biskupi stają się w tym momencie nie tylko pasterzami katolickimi, pasterzami, głowami wspólnoty religijnej, ale także ważnymi autorytetami wspólnoty narodowej i łączą się w tym ruchu narodowym. Do jakich to doprowadziło skutków, jak to się dalej wszystko toczyło, porozmawiamy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
2: I wracamy do naszej rozmowy. Powstanie listopadowe rozwija się, sytuacja nie jest prosta. Przypomnijmy, większość biskupów na terenie Królestwa Kongresowego powstanie popiera, włącza się na różne sposoby, natomiast do Rzymu docierają raporty słane przez różnych przedstawicieli, różnych agentów i malują pewien obraz bardzo nieciekawy. Tak? Buntowszczycy podnoszą rękę przeciw prawowitej władzy. Jakimi to z owocami skutkuje?
1: Jeszcze dodajmy, że przecież były sytuacje, kiedy papież musiał się ewakuować z Rzymu, prawda?
2: W przeszłości.
1: W przeszłości, właśnie akurat przed opuścić ten Rzym przed wojskami francuskimi. Napoleona akurat, ale to jest to przedłużenie rewolucji, ten spadkobierca. Pamiętajmy, że w roku 30 wybucha kolejna rewolucja we Francji, to jest ta rewolucja lipcowa. Tam następuje odsunięcie gałęzi Bourbonów, takich bardzo konserwatywnych. Wstępuje na tron dynastia orleańska. Mamy też wystąpienie w Belgii, gdzie no, Belgowie się oddzielają, wyłączają ze wspólnego państwa z Holendrami. I to jest ten kolejny cykl rewolucji. Tam jeszcze mamy wstrząsy wcześniej takie rewolucyjne w Niemczech. W każdym bądź razie, no, wszystko to nie wygląda z perspektywy papieża, który jest jednak zdany w dużej mierze na te informacje przesączone i odfiltrowane i nazwijmy to odpowiednio mu przyrządzone. No nie wygląda to tak, jakbyśmy się spodziewali, że głowa kościoła powinna otrzymać taką już powiedzmy wersję rzeczywistą. Ona jest jednak spreparowana.
2: I dochodzi do sytuacji takiej, w której papież wygłasza słowa potępienia.
1: To znaczy właśnie, bo pamiętajmy, że tutaj mówimy jakby o dwóch jakby aktach. Pierwszy akt to jest jeszcze luty 31 roku. Takie brewe papieskie. Ono było wysłane akurat do arcybiskupa warszawskiego, jeszcze do jednego, no akurat zmarł wtedy ten arcybiskup. Nie wiadomo, czy to chodziło o grę na czasie, czy tam jeszcze do dwóch innych bodajże. I tutaj pojawiła się taka konkluzja, że bunty, jakiekolwiek bunty, nie zgadzają się z duchem kościoła. To znaczy biskupi nie powinni mieszać się do spraw świeckich i walk zbrojnych. To jakby ci hierarchowie, ale ewidentnie ja bym to w tym duchu postrzegał.
2: Czyli to nie jest jeszcze potępienie walki jako takiej, tylko można by rzec to, co wielu współczesnych polityków sugeruje, oddzielenie kościoła od państwa. Tak?
1: Trochę żeby
2: się
1: tak.
2: Nie łączyli do zamieszek.
1: Tylko, co ciekawe, nie zostało to też jakoś upublicznione. Nawet się pojawia taka teoria, że władze rosyjskie uznały, że to jest za miękkie jeszcze, takie chciał podejście.
2: No bo ono jest dość miękkie.
1: Nie o to jeszcze chodziło nam, a my chcemy już tak tym nieszczęsnym, mówię trochę nieszczęsnym papieżem, bo on tutaj był w jakiś sposób podpuszczony i wykorzystywany i tak chciano sterować, żeby jednak ta ludność katolicka no, dostała jakiś jasny i wyraźny sygnał, że ten zryw Polski to jest jednak zbrodnia, to jest
2: grzech.
1: Grzech, prawda?
2: I taki sygnał w pewnym momencie wychodzi.
1: No, i jednak ostatecznie rzeczywiście do tego doszło. Co ciekawe, ten ambasador rosyjski, książę Grigori Gagarin.
2: Charakterystyczne podobno, nazwisko.
1: Ale to takie mamy skojarzenia bardziej współczesne. Natomiast podobno dosłownie on wręcz prawie że pisał papieżowi. Tam oczywiście ten tekst został przez papieża przeredagowany, ale jakieś główne tezy były przez tego ambasadora rosyjskiego mu, można powiedzieć, podsunięte. I nawet papież dał mu później do ocenzurowania wręcz, tak, do przejrzenia to, co on tutaj ma ewentualnie opublikować, prawda? Więc sytuacja dosyć groteskowa, no ale to jest taka przykra rzeczywistość, czyli ta manipulacja po prostu czynników politycznych, głowa kościoła, no tutaj postawiona w takiej dosyć niezręcznej sytuacji. I cóż, ostateczny tekst pojawił się, to już jest co prawda po powstaniu, bo to już jest 9 czerwca 1832 roku, encyklika Cum Primum, gdzie pojawiają się takie tezy, że do obowiązków poddanych należy poszanowanie władzy, i to władzy takiej autorytarnej. Tam papież wręcz cytuje Pismo Święte w tym względzie. Mówi o tych, nazwijmy to, inicjatorach powstania jako no, kłamcach, jako ludziach złej woli.
2: W trakcie powstania, póki jeszcze powstanie trwa, nie ma takiego jednoznacznie potępiającego dokumentu. Ten dokument pojawia się już po zakończeniu walk, to jest rok tak naprawdę następny, 32. I tu zdecydowanie są słowa wskazujące.
1: Ubolewania, iż porządek został zakłócony wskutek zbuntowania się przeciwko prawowitej władzy. Jednocześnie pojawia się takie stwierdzenie, iż car swoją łaską i troską zadba o dobro religii katolickiej. W takim duchu ten tekst rzeczywiście powstał.
2: Może rozbijmy kilka tutaj, czy przyjrzyjmy się kilku stereotypom, które funkcjonują w tej chwili, w dzisiejszych czasach na temat właśnie tego dokumentu, stanowiska papieskiego i tego powstania, ponieważ tak potocznie funkcjonuje stereotyp: papież potępił powstańców, papież potępił Polaków. Czy to rzeczywiście było potępienie. Wiemy, że w przeszłości, w średniowieczu, w innych sytuacjach zdarzały się ekskomuniki papieskie kierowane nawet nie przeciwko władcy konkretnemu, ale nawet jakiejś całej grupie społecznej, narodowościowej i tak dalej. Czy mamy z podobną sytuacją tutaj do czynienia?
1: Znaczy przede wszystkim to jest rola tej propagandy i na pewno rządu carskiego, który tak to przedstawiał. To znaczy tak to, że tak powiem, było lansowane, iż właśnie papież wręcz potępił naród polski za walkę o niepodległość. I co gorsza, tak to też odczytali niestety sami Polacy. Natomiast pamiętajmy, że papież nie potępił praw narodu polskiego. Bo to wcale z tego dokładnie nie wynika. Zresztą mamy informację, bo potem przedstawiciele emigracji wielkiej, czyli hotelu Lambert, chociażby hrabia Władysław Zamoyski, pojawia się na audiencji u papieża i papież wręcz mu o tym mówi, że on został wprowadzony w błąd, że on nie wiedział o wszystkich niuansach, które się z tą kwestią wiążą, że dla niego no, to było jakby wstrząsem, kiedy się dowiedział, jaka jest sytuacja no, rzeczywista, tak. Że on tutaj jakby dostał taki sygnał, że to jest bunt przeciwko tronowi, porządkowi i kościołowi też, co oczywiście było kompletną, powiedział...
2: No ten ostatni punkt w ogóle nie miał miejsca,
1: nie
2: prawda?
1: Miał miejsca, to było zafałszowanie rzeczywistości, prawda?
2: Teraz spójrzmy na to od strony takiej czysto formalnej, kanonicznej. Nie doszło do czegoś takiego jak ekskomunika, wyłączenie, nie wiem, generałów, przywódców politycznych powstania, wyłączenie ze wspólnoty kościoła, prawda? Nie było formalnie takiego aktu.
1: Pamiętajmy też, że przecież to jest czas, kiedy pojawiają się no, w ogóle w publicystyce i polskiej, nie tylko, pewne akcenty antyklerykalne. Papież tutaj jest przedstawicielem jednak tej, nazwijmy to, klasy odchodzącej.
2: Konserwy.
1: Mamy jednak demokratów, mamy też i radykałów, no mamy też, powiedziałbym, no jednak antyreligijnych działaczy, to występuje i to ja w jakiś sposób papieża sytuuję tutaj w tym obozie, on został tam trochę w cudzysłowie wbrew woli wepchnięty, bo pamiętajmy, że na przykład w latach 40. on jakby chciał się odnieść do tego, że jednak to państwo rosyjskie nie jest rajem na ziemi i to nie jest monarcha, który ma jakby na sercu dobro swoich poddanych wyznania katolickiego, wręcz przecież przeciwnie.
2: To dalej mówimy tu o papieżu Grzegorzu, to jest dalej ten sam papież.
1: To jest papież Grzegorz XVI. No proszę państwa, co by nie powiedzieć, no na niego to odium spadło. On próbował to w jakiś sposób potem dezawuować, ale jakby nie było już takiej możliwości. No można powiedzieć, klamka zapadła, dokument poszedł w świat, uderzył obuchem Polaków, no i w takiej powszechnej świadomości, no jednak papiestwo sytuuje się jako orędownik zaborców.
2: No i właśnie.
1: W tym okresie przynajmniej.
2: I teraz popatrzmy na sytuację oczyma ówczesnych Polaków, tych, którzy zostali w Polsce, ale także tych, którzy w Polsce, Polski już nie ma, tak? Na ziemiach polskich, ale także tych, którzy udali się na emigrację, bo to jest chyba nawet istotniejsze. Jak oni patrzyli na rolę kościoła także tego najwyższego, czyli papieża, w całym tym powstaniu, jak odebrali całą tą sytuację? Czy to nie spowodowało, nie wiem, jakiejś fali masowego odpłynięcia od kościoła, antyklerykalnych postaw, że skoro kościół tak patrzy na naszą walkę narodowo-wyzwoleńczą, to nie będziemy teraz szukali porozumienia z Kościołem, odwracamy się od Kościoła.
1: Znaczy nie było tak źle, oczywiście na pewno było pewne zgorzknienie i jakaś taka, powiedzmy, słabsza wiara w po prostu, że tak powiem, wystąpienia, zachowanie tych czynników oficjalnych, kościelnych, ale na przykład przedstawiciele hotelu Lambert, czyli tego obozu księcia Adama, pamiętam, że książę Adam tutaj na emigracji kreuje swoje środowisko, jest, powiedziałbym, nadal takim nieoficjalnym ambasadorem, czy też ministrem spraw zagranicznych nieistniejącego państwa polskiego, no to on stwierdził, że skoro to przekłamanie nastąpiło, to naszą rolą jest teraz, że tak powiem, odkłamywać tą rzeczywistość i bardzo mu się to w dużej mierze udało zresztą, prawda? Więc pamiętajmy, że to nie było też tak do końca, że już no, uznano papiestwa za takiego nienawracalnego wroga polskości, obym tak to nazwał.
2: I stronnika naszych zaborców.
1: Tak. Zresztą myślę, co coś w tym jest, bo zmiana na tronie Piotrowym no, będzie takim czynnikiem z kolei jakby odżywiającym pewne nadzieje, prawda? Bo kolejny Pius, papież IX, on będzie bohaterem naszych tutaj rozważań szerokich, bo pamiętamy, że on tutaj był właśnie ojcem...
2: Jest w ogóle niesamowita postać w historii Europy wręcz.
1: Tak, ale to jest człowiek, który no, był tym papieżem w czasie zarówno Wiosny Ludów, jak też potem i Powstania Styczniowego, prawda? I tutaj jednak no, znacząca, diametralna różnica. Tam był człowiek, można powiedzieć, wyciągnięty z klasztoru, rzucony w wir wielkiej polityki i...
2: Dawał się manipulować,
1: mówiąc
2: oficjalnie.
1: Dawał się niestety
2: oficjalnie.
1: Na pewno manipulować. Tam właśnie wątek jakiegoś porozumienia z Rosją, na podpisania konkordatu się też pojawia. Pamiętamy, że co ciekawe, ten konkordat został w końcu podpisany w 1847 roku, że było śmiesznie, on był oficjalnie nieogłoszony przez stronę rosyjską. W roku 56 przy wstąpieniu na tron Aleksandra II, takiego cara liberała, przynajmniej
2: początkowo liberała.
1: Znów Aleksander liberał, powiedzielibyśmy. I znów mamy taką sytuację, że wtedy oficjalnie mówi się, no myśmy podpisali konkordat i go ogłaszamy. Ale tak z ręką na sercu, to była znów taka litera prawa i...
2: Abat pod stołem.
1: Troszkę tak, bo interpretacja tych postanowień konkordatowych była zupełnie dowolna w Rosji.
2: Na chwilę wróćmy jeszcze do tej emigracji polskiej, bo ona jest dość istotna, wydaje mi się, dla dalszego kształtowania się z myśli polskiej co do tego, co czynić dalej. Te myśli kształtują się nie w kraju, czy w dużej mierze nie w kraju, a poza jego granicami. Wspomniał pan doktor o ośrodku takim bardzo silnym, jakim był Hotel Lambert, ludzie skupieni wokół księcia Adama, ale to jest to prawe skrzydło, takie już ewidentnie prawe. Bardziej na prawo od nich jest już tylko ściana, prawda? A mamy jeszcze środek i mamy lewe skrzydło naszej emigracji. No i jak tutaj wygląda na tym lewym skrzydle stosunek do kościoła, do tego wszystkiego, co się dzieje w Europie, do myśli o odzyskaniu niepodległości? Warto chyba wspomnieć też o romantyzmie, jako takim prądzie intelektualnym, bardzo znaczącym dla naszego ruchu powstańczego.
1: To znaczy tak, mamy rzeczywiście... na prawym skrzydle Hotel Lambert, na lewym Towarzystwo Demokratyczne Polskie, poglądy republikańskie, poglądy no już takie bardzo jak na owe czasy oświecone.
2: Demokratyczne.
1: Jest też już taka, powiedziałbym, skrajna wypustka w postaci tak zwanych Gromad Ludu Polskiego, taki utopijny socjalizm, wszystko wspólne. Tam pojawiają się wątki chrześcijańskie w tej doktrynie, bo no, tezy tego typu jak to, że Chrystus był pierwszym socjalistą, no bo jednak żądał uwspólnienia wszystkich rzeczy i żeby wszyscy byli szczęśliwi, prawda? Natomiast jeszcze o tym mówiąc, napamiętajmy, że rzeczywiście mamy ten polski romantyzm, mesjanizm, czyli Polska jako mesjasz narodów, która musi cierpieć, odpukotować no pewnie nawet i część swoich win, ale w dużej mierze są to winy też niezasłużone, prawda?
2: Często winy tych państw zaborczych.
1: Państw zaborczych
2: które przybijają Polskę do tego krzyża.
1: I tutaj mamy polskich romantyków, przede wszystkim Słowacki, Mickiewicz. Tylko napomknę, bo można te wątki rozwijać. Mamy też dosyć bogate życie duchowe na emigracji. Pierwsze to jest oczywiście Towiańszczyzna, czyli tak zwany prorok Andrzej Towiański. Dziwna bardzo postać. I druga to jest tak zwany zakon zmartwychwstańców, czyli to jest takie środowisko bardzo rozmodlone, ale jednocześnie intelektualne. Zainspirował je Adam Mickiewicz i ci zmartwychwstańcy będą odgrywać bardzo dużą rolę, że tak

0: wprost, no, zakonem tak istniejącym do dzisiaj. To jest zgromadzenie funkcjonujące do dzisiaj, zresztą dość zasłużone i dla Polski, i dla Kościoła. To pierwsze stowarzyszenie, o którym
1: tak
0: pan doktor wspomniał.
1: Koło Sprawy Bożej.
0: Tak. To jest grupa, o której można wprost mówić, że była heterodoksyjna. To wręcz no, sekta religijna.
1: Chociaż tak nigdy nie została oficjalnie, można powiedzieć, wyklęta i obrzucona anatemą, ale jeżeli byśmy spojrzeli na tą doktrynę, to była to mieszanina fałszu i prawdy. Pojawiają się tam wątki nauk ewangelicznych, ale jednocześnie mamy stek różnego rodzaju błędów gnostyckich, neoplatońskich, kabała się tam pojawia, jakieś wątki milenarystyczne, parapsychoza, no i nawet coś zaczerpnął autor z Lutra, Kalwina i Swenderboga, takiego już mistyka zupełnie z pogranicza.
0: Tak. I właściwie większość ludzi związanych z tą wielką emigracją miała przynajmniej jakiś krótki epizod w swoim
1: niestety
0: życiu.
1: Powiedziałbym, że intelektualnie w jakiś sposób tenże Towiański wyssał naszych wielkich romantyków, bo zrobił to z Mickiewiczem, który na ten czas zawiesił, że tak powiem, aktywność pisarską i Słowacki również. Natomiast co jest jeszcze takie, powiedziałbym, bardzo przykre, to, że ta nauka Towiańskiego wskazywała, że Polska ma nie walczyć, że Polska ma się udoskonalać poprzez bycie bierną, taką cierpiącą. I tutaj na pewno w historiografii jest taki nurt, który twierdzi, że po prostu Towiański był agentem rosyjskim, który no miał na celu w jakiś sposób rozsadzanie od wewnątrz tejże polskiej emigracji. A wiemy, że na emigracji no to raczej nastroje są takie, byśmy powiedzieli, oddalenia, załamania, utraci się wiarę w sens działania i nagle się pojawia taki nawiedzony prorok.
0: Myślę, że tutaj warto się zatrzymać przy tym stwierdzeniu bardzo istotnym, że Polska oto ma nie szukać przyszłości w walce zbrojnej, ale także nie w czymś, co później nazywano pracą u podstaw czy pracą organiczną, ale w takim biernym cierpiętnictwie.
1: Cierpienie, tak.
0: Bierne cierpienie. No chyba najgorsze z możliwych rozwiązań tak naprawdę. Proszę Państwa, powoli nasza audycja dobiegła do końca. Przeszliśmy przez niesamowicie ważny okres, jakim było powstanie listopadowe i także trudny, jak tutaj pan doktor no wprost, bez ogródek mówił, trudny pod względem tych wzajemnych kontaktów między kościołem, tym hierarchicznym, stolicą apostolską, a naszymi powstańcami. To nie były sprawy łatwe, ale wydaje mi się, żeśmy częściowo tutaj naświetlili sytuację, dlaczego te stosunki nie układały się łatwo, jak Polacy postanawiają po no, nieudanym, straszliwej klęsce, jakim była klęska powstania listopadowego, po nieudanym powstaniu postanawiają układać sobie stosunki ze stolicą Piotrową. Myślę, że czas przyjdzie na rozmowę o tym, co działo się dalej w kolejnej audycji, do której mam nadzieję doktora Adama Buławę zaprosić. A dzisiaj serdecznie już panu dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję również.
0: Marcin Bąk, do usłyszenia. Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i że za moment przedstawię gościa dzisiejszego spotkania. Ale na razie ja się nazywam Aleksandra Galant. Zapraszam was oczywiście serdecznie do spędzenia wspólnie następnej godziny właśnie ze mną, z Eskirok i z naszym gościem. Na początek cofnę się w czasie, nie jakoś specjalnie, to jest kwestia kilku miesięcy. Swoją drogą ten czas bardzo leci. W listopadzie zeszłego roku wydarzyło się coś, co przez lata nie było w stanie się wydarzyć, mianowicie w restauracjach i barach sejmowych zaczął obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. Być może niektóre z was pamiętają, jaka to wielka burza towarzyszyła podjęciu tej decyzji. Ostatecznie okazało się, że po prostu można to zrobić. Smaczkiem w tej całej sytuacji, czymś, co mnie bardzo zaskoczyło, było to, że no, po wprowadzeniu tego zakazu okazało się, że na Wiejskiej jest na stanie około 500 litrów alkoholu, co oznacza, że zapotrzebowanie chyba było naprawdę spore. One zostały chyba nawet jakoś zagospodarowane, bo nie lano tych zapasów w cele reprezentacyjne. Taką informację znalazłam. Szło to wszystko jak po grudzie. Można powiedzieć, że jak wszystko, co dotyczy ograniczenia w sprzedaży, reklamie, alkoholu, wszystko, co na Wiejskiej przez nasz parlament jest procesowane, dotyczy to na przykład reklam i reklamowania alkoholu. No i pewnie są tacy z was, którzy powiedzą, ale halo, przecież w Polsce obowiązuje zakaz reklamowania alkoholu. Na co ja powiem, a i owszem, ale z takim wyjątkiem, który oznacza wypłynięcie na ocean możliwości, dlatego że można reklamować chociażby piwo. To są chyba tak zwane napoje niskoprocentowe. Nie chcę tutaj wchodzić w definicję, bo ich jakoś bardzo nie znam. Natomiast to, że piwo jest reklamowane w przestrzeni publicznej w wariancie procentowym i bezprocentowym, no to chyba wszyscy tego codziennie doświadczamy. I o tym, jak bardzo ta reklama jest rozwinięta, świadczyło to, że kiedy przed tą rozmową zaczęłam sobie googlować zakaz reklamowania alkoholu, pierwsza strona, jaka mi wyskoczyła, była to chyba strona kierowana do właścicieli czy pracowników gastronomii, która zadawała takie pytanie, ale czy to oznacza, że nie można reklamować alkoholu? Absolutnie nie. Trzeba tylko wiedzieć, jak zrobić to zgodnie z prawem. I to mnie ujęło. Mam wrażenie, że to jest taka Polska w Polsce, a o tym, jakie konsekwencje ma to, że reklama alkoholu jest tak dużo i w ogóle, że one są. Jaki to ma wpływ przede wszystkim na młodych ludzi? No i nie chcę przesadzać i iść w ogólniki, nie chcę pytać, jak my pijemy, ale jak ta inicjacja alkoholowa wygląda. O tym będę rozmawiała z Janem Pieniążkiem, który jest prawnikiem. On koordynował taką kampanię 0% prawdy, a teraz reprezentuje fundację 1,5 minuty. Witaj w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Te 500 litrów alkoholu, powiedziałam o tym żartobliwie, ale podejrzewam, że nie powinnam o tym mówić z uśmiechem, bo myślę, że można tu zdiagnozować jakiś problem. Kampania to są bardzo konkretne postulaty, ale też bardzo konkretne badania i bardzo poważny raport. I od niego, jeżeli się zgodzisz, chciałabym zacząć.
2: Pewnie.
1: Prawie 63% osób badanych przyznało, że próbowało alkoholu przed 18. I teraz możemy o tym rozmawiać na poziomie zgorszenia, a ja sobie pomyślałam, no tak, ja też miałam 18 lat. Ja też kiedyś spróbowałam alkoholu i nie miałam 18 lat. Może nie jestem z tego dumna, ale nie będę tego ukrywała. Rozumiem, że no, w takiej kulturze, w takim społeczeństwie żyjemy.
2: Żyjemy na pewno w kulturze, w której ten alkohol jest normalizowany do chyba granic możliwości. Przytoczyłaś te badania, tam jest rzeczywiście te 63%, ale też bardzo ważne jest to, że 15% z nas zaczęło przed 15 rokiem życia.
1: To sobie zostawiłam na później, bo to rzeczywiście była bomba. Ale gdyby myśleć o tym, czy to jest łatwo zrobić, czy to jest możliwe, kurczę, tak.
2: Nie, no oczywiście, że tak. No, w Polsce żyjemy w tej rzeczywistości, która jest przeładowana alkoholem w ogóle. Od samego urodzenia jesteśmy faszerowani w jakiś sposób tymi reklamami, bo mamy je wszędzie. Mamy je w telewizji, w różnej postaci. Mamy je na wydarzeniach sportowych. Jeżeli dziecko pójdzie na mecz piłki nożnej, to tam też spotka reklamy piwa. No te reklamy piwa, czy to 0%, które jest tym samym, co reklama piwa procentowego, spotykamy te reklamy wszędzie, w każdym miejscu, w każdym zakątku. Do tego dochodzi nam obraz, który kreuje społeczeństwo. To znaczy, że piwo to nic złego. Ten alkohol jest przy każdej okazji rodzinnej. Są chrzciny, jest komunia, są urodziny, nieważne jakie, no zawsze ten alkohol musi być. Więc w obrazie młodego człowieka, który tak naprawdę jest trochę odbiciem lustrzanym dorosłych, no kreuje się taki obraz, że alkohol jest super.
1: To chyba też jest coś, na co czekamy. Bycie dorosłym to jest bycie osobą, która może tego alkoholu się napić. W krzywym zwierciadle trochę mam bardzo dobrą koleżankę, która powiedziała, że została wezwana do przedszkola, dlatego że jej córka, kiedy była rozmowa na temat przyszłości, powiedziała, że chciałaby być jak mama, chodzić na obcasach i pić wino.
2: No to jest niestety bardzo smutne.
1: No dla niej to było druzgocące, bo powiedziała, że robi w życiu trochę fajnych rzeczy, a zostało z tego wybrane okazjonalne picie wina i chodzenie na obcasach, które umówmy się nie jest jakąś bardzo ambitną kompetencją.
2: No tak, więc my to wszystko obserwujemy też jako młodzi ludzie. No jak ja miałem też 14-15 lat i też zaczynałem tą inicjację alkoholową bardzo wcześnie, no to też była bardzo duża presja. Wszyscy zaczynali, koledzy, koleżanki o tym mówiły, więc ja też musiałem. Każdy gdzieś to wchodził, to takie wzajemne chyba koło nacisku czy jakieś takie presji, która powodowała to, że po prostu zaczynaliśmy i zaczynamy do dziś tak szybko.
1: To mnie bardzo zdziwiło, bo jedna z bohaterek kampanii mówiła, że ona na jakiejś imprezie tego alkoholu spróbowała bardzo i to nie smakowało, ale czuła, że nie może powiedzieć, że jej to nie odpowiada, więc coś tam sobie piła bardzo małymi łyczkami, żeby czasem, nie wiem, nie stać się obiektem żartów czy kpin. To też jest przerażające.
2: Tak, oczywiście. Znaczy w ostatnich latach teoretycznie trochę nam ten obraz się zmienia. To znaczy mamy taką kulturę tego niepicia, czy kulturę tego, żeby pić mniej, czy żeby wybrać jakieś zdrowsze aktywności. Natomiast ja dalej trwam przy swoim, że to jest taka trochę bańka informacyjna, w której żyjemy, bo mimo wszystko te mniejsze ośrodki miejskie czy wiejskie to wygląda w ogóle całkowicie inaczej. No i rzeczywiście przyjść na imprezę w wieku kilkunastu lat i przyznać się do tego, że się nie pije, no to no trzeba mieć w sobie bardzo dużą asertywność, żeby w ogóle być w stanie coś takiego powiedzieć, na którą większość młodych ludzi nie jest ani gotowa, ani nie jest w ogóle nigdy przygotowywana przez nikogo, ani przez szkołę, ani przez rodzinę.
1: No zobacz, jakiego słowa użyłeś. Nikt nie jest gotowy, żeby się przyznać. Przyznajemy się do tematów wstydliwych, które nam nie odpowiadają. Znów, wiesz, zazwyczaj w drogowskazach się trzymam takiej formuły mówienia o nas i tutaj to się sprawdza bardzo dobrze. No co prawda nie wiem, czy mogę mówić o nas, kiedy rozmawiam o tych młodych ludziach, którzy przeżywają swoją alkoholową inicjację. Zdecydowanie nie. Gdzie w tym wszystkim jest dom, rodzina, zanim zaczniemy mówić o szkole? Będę brzmiała jak boomerka, ale myślę, że osoby, które wychowywały się, czy dorastały, czy tam w latach 80., czy jak ja w 90., no to temat alkoholu wyglądał zupełnie inaczej. Pamiętam, że dziadek dawał mi spróbować pianki od piwa. I to było jakoś znormalizowane, oczywiście w jakichś aptekarskich ilościach. Jak to wygląda teraz, dzisiaj w domach?
2: Ja myślę, że przede wszystkim w domach bardzo mało się mówi o alkoholu jako negatywnej substancji. No generalnie zgodnie z nauką każda ilość alkoholu jest szkodliwa, jest niezdrowa dla naszego organizmu i mam wrażenie, że ten temat gdzieś tam w domach jest po prostu bardzo szeroko pomijany i omijany i on jakby po prostu jest. Ten alkohol jest jakimś nieodłącznym elementem naszego życia. O nim się nie rozmawia w kontekście negatywnych skutków, czy to społecznych, czy zdrowotnych, więc oczywiście temat domu czy rodzicielstwa może mieć duży wpływ na to, jakie mamy schematy w kontekście spożywania alkoholu, czy jego niespożywania, ale to nie wszystko. Jesteśmy istotami społecznymi, które otaczają się tyloma rzeczami i tyloma bodźcami. Teraz też social mediami, które są chyba najbardziej wpływowym elementem na młodzież, że dom jest jak najbardziej ważny. Szkoda, że się w tych domach aż tak często o tym alkoholu nie mówi, albo nie mówi prawie w ogóle. Natomiast no, jest dużo innych elementów, które są chyba bardziej kluczowe.
1: Zaraz cię o nie zapytam. Zostanę jeszcze na moment przy tym, jak młodzi ludzie o alkoholu myślą, jak go rozumieją, bo z tego raportu na poziomie deklaratywnym wszyscy jesteśmy w stanie mówić o tym, że trzeba zachować umiar, mówić o kulturze picia, mówić o dużej presji społecznej. No ale przychodzi piątek wieczorem i o tych wszystkich hasłach, które być może słyszymy w szkole, wyczytujemy w internecie, łatwo jest zapomnieć.
2: To prawda, bo ja też się tak zastanawiam, czym jest kultura picia. W sensie, to znaczy, że pijemy na przykład jedno piwo, czy jeden kieliszek wina, czy dwa, czy trzy. To są na tyle jakieś takie elastyczne normy, czy kiedy jesteśmy pijani, czy kiedy jesteśmy za bardzo pijani. No nie da się tego w żaden mierzalny czy obiektywny sposób stwierdzić. Więc ja myślę, że to jest po prostu jakiś taki element może tłumaczenia, może wyjaśniania, że piję, ale wszystko mam pod kontrolą. No ale badania i statystyki pokazują, że chyba jako Polacy nie bardzo mamy to pod kontrolą. Kiedy gdzieś tam, no badania pokazują, że około nawet 2 miliony Polek i Polaków ma jakiś problem alkoholowy. Więc no całkiem duża liczba jak na 38 milionów.
1: Mówiłeś o konsekwencjach zdrowotnych, wcześniej o konsekwencjach społecznych. Zdrowotne na razie zostawiam, bo wydaje mi się, że one są jakieś bardziej intuicyjne. Chociaż też łatwo mówić, że to dotyczy osób, które przesadzają, które nie zachowują umiaru. A jak jest z konsekwencjami społecznymi?
2: Czy konsekwencje społeczne są chyba najbardziej szkodliwe? Znaczy to trzeba rozpatrywać z dwóch kategorii. Z osoby, która pije i z osoby, które mają kontakt ze sobą pijącą. Ja akurat pochodzę z rodziny, która była dotknięta chorobą alkoholową. No to oczywiście są bardzo gdzieś tam trudne rzeczy związane czy to ze wstydem, czy po prostu z jakimiś dysfunkcjami związanymi po prostu z funkcjonowaniem w domu, tak? Ze strachem, lękiem, no właśnie wstydem przed przyznaniem się, jaka sytuacja w domu jest. Więc na pewno to bardzo mocno odbija się na osobach, które stykają się ze sobą pijącą, mającą problem alkoholowy. No dla osoby, która ten problem alkoholowy ma, no to te kwestie skutków społecznych są chyba oczywiste. To po prostu upośledza funkcjonowanie. My jesteśmy coraz mniej zdolni do funkcjonowania, do pracy, do obcowania z bliskimi. Wpadamy czy to w ciągi alkoholowe, czy też niekoniecznie, no bo jakby jakaś tam choroba alkoholowa ma różne postacie. Natomiast to jest na pewno jakaś patologia, która wpływa na nasze funkcjonowanie bardzo mocno.
1: Powiedziałeś przed momentem, kiedy pytałam o rodziców, o to pierwsze środowisko domowo-rodzinne, powiedziałeś, że są jeszcze inne, być może ważniejsze czynniki, które wpływają na naszą postawę dotyczącą pewnie używek, ale rozmawiamy o alkoholu, więc będę się tego trzymała. I jakie to są czynniki?
2: Musimy pamiętać o tym, że wychodzimy z domu, jak mamy, no większość z nas, jak ma gdzieś tam 3-4 lata, idzie już do przedszkola, więc już wtedy dzielimy nasze życie trochę na pół. Kilka godzin dziennie spędzamy w przedszkolu, potem jak idziemy do szkoły, no to już nam to się dzieli na jeszcze większej części, więc od najmłodszych lat ten czas spędzony w domu to jest jakaś 1/3, odłączając sen, 1/2 naszego życia i ten czas stopniowo maleje, więc rodzina ma jakiś wkład, natomiast wkład ma też szkoła, to jakich mamy kolegów, jakie mamy koleżanki, jakie mamy środowisko, w którym się wychowujemy, z kim spędzamy czas wolny, to co robimy w telefonie, no jako młodzi ludzie mamy dostęp do telefonów od najmłodszych lat. Teraz to się powoli zmienia, no jeszcze pamiętam, że gdzieś tam pierwszą komórkę, smartfon miałem jak 8-9 lat. Więc to, co obserwujemy na Instagramie, TikToku, Twitterze i wszystkich innych social mediach, no to na nas wpływa po prostu bardzo podprogowo. Potem idziemy na jakieś aktywności na weekend, właśnie mecz piłki nożnej, koncert, gdzie te reklamy piwa czy alkoholu się po prostu przewijają masowo. Więc tak jak sobie myślę, chyba ciężko nam się spotkać z sytuacją, w której tych reklam nie ma, bo do niedawna jeszcze jak przyjeżdżaliśmy z centrum w stronę Powiśla w Warszawie, też był ogromny baner bezalkoholowej marki piwa, który jak byliśmy trochę bliżej, mogliśmy spojrzeć, że to jest piwo bezalkoholowe. Natomiast z daleka była to reklama piwa, która była gdzieś tam okraszona miłym spędzaniem czasu przez rodzinę.
1: Same pozytywne skojarzenia są w tych reklamach, prawda? Wolny czas, relaks, odpoczynek, znajomi, przygoda, wakacje, mogłabym wymieniać. Na zakończenie tej części naszej rozmowy chciałam zapytać cię o jeszcze jedną informację, którą wyciągnęłam z tego raportu. Mam nadzieję, że to dobrze zinterpretowałam. Rozmawiamy trochę o tym, że tendencje wśród młodych ludzi się zmieniają. To są pewnie te słynne zetki, które już po prostu wywracają cały porządek świata do góry nogami i bardzo dobrze. Ale tutaj znalazłam taką informację, że im młodszy Polak, tym wcześniej sięgnął po alkohol. I to jakoś mi się tutaj nie skleja. Oczywiście to też jest informacja trochę zatrważająca. Gdzie tu jest to odejście od alkoholu, no low i tak dalej?
2: No, uważam, że to po prostu żyjemy w bardzo fajnej bańce informacyjnej, w której rzeczywiście pokolenie Gen Z, z którego też pochodzenie pije, albo pije bardzo mało, idzie w jakieś różne inne ciekawsze aktywności, albo po prostu bawi się bez alkoholu. Natomiast no, badania nam pokazują, że wygląda to całkowicie inaczej. To też jest często jakimś tam tłumaczeniem tych, którzy reklamują wielkich koncernów, czy nierzadko polityków, którzy nie są skorzy do wprowadzania żadnych zmian, że przecież no, to nowe pokolenie sobie się coraz lepiej z tym problemem radzi i niedługo to już w ogóle nikt nie będzie pił. No ale mamy badania, które pokazują, że no nie do końca ta sytuacja wygląda tak pięknie, jakbyśmy chcieli.
1: No i o tych ostatnich, to znaczy o politykach, którzy różne sprawy z sobie wiadomych tylko powodów blokują, również będziemy rozmawiać, ale to trochę później. Jak wiecie, drogowskazy są z zasady apolityczne, także być może nie będziemy zastanawiali się nad konkretnymi sympatiami i partiami, no ale z jakiegoś powodu reklamy alkoholu w Polsce funkcjonują. Alkohol na stacji benzynowej też bez najmniejszego problemu można kupić, więc no rzeczywiście ktoś to wszystko blokuje. Tymczasem już za moment będziemy zastanawiać się, jaki wpływ na ludzi, na młodych ludzi ma reklama, w jaki sposób można byłoby ją ograniczyć i o tym wszystkim będę rozmawiała z Janem Pieniążkiem, który koordynował kampanię 0% Prawdy, jest prawnikiem i reprezentuje Fundację Półtorej Minuty. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Wracamy na antenę, konkretnie wracamy z drugą częścią drogowskazów. W radiowym studiu Eski Rok w dalszym ciągu jest Jan Pieniążek, który koordynował kampanię 0% Prawdy, reprezentuje fundację 1,5 minuty, jest prawnikiem i dzisiaj rozmawiamy o tym, jak alkohol wpływa na młodych ludzi, a konkretnie w jaki sposób reklamy alkoholu mogą na te postawy wobec alkoholu wpływać. Rozmawiamy właśnie z powodu kampanii 0% Prawdy i działaniach, które w ramach tej kampanii zostały zaplanowane i przeprowadzone. Dużo mówimy o młodych ludziach. Badania, które przeprowadziliście i opisaliście w raporcie, ich głównie dotyczą. Ale czy to jest tak, że reklamy alkoholu wpływają tylko czy najbardziej na młodych ludzi?
2: Wpływają na nas wszystkich. Na młodych wpływają najbardziej, dlatego że no, młode osoby są dopiero gdzieś tam w procesie rozwoju psychofizycznego, są jeszcze bardzo elastyczne, tak? Tak można powiedzieć. Więc one te reklamy przyjmują bardzo często bezrefleksyjnie i podświadomie, podprogowo. Więc oni są na pewno najbardziej narażeni na reklamy, natomiast no, my wszyscy je przyjmujemy je od dziesięcioleci.
1: Jeżeli się zgodzisz, ustawmy sobie trochę ten fragment rozmowy, jeżeli chodzi o fakty, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby się przerzucać paragrafami, ale też zastanawiam się, czy nie wprowadziłam naszych słuchaczek i słuchaczy w błąd, mówiąc, że w Polsce mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No i mamy ten słynny zakaz reklamowania alkoholu, no ale ten zakaz ma wyjątek. Wyjątek kluczowy z punktu widzenia tego, co się dzieje i tego, czym dzisiaj rozmawiamy.
2: Tak, w ogóle jest jeszcze lepiej. To znaczy jest zakaz reklamowania wszystkich alkoholi wysokoprocentowych. Piwo też jest generalnie zakazane, natomiast można je reklamować pod pewnymi wyjątkami.
1: Dużo jest chyba tych wyjątków.
2: Tak, to znaczy reklama piwa jest prosto wypisane w ustawie, nie może być kierowana do małoletnich, nie może pokazywać alkoholu jako czegoś, co jest prozdrowotne. Tam jest bardzo dużo takich wyjątków, które no, mają powodować to, że piwo nie będzie pokazywane w miłych, fajnych okolicznościach. Czy to jest zgodne z rzeczywistością? Myślę, że każdy może sobie ocenić sam, oglądając wszystkie gdzieś tam reklamy, czy to Szczęśliwych Rodzin, czy Świętego Mikołaja, czy
1: no tak, innych. W tym roku był Święty Mikołaj.
2: Tak. Przy okazji majówki zawsze mamy wspaniałe grille rodzinne, gdzie gdzieś tam sobie wszyscy popijają piwo. Podobnie na wakacje. Jest też bardzo dużo reklam generalnie kierowanych do małoletnich, podprogowo. Wiele lat temu, jeszcze jak ja byłem w liceum, była taka moda na markę piwa, która miała swoją piosenkę. I oni później na bazie tej piosenki stworzyli połączenie piwa z innym napojem. I to było wielomilionowe. Każdy gdzieś tam w moim środowisku to wtedy pił, kupował i jarał się tym. Pytanie, czy ta reklama nie była kierowana do małoletnich.
1: Ja tego nie pamiętam sama, ale kiedyś już w drogowskazach również o tych reklamach rozmawialiśmy. Również o takiej odpowiedzialności społecznej. No i wiele lat temu, kiedy ten zakaz był wprowadzany, to pojawiały się jakieś łódki, takie różne wytrychy, no ale na te wytrychy znaleziono jednak sposób. Te reklamy zniknęły z przestrzeni.
2: Tak, natomiast no, pojawiły się reklamy inne. Problem z tym jest taki, że pierwsze te przepisy są na tyle jakieś tam elastyczne, że wszystkie koncerny alkoholowe interpretują sobie je jak chcą, a po drugie kary za nieprzestrzeganie tych przepisów i w ogóle całe postępowania są tak długie. Prokuratura zazwyczaj umarza takie postępowania, a nawet jeżeli już dojdzie raz na jakiś czas do tego, że dany koncern zostanie ukarany, to jaka to jest kara w postaci tam, nie wiem, kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych w stosunku do tych wszystkich korzyści, które płyną z reklam, no jest tak nieporównywalna, że wybierają po prostu reklamować alkohol.
1: Takie sprawy mają miejsce? Rzeczywiście te kary są wymierzane? Czy to jest jakiś...
2: Do niedawna jeszcze nie były i te sprawy były masowo umarzane. Były nawet takie statystyki, że tam kilkaset spraw rocznie jest umarzanych ze względu na niską szkodliwość społeczną, czyli taki termin, który może oznaczać, jak widać, wszystko. W ostatnich miesiącach też pewnie ze względu na to, jak ta opinia publiczna się zmienia i kształtuje, tych kar jest trochę więcej. W tamtym roku mieliśmy taką głośną sprawę, gdzie dwóch celebrytów zostało skazanych za właśnie reklamowanie alkoholu. To była akurat wódka, więc zostali skazani, to było bardzo głośne. Także no gdzieś tam się to powoli przełamuje, natomiast no, w stosunku do całego wachlarza tak naprawdę tych reklam, no pewnie jest to jakiś znikomy procent.
1: Wśród postulatów kampanii było nie tylko zakazanie reklamy piwa, ale też piwa bezprocentowego. Już trochę o tym powiedziałeś a propos tego, co się działo na Powiślu, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, dlaczego również te napoje nie powinny być reklamowane, bo one bardzo mocno się normalizują, tak mi się wydaje. Chociaż moim odkryciem było, zdębiałam na ulicy, jak zobaczyłam reklamę piwa Fit. Łączenie tych różnych działań prozdrowotnych, jakie podejmujemy, bo przecież wszystko jest fit, batoniki są fit, nagle okazuje się, że alkohol może być fit, to jest przestępstwo. mnóstwo.
2: I z tego co wiem, to jeszcze to piwo Fit było gdzieś tam sponsorowane, dofinansowane przez jakąś instytucję
1: tak,
2: państwową.
1: Jakimiś ogromnymi pieniędzmi chyba przez Agencję Rozwoju. To chyba nie cukier, zawartość cukru jest największym problemem, z
2: tak,
1: powodu
2: wydaje
1: którego...
2: Mi się, że zawartość alkoholu. Postulowaliśmy dwie rzeczy, które były dla nas najważniejsze. Po pierwsze, pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu każdego, w tym właśnie 0% i zakaz promocji. Dlaczego piwo bezalkoholowe? Dlatego, że piwo bezalkoholowe, które jest oferowane przez wszystkie tak naprawdę marki i koncerny, ono ma po prostu przypominać piwo alkoholowe. Ono ma ten sam kolor, tą samą butelkę, tą samą nazwę z jakimś dopiskiem 0%. Generalnie na półce bardzo ciężko je odróżnić, jeżeli się dokładnie nie przyjrzymy, nie podejdziemy i nie zobaczymy małego znaczka z procentem. Ma w smaku przypominać piwo alkoholowe, także no to jest generalnie to samo. I w kontekście reklam to nam kreuje taki sam obraz. Jak widzimy reklamę, bardzo rzadko się jej przyglądamy, szczególnie dzisiaj, kiedy to nasze skupienie jest znikome. Więc gdzieś tam w naszej podświadomości kreuje się ten sam obraz. No i jest to po prostu jakiś taki wytrych w przepisach, który pozwala koncernom przerzucać kapitał marketingowy na te właśnie piwa bezalkoholowe.
1: Mówiłeś parę minut temu o różnych wytrychach, zabiegach, które stosują marki czy koncerny, żeby swoje produkty reklamować. Wydaje mi się, że jednym bardzo ciekawym pewnie z punktu widzenia marketingowców, PR-owców jest ocieplanie swojego wizerunku, czyli różne działania CSR-owe. Jest taka jedna marka wiodąca w tym, dlatego że ona bardzo mocno pozycjonuje się jako marka wspierająca czy troszcząca się o losy zwierząt, natury. I rzeczywiście te działania są wykonywane. Dotowanie parków narodowych, ochrona zwierząt. No, pytanie, czy to wystarczy i czy to rzeczywiście sprawia, że możemy sobie pomyśleć, kurczę, te koncerny takie fajne.
2: Znaczy, nie chcę podawać chyba jakichś niemądrych przykładów, ale no myślę, że robienie czegoś nie do końca korzystnego społecznie, to właśnie bardzo po prostu niekorzystnego, mówiąc wprost, i gdzieś tam szkodliwego dla społeczeństwa bez dwóch zdań, czy to na bazie nauki, czy na bazie statystyk, czy na bazie badań, a w zamian tego robienie jakiejś, czy przekazywanie jakiejś części środków na jakieś działania społeczne, super, że one się dzieją i super, że te zmiany mają miejsce. Natomiast nie jest to moim zdaniem żadne usprawiedliwienie dla gdzieś tam takich działań.
1: Mamy w Polsce taką instytucję jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To a propos tych wszystkich, którzy mówią, że w Polsce nie ma problemu z alkoholem. Mamy nawet specjalną agencję, która tym problemem się zajmuje. I owa agencja, PARPA, jeżeli się nie mylę, oszacowała, że koszty społeczno-ekonomiczne picia alkoholu w Polsce to są rocznie ponad 93 miliardy złotych.
2: Tak, my wydajemy wielokrotnie więcej na problem alkoholowy niż pozyskujemy z akcyzy, bo to też bardzo często jest argument koncernów alkoholowych, że te reklamy muszą zostać, no przecież państwo zarabia na akcyzach. Natomiast no właśnie jeżeli spojrzymy na badania agencji, która teraz już się przeformułowała w trochę inny podmiot, dotyczący w ogóle przeciwdziałania uzależnieniom, to te koszty, które ponosimy z tytułu choroby alkoholowej i problemów alkoholowych są no nieporównywalnie większe, więc nawet gdzieś tam argument ekonomiczny nam się nie przebija.
1: 93 miliardy ponad, już zostawiam tę końcówkę, chociaż to nie są grosze. 93 miliardy, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, jak często mówi się chociażby o kryzysie w Narodowym Funduszu Zdrowia, o różnych inwestycjach, które nie zawsze są rozwijane z powodu braków środków, myślę, że to robi wrażenie. Wracając do tematu reklam, wydaje mi się, że nie byłoby trudno wymyślić, w jaki sposób mogłyby funkcjonować media tradycyjne bez reklam alkoholu, jak można by to było ukrócić, jak można byłoby to kontrolować. No ale umówmy się, te młode osoby, o których rozmawialiśmy na początku w kontekście raportu, podejrzewam, że na reklamy alkoholu nie trafiają najczęściej w telewizji, oglądając wieczorne pasmo informacyjne, tylko w mediach społecznościowych. Czy w internecie da się to ograniczyć?
2: To rzeczywiście internet to będzie największy problem, dlatego że jeżeli chodzi o media tradycyjne, to tak jak powiedziałaś, no nie powinno być z tym problemu. Jeżeli chodzi gdzieś tam o przestrzeń miejską, czy to jakieś stadiony, czy wydarzenia, też nie powinno być problemu. Problem wchodzi nam w momencie internetu. Natomiast to nie są problemy nie do rozwiązania. Są państwa, które nam pokazują, że można i że to działa. Także myślę, że możemy się od nich posłużyć tutaj pomocą. Nie mam chyba wiedzy informatycznej, czy jakiejś takiej social mediowej od strony technicznej, żeby powiedzieć jak. Natomiast no między innymi Litwa, czy państwa skandynawskie świetnie sobie radzą z zakazami reklam w ogóle i tych reklam nie ma. U nas w social mediach przebijają się nawet reklamy alkoholu wysokoprocentowego. Możemy sobie teraz otworzyć TikToka, otworzyć Instagrama, wpisać jakąkolwiek markę wódki czy whisky, którą znamy i sobie poprzeglądać.
1: No i właśnie o to chodzi. Zapytałam o internet, ale znów, no owszem, na to też wydaje mi się, że mogą być jakieś sposoby, w jaki sposób, co reklamują konkretne portale, jakie reklamy publikują na swoich stronach, a jakich nie. Na sociale, na Instagrama, na TikToka można wrzucić wszystko. Czasem mam wrażenie, że w ogóle już od dawna nikt nad socialami nie panuje. A co dopiero, żeby czegoś zakazywać w kontekście zarabiania pieniędzy, no bo przecież reklamowanie to jest zarabianie pieniędzy.
2: To są na pewno rzeczy do rozwiązania. Po pierwsze z poziomu gdzieś tam nielegalności tych treści na terenie Polski, Polski, gdyby takie przepisy zostały wprowadzone w pełni. No a po drugie na pewno wysokie kary i nieuchronność tych kar. To jest coś, co po prostu podskutkuje jakimiś wymiernymi zmianami, no bo jeżeli koncerny będą wiedziały, że za każdym razem będą dostawać kary i te kary nie będą tak niskie jak teraz, no to na pewno wpłynie to jakoś pozytywnie na tą zmianę.
1: Dużym problemem, pewnie do rozwiązania indywidualnie przez każdą organizację, nie wiem, czy to można narzucić z zewnątrz, to jest też coś, o czym mówiłeś a propos form spędzania czasu. Idąc na mecz, również na te reklamy się możemy natknąć, ale jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, czy mogę używać czasu przeszłego, był moment, że marka piwa była oficjalnym sponsorem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Różne marki, no przede wszystkim dotyczy to piwa, są sponsorami czy partnerami różnych wydarzeń sportowych. Te sportowe kłują jakoś najbardziej, no bo to jest jakieś oczywiste zaprzeczenie. Poza tym to właśnie do sportu młode osoby często są zachęcane. Czy te inicjatywy też można jakoś blokować? Z drugiej strony pewnie pojawi się pytanie, no tak, ale jeżeli oni nas nie dofinansują, a my nie postawimy ich balona czy innego banera, to ta impreza się nie odbędzie.
2: Na pewno będzie wymagało to zmiany, jeżeli chodzi o gdzieś tam to środowisko sportowe. Samo wprowadzenie zakazu reklam w tych miejscach nie jest trudne. Z perspektywy gdzieś tam, czy prawnej, czy już praktycznej, problemów to nie powinno przysparzać. Na pewno będzie to rodziło jakieś niezadowolenie ze strony czy to klubów piłkarskich, czy innych gdzieś tam sportów. Natomiast, no, znowu, stawiamy na szali albo zdrowie społeczeństwa, albo zdrowie najmłodszych, albo korzyści finansowe danego klubu piłkarskiego. Także ja zawsze, jak sobie stawiam na szali takie rzeczy, jak się nad nimi zastanawiam, no to nie mam gdzieś tam problemu, co wybrać.
1: I to mogłaby być świetna puenta tego fragmentu naszej rozmowy, ale ja słowem wstępu przed tym, co czeka nas w trzeciej jego odsłonie, chciałabym zapytać o to, czy uważasz również jako prawnik, że takie całkowite uszczelnienie przepisów, stworzenie przepisów, które nie stwarzają wyjątków, które nie stwarzają szansy do tego, żeby gdzieś tam się wcisnąć, wykorzystać lukę, jest możliwe? Pytam o to również dlatego, że no, mam wrażenie, że kombinowanie, obchodzenie różnych przepisów to jest coś, co wiele firm, nie tylko zresztą firm, ale ma w małym palcu. I zastanawiam się, czy stworzenie przepisów absolutnych w tym zakresie w ogóle jest możliwe.
2: Na start na pewno nie. To znaczy, jeżeli zostaną takie przepisy wprowadzone, to na pewno za pół roku czy rok nam wyjdzie, że one gdzieś tam na jakim polu nie działają. Natomiast no, to wymaga na tyle efektywnej władzy, czy tworzenia przepisów, które po prostu na bieżąco będą te przepisy aktualizować. Jeżeli chodzi o inne sfery, gdzieś tam życia społecznego, z tego co widzę i obserwuję, można takie zmiany wprowadzać bardzo szybko. Na przykład w kwestiach podatkowych jesteśmy w tym świetni. Także myślę, że w kwestiach alkoholowych też jesteśmy sobie w stanie poradzić, żeby te dziury po prostu łatać.
1: Zapytałam o to dlatego, że mam w pamięci historię z napojami energetyzującymi, które zdaje się, że nie mogły być sprzedawane, jeżeli miały wyższą procentową zawartość kofeiny. No więc błyskawicznie zaczęto prowadzić takie, które ułamek procenta tę zawartość miały niższą, więc tak grać w kotkę i myszkę możemy sobie bez końca.
2: Trzeba po prostu te przepisy kształtować gdzieś tam bardzo bezpośrednio i tak kategorycznie, to znaczy po prostu pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu. Oczywiście trzeba bardzo szczegółowo wszystko opisać, co to jest sfera internetowa, bo tam też był o to problem, czy na przykład reklama na Facebooku to jest reklama dostępna publicznie. Jeden sąd kiedyś stwierdził, że nie, dlatego, że trzeba się tam zalogować. Więc oczywiście no, to wymaga jakiegoś tam odpowiedniego kształtowania przepisów, natomiast ja nie uważam, że to jest ani niemożliwe, ani jakoś specjalnie trudne.
1: Wspaniały wstęp do trzeciej części, w której będziemy rozmawiać o tym, dlaczego na razie dla polskich parlamentarzystów jest to i niemożliwe, i bardzo trudne. Mam nadzieję, że ta postawa się zmieni. Sądzę, że również cegiełkę do tego mogła dołożyć kampania 0% prawdy, którą koordynował Jan Pieniążek, prawnik, gość dzisiejszego wydania, związany z fundacją Półtorej Minuty. Rozmawiamy o reklamowaniu alkoholu, o tym, jak alkohol wpływa na młodych ludzi, jakie są postawy dotyczące alkoholu. No a za moment zajmiemy się tym, co jest przed nami. Pomyślimy o przyszłości, pomyślimy o tym, co mogłoby się wydarzyć, żeby sytuacja trochę się poprawiła i żeby z większą nadzieją w tę przyszłość patrzeć. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finał drogowskazów. Przyszedł ten moment, że mogę przywitać się z wami po raz trzeci, zarazem ostatni dzisiaj. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci witam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim prawnik Jan Pieniążek, który koordynował kampanię 0% Prawdy z Fundacji Półtorej Minuty. Dużo powiedzieliśmy już na temat raportu, na temat badań, które przeprowadziliście, na temat samej istoty i zasadności działania reklam alkoholu. Zacznę od pytania, które nie ja zadałam, a które wy zadawaliście. Mianowicie pytaliście o reklamę. Pytamy o reklamę, no i co na to ci nasi ukochani parlamentarzyści?
2: To było jedno z gdzieś tam z ostatnich działań, które podejmowaliśmy już po tym, jak zapytaliśmy o wszystko, co mogliśmy społeczeństwo, po tym, jak zapytaliśmy o wszystko, co mogliśmy osoby, które znają się tym najlepiej, czyli lekarzy, psychologów i innych specjalistów i specjalistki. No posłowie i posłanki, ci, którzy nam odpowiedzieli, odpowiadali bardzo dobrze. Odpowiedzi mieliśmy 100 i zdecydowana większość z nich, już teraz nie pamiętam, czy 97, czy 96 odpowiedzi była 3 razy na tak. A pytania były, czy jest pan, pani za pełnym zakazem publicznej reklamy alkoholu? Drugie pytanie było, czy jest pan, pani za zakazem promocji? I trzecie, za działaniami na rzecz przeciwdziałania tej wczesnej inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży. Więc no, 1/4 prawie Sejmu no, jest za.
1: Czy pytaliście wszystkich stron politycznej sceny?
2: Tak, tak. My oczywiście też działając apolitycznie nie chcieliśmy ani współpracować z żadną ze stron, ani być przeciwko żadnej ze stron. My mamy konkretne postulaty na rzecz dzieci i młodzieży i na tym nam zależy najbardziej i zależało najbardziej. Więc pytaliśmy wszystkie strony na równych warunkach. Każdy miał taką samą możliwość, żeby odpowiedzieć.
1: Nie korciło was, żeby zadać jeszcze czwarte pytanie? Pytanie, które między nami gdzieś tutaj zawisło nad tym stołem. Mianowicie, dlaczego w takim razie, jeżeli wszyscy są na tak, wszyscy są zainteresowani, wszyscy mają dużo dobrych chęci, no to jest jak jest.
2: To jest pytanie, które zawsze zadaję, jak idę na komisje sejmowe przez ostatnie kilka miesięcy. Zawsze mam takie ostatnie zdanie, w którym mówię, że całe społeczeństwo jest za, ekonomia jest za, wszystkie badania są za, również nauka jest za, większość posłów i posłanek jest za, więc też nie widzę powodu, dla którego te zmiany nie mogłyby zostać wprowadzone już dziś, no bo każdy dzień to jest tak naprawdę kolejne pokolenia wychowane na kulturze właśnie picia alkoholu. Odpowiedzi nie uzyskałem nigdy, natomiast no myślę, że możemy się jej spodziewać.
1: Przepraszam, jeszcze dopytam o to, bo pytania były 3, więc trudno mówić, że te 3 czy 4 osoby, które nie udzieliły 3 odpowiedzi na tak, były jednoznacznie na nie, ale czy w jakiś sposób były w stanie wytłumaczyć, dlaczego jednak nie 3 razy tak?
2: Chyba jedna odpowiedź była taka, w której była rozbudowana odpowiedź z wyjaśnieniem i z wytłumaczeniem i tam były akurat 2 odpowiedzi negatywne na 2 pierwsze pytania i 3 odpowiedź była na tak. Natomiast w innych wypadkach były po prostu odpowiedzi nie, nie, nie.
1: No dobra, czyli nie usłyszę tutaj żadnej kontrowersyjnej wypowiedzi, temat już odpuszczę. Jaka droga jest teraz przed nami? Nie chcę mówić przed wami, bo mam takie wrażenie, że to jest droga, którą jako społeczeństwo pokonujemy wspólnie, zakładając, że cel również jest wspólny, czyli nie ograniczenie, ale zakazanie i uszczelnienie przepisów dotyczących reklamowania alkoholu.
2: No my przez te 1,5 roku działań zdołaliśmy wprowadzić 3 projekty ustaw do Sejmu, więc to jest bardzo duży sukces. Były 3 projekty, 1 Lewicy, 2 Polski 2050 i 3 Ministerstwa Zdrowia. One tam zostały wszystkie połączone w jeden. Ten Ministerstwa Zdrowia to w ogóle nie doszedł tam do skutku. Prace w komisjach aktualnie się kończą. Przez ostatnie wiele miesięcy prowadziliśmy debaty na podkomisjach sejmowych. Powstała specjalna podkomisja, podczas której całe środowisko medyczne, środowisko społeczne, koncerny alkoholowe i ich przedstawiciele debatowaliśmy nad tym razem z posłami i posłankami, czy te zmiany trzeba wprowadzić, a jeżeli tak, to w jakim kształcie. Te rozmowy były bardzo gdzieś tam pozytywne pod tym kątem, że były bardzo kategoryczne i raczej jasno wybrzmiewało to, co ma zostać wprowadzone też ze strony posłów i posłanek. Już jesteśmy na końcu. Aktualnie są prace prawne nad tym, jak to właśnie dobrze rozwiązać, jak to dobrze wpisać, jak to dobrze zapisać, jak to też pogodzić z przepisami prawa Unii Europejskiej, bo to też nie jest aż takie proste, jak się wydaje. No i w najbliższym czasie te ustawy powinny trafić pod głosowanie na sesję plenarną, czyli do wszystkich posłów i posłanek.
1: Co sprawia, bo mam takie wrażenie, że no jest w tobie, ale tak naprawdę w was takie poczucie, że być może tym razem się uda. Prace i takie postulaty trwają od dawna. Osób, które mają poczucie, że taka sytuacja, jaka jest teraz, nie jest korzystna i wymaga zmiany, zawsze było sporo, ale mimo wszystko tych przepisów od dawna chyba nie udało się zmienić. Dlaczego tym razem?
2: Mamy nadzieję, że uda się je zmienić. To znaczy, no, Sejm to jest pierwsza droga, potem jeszcze jest Senat, potem jeszcze jest prezydent, także no, nie mamy pewności, że te przepisy tak naprawdę wejdą w życie. My żyjemy chyba wszyscy gdzieś tam w tej działalności społecznej od wielu lat działając z takim mocnym przeświadczeniem, że trzeba robić coś, żeby coś się zmieniło, jeżeli nasza władza nam w tym nie pomaga. Też po to między innymi te organizacje społeczne istnieją i działają w tych obszarach, więc my mamy bardzo duży zapał do działania. działania chcemy zrobić jak najwięcej dla dzieci i młodzieży, po to, żeby no chociaż oni mogli się wychowywać, czy to w zdrowym społeczeństwie, czy to bez różnych patologii społecznych. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Jeżeli nie, to będziemy prawdopodobnie próbować dalej. Natomiast no i tak przez te półtora roku bardzo duża część społeczeństwa o tym usłyszała, bardzo duża część społeczeństwa się na ten temat wypowiedziała. Dotarliśmy no do kilkudziesięciu milionów łącznie odbiorców przez te półtora roku. Także no zmiana społeczna też nie zmienia się w jeden dzień, nie zmienia się w miesiąc, tylko wiele, wiele lat. Także na pewno jest to jakiś początek drogi. No mamy nadzieję, że władza nam w tym pomoże.
1: Bardzo skupiłam się na reklamie. To chyba jest oś tej kampanii, ale byłabym bardzo niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że kampania jest tylko o tym i że te postulaty dotyczą tylko tego, bo ich jest więcej. Niektóre bardzo zwróciły moją uwagę i wydaje mi się, że staną się pewną pętlą do tematów, które podejmowaliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Mianowicie domagacie się, upraszczając to, bo pewnie nie uda mi się powiedzieć słowo w słowo, zwiększenie kwalifikacji osób, które nie tylko pracują z młodzieżą, ale też które układają jakieś programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej. To jest bardzo ciekawe, bo nie traktuję tego w ogóle jako przerzucenie jakiejś odpowiedzialności, ale zwrócenie uwagi, że problem jest na tyle poważny, że warto powierzyć go specjalistom.
2: Przede wszystkim to specjaliści powinni nam mówić to, jak mamy zarządzać różnymi kryzysami i różnymi kwestiami, no a zdecydowanie ta kwestia problemu alkoholowego w Polsce to jest pewnego rodzaju kryzys. Specjaliści są od tego, żeby nam powiedzieć, jak to robić. My gdzieś tam jesteśmy od tego, jak to przełożyć na język, którego będzie słuchać młodzież czy dzieci. Nie, no oczywiście na problem trzeba spojrzeć bardzo szeroko. Te reklamy czy promocja są pewnie najbardziej kluczowe, bo są najbardziej rzucające się, ale jeżeli chcemy problem rozwiązać całościowo, no to trzeba spojrzeć na wszystkie elementy układanki. No mamy też na przykład teraz w szkołach przedmiot edukacji zdrowotnej, w który też można wprowadzić bardzo dużo elementów dotyczących profilaktyki, szkodliwości alkoholu czy innych rzeczy. No ten przedmiot będzie od tego roku obowiązkowy, więc może gdzieś tam te elementy się będą pojawiać, czy są, bo tam jest o tym rozdział. Oczywiście osoby, które pracują z młodzieżą, też powinny się całe życie doszkalać. Wiedza się zmienia, nasza wiedza się gdzieś tam dezaktualizuje i uaktualnia. Pracując w takich zawodach, czy to psychologicznych, czy pedagogicznych, to doszkalanie się jest chyba wpisane w zawody. Więc no jak najbardziej my stoimy za tym, żeby osoby, które z młodzieżą pracują, wiedziały, jak z tą młodzieżą pracować. Kropka.
1: Pozwolę sobie to rozwinąć, dlatego że nawet kiedy słyszę takie hasła, programy profilaktyki antyalkoholowej, to myślę sobie o jakichś plakatach w gablotkach, myślę trochę o broszurkach i tam na pewno są bardzo wartościowe treści, ale gdybyś mnie zapytał, czy to jest język, czy forma przekazu, która trafi do młodych ludzi, to powiedziałabym, że nie, bo takie słowo, które też

0: No więc może bardzo lepiej skupić się na tych aspektach i na tych punktach. No też te wszystkie programy profilaktyczne, działania profilaktyczne, edukacyjne muszą być dostosowane do młodzieży, która żyje w 2026 roku, a nie gdzieś tam w 1990.
1: To prawda. To chyba też pokazuje, że osoby, które zajmują się tym tematem, które pracują w tym obszarze, mają bardzo dużo różnych wyzwań. No bo nawet mówiąc rzeczy wartościowe i zgodne z prawdą, jeżeli są w niedostosowane formie, nie ma szans, żeby się miało szansę przyjąć.
0: Tak, dlatego to jest w ogóle bardzo duży trud organizacyjny i gdzieś tam trud państwa, żeby to tak dobrze zorganizować, żeby te działania, żeby były dobre merytorycznie, no to jeszcze, żeby były gdzieś tam aktualne co do formy. No bo dzisiaj być może krótkie treści na TikToku zadziałają, a co za 5 lat zadziała, no to jeszcze tak naprawdę nie wiemy, nie? No to trzeba ciągle gdzieś tam aktualizować, dostosowywać, no a przede wszystkim obserwować to, jak działa młodzież i rozmawiać z samą młodzieżą, bo to no, oni nam powiedzą, czego potrzebują.
1: Rozmowa nam się kończy, przejdźmy zatem do konkretów. Kiedy to wszystko się wydarzy?
0: No mam nadzieję, że jak najszybciej, to znaczy jesteśmy w lipcu, realnie mam nadzieję, że gdzieś tam do września sprawa zostanie przegłosowana na posiedzeniu plenarnym, potem sprawa trafi do Senatu, potem do prezydenta. Także no ja żywię bardzo dużą nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się te przepisy przegłosować i podpisać i będą mogły na spokojnie od przyszłego roku wejść. Natomiast no sprawa nam się oczywiście cały czas opóźnia, bo już wielokrotnie myślę wcześniej da się znaleźć moje wypowiedzi, w których mówiłem, że już zaraz, już za chwilę, już gdzieś tam w maju. Na teraz mówię, że we wrześniu. Tak myślę i taką mam nadzieję, natomiast jak się okaże i jaka to będzie data, no to chyba tylko Sejm jest nam w stanie powiedzieć, który no, nie odpowiada na te pytania.
1: Na sam koniec trochę zmienię perspektywę, bo cały czas pytam o tych złych polityków, którzy nam wszystko blokują, a my byśmy wszyscy tak bardzo chcieli. Z drugiej strony wydaje mi się, że jest sporo osób, które nie widzą tego problemu, które tutaj pada taki argument, co się pojawiało i przy zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i przy zakazie sprzedaży alkoholu w Sejmie. Po co czegoś jeżeli ktoś nie chce, to przecież nie musi. Nie musi pić, nie musi kupować, nie musi się zatrzymywać na tej stacji benzynowej. Więc zastanawiam się, czy jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, czy my jako społeczeństwo na taką zmianę jesteśmy gotowi?
0: Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na wszystkie zmiany, natomiast no, to nie jest kwestia dotycząca tego, czy jesteśmy gotowi na pewne zmiany, czy nie jesteśmy gotowi na pewne zmiany, tak? Jeżeli merytorycznie pewne zmiany powinny zostać wprowadzone, żeby zadbać o społeczeństwo, no to te zmiany powinny zostać wprowadzane, a społeczeństwo jednocześnie powinno być na ten temat edukowany. Jeżeli chodzi o polityków i gdzieś tam posłów i posłanki, oni mają dostęp do wszystkich badań, do wszystkich statystyk. Oni świetnie sobie zdają sprawę z tego, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości. Jest oczywiście bardzo duża część polityków i polityczek, które działają na rzecz tego. No, ktoś w tej podkomisji siedzi ze wszystkich partii tak naprawdę prawie, więc te osoby działają gdzieś tam z różnych stron politycznych i działają na rzecz tych zmian. No, nie można powiedzieć, że tam nikt nic nie robi, czy że nie ma dostępu do wiedzy. Na pewno te podkomisje bardzo pomogły, bo ten szereg specjalistów i specjalistek, którzy tam się wypowiadali, no było to bardzo merytoryczne. Także trzeba trzymać kciuki za to, żeby tym razem no, tam ta nauka i badania wygrały.
1: Ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś, zwłaszcza pod tym fragmentem o tym, że jeżeli chodzi o zmiany służące naszemu zdrowiu, to pewne działania trzeba po prostu podjąć. Przypomnę, że myślę, że to już jest kilka dekad temu wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych, co wówczas też wydawało się po prostu niemożliwe. Pamiętam jeszcze knajpy sine od dymu i to był absolutny stan. Standard. Gdyby popytać dalej osób jeszcze starszych, to powiedzą, że można było palić na korytarzach w szpitalu, można było palić wszędzie, a jednak się nauczyliśmy, że tego się nie robi.
0: No i właśnie, nikogo nie dziwi zakaz reklam papierosów, czy zakaz reklam, nie wiem, używek, ale już zakaz reklam alkoholu jest jakiś tam potencjalnie zadziwiający. Także no to myślę, że do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, jeżeli oczywiście to, co powtarzam, nauka mówi, że warto.
1: Bardzo się cieszę, że takim przekazem od nauki kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jan Pieniążek, prawnik, który koordynował kampanię 0% Prawdy, był dzisiaj waszym i moim gościem i w drogowskazach opowiadał właśnie o celach kampanii, o jej postulatach, a przede wszystkim o tym, dlaczego jednak z tej reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej warto zrezygnować.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taka rozmowa, która nie pozostawi nikogo obojętnym, dlatego że różne zdania w tym obszarze mamy. Alkohol gdzieś tam w tych naszych życiach się pojawia. Niezmiennie zachęcam was do tego, żeby do tej rozmowy wrócić, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify. Tam jej archiwalny zapis już się znajduje. Gdybyście z kolei chcieli wiedzieć, co będzie się działo w kolejnych wydaniach drogowskazów, no to nic prostszego, wystarczy zajrzeć na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie takie informacje w miarę regularnie staramy się publikować. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Kalanty.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Wicepremier nawołuje, by nie przestrzegać wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ten orzekł, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Formalnie miało to uregulować rządowe rozporządzenie. Pomimo decyzji Trybunału, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by dokonywali transkrypcji.
2: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o Konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne, płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji. To jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością.
1: Trybunał, przypomnijmy, orzekł, że rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w Konstytucję.
3: Wkroczył w materię uregulowaną w akcie będącym najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Taki stan jest konstytucyjnie nieakceptowalny.
1: Uzasadniał sędzia sprawozdawca Trybunału Stanisław Piotrowicz. W Polsce, jak informuje rząd, dokonano już transkrypcji 184 małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami kraju. Wśród obrusów ukryte były papierosy. Na nielegalne wyroby tytoniowe natrafili funkcjonariusze Straży Granicznej w Kobylanach. W kontenerze z Chin zabezpieczyli ponad 9 tysięcy paczek wyrobów tytoniowych. Na jeszcze większą kontrabandę natrafiono w Terespolu.
4: Rewizja jednego z wagonów towarowych, w którym przewożony był pelet z łuski słonecznika, zakończyła się ujawnieniem ponad 20 tysięcy paczek papierosów. Towar jechał z Białorusi do Polski. Kontrabanda ukryta była pomiędzy workami typu Big Bag. Zabezpieczone papierosy oznaczone były białoruską akcyzą.
1: Mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Wartość papierosów oszacowano na ponad 600 tysięcy złotych. Śmierć na Rysach w Tatrach. Na szlaku prowadzącym na szczyt zmarł zagraniczny turysta. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować, donosi z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
5: Zmarły to około 50-letni mężczyzna, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Reanimację natychmiast rozpoczęli inni turyści. Na miejsce wezwano także TOPR. Jednak, jak informuje Kamil Suder, ratownik dyżurny, mimo podjętych zaawansowanych zabiegów medycznych, życia turysty niestety nie udało się uratować.
1: Ciało mężczyzny przetransportowano do Zakopanego śmigłowcem. Kuratorium Oświaty przeprowadziło 163 kontrole na terenie województwa zachodniopomorskiego. 53 organizatorów kolonii i półkolonii dostało zalecenia, żeby poprawić bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. Do jakich uchybień dochodziło najczęściej? O tym Paweł Pałczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
6: Dotyczyły one głównie nieprawidłowości w dokumentacji, takich jak brak wydruku z weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Braki dotyczyły aktualnego dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego. Takich zaleceń było 13. Były błędne wzory dokumentów wypoczynku, m.in. karta kwalifikacyjna uczestników wypoczynku. Były błędy, jeżeli chodzi o dzienniki zajęć, takich zaleceń dotyczących dzienników było.
1: W pierwszej części wakacji na terenie tylko województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono ponad 3100 kolonii i półkolonii. Polregio zostaje na małopolskich torach do 2031 roku. Samorząd wojewódzki w Krakowie podpisał nową umowę z polskim przewoźnikiem. Jest to dobra wiadomość dla osób, które codziennie dojeżdżają do pracy, do szkoły czy na uczelnie, zaznacza europoseł Arkadiusz Mularczyk.
7: Ta umowa na prawie 1,5 miliarda złotych, to jest jeden z najwyższych przetargów w naszym kraju, jeśli chodzi o transport kolejowy, daje stabilne funkcjonowanie Polregio w Małopolsce, w kraju, ale również stabilną możliwość rozwoju.
8: Tak naprawdę każdego dnia będziemy uruchamiali około 280 pociągów dni robocze, 260 dni wolne od pracy. To jest około 80 pojazdów dedykowane do obsługi tych połączeń, z tego 67 pojazdów jest własnością Polregio.
1: Dodaje Andrzej Pawłowski, prezes Polregio. W 2014 roku pasażerów kolei w Małopolsce było ponad 7 milionów, a w ubiegłym roku ta liczba dochodziła już do 30 milionów. Sinfonia Warszawia, nowe otwarcie już we wrześniu na ulicy Grochowskiej. W stolicy ruszy festiwal, który uczci otwarcie nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej i Państwowej Instytucji Kultury Sinfonia Warszawia.
9: W ramach festiwalu, który będzie trwał przez 3 weekendy, cóż, będzie tylko 114 koncertów, z czego bardzo dużo wydarzeń jest nieodpłatnych.
1: Mówi Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonia Warszawia. Na wielkie otwarcie przeszykowano wiele atrakcji.
9: Są koncerty symfoniczne, są koncerty kameralne, jest wystawa, no i wreszcie to, co już mieszkańcy Warszawy znają, czyli Szalone Dni Muzyki.
1: Koncerty rozpoczną się 11 września. Cały harmonogram wydarzenia znajdziecie łatwo na stronie sinfoniawarsowia.org.

0: SK Rock Warszawa.
1: Polskie myśliwce zostały poderwane po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Kilkadziesiąt minut potem, około 3:50 w Lublinie i części Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe ostrzegające przed zagrożeniem z powietrza. Alarm odwołano po kilku minutach.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Na Lubelszczyźnie i też w samym Lublinie zawyły w nocy syreny alarmowe. To w związku z licznymi atakami rakietowymi na Ukrainę, prowadzonymi także w pobliżu granicy z Polską. Około 3:50 systemy alarmowe zostały włączone. O nocnej sytuacji mówi nam Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
3: Rzeczywiście system wczesnego alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej został uruchomiony na większości obszaru województwa lubelskiego. Alarmu nie objęły północne powiaty województwa lubelskiego. Jest to procedura wszczęta zgodnie z dyspozycją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Alarm został odwołany tuż po godzinie czwartej. Służby apelują o zachowanie spokoju.
2: To jest raport.
1: Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Spotkanie miało charakter roboczy. Nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
1: Dodajmy, że choć robocza, to była to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu kryzysu w relacji na linii Warszawa-Kijów. Nie żyje 28-latek. To skutek tragicznego wypadku, do którego doszło w województwie świętokrzyskim. W miejscowości Nowy Folwark, to koło Buzka-Zdroju, w lesie zginął kierowca ciągnika rolniczego.
5: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, iż podczas jazdy najprawdopodobniej na ciągnik spadł konar. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.
1: Przekazał Piotr Pazera z policji w Busku-Zdroju. Sprawę bada już prokuratura.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nieświadome naśladowanie zachowań pomiędzy palaczami, na przykład sposobu trzymania papierosa czy wdychania dymu, choćby podczas wspólnej przerwy na ploteczki, zmniejsza gotowość do zerwania z nałogiem. W najnowszym badaniu psychologów Uniwersytetu SWPS osoby naśladowane w ten sposób wypalały średnio 2 razy więcej papierosów.
6: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
7: Pogoda.
8: No widzicie, ja mam na przykład naśladownictwo takie, że jak tutaj wszyscy przychodzą o 6 rano, to ja też przychodzę o 6 rano. Myślę, co mi tam, przyjdę. No i tak, jak, tak to się dzieje i toczy.
9: Jak się, Asiu, cieszymy, że dzisiaj jesteś tutaj znowu z nami, naprawdę.
8: O, jestem, dziękuję. Ja się też cieszę, że tu jestem i cieszę, że jestem z wami. Tym bardziej, że będzie nam piękne słoneczko, słuchajcie, świeciło. Na razie póki co widzę, że gdzieś w okolicach Katowic może trochę kropić, ale to bardzo, bardzo szybko przejdzie. I wszędzie słonko. Mhm. Teraz o tej porze czekać. 6 kliknę. Klikam 6.
9: Klikaj.
8: Ale już w Koszalinie 18, w Gdańsku 18, w Warszawie 17, w Łodzi 18, w Zielonej Górze 18, Lublin, Rzeszów 16, czyli nie jest źle. Mamy lato.
9: Tak. Drodzy Państwo, dzisiaj w ciągu dnia piękne słońce, a w nocy towarzyszył nam piękny księżyc. Nie wiem, czy Państwo wiecie, czy przede wszystkim Panowie wiecie, jak nazywał się ten dzisiejszy księżyc. To był księżyc rogaczy.
8: Rogaczy, tak, no. Tak. Wszystkim rogaczom wszystkiego najlepszego.
9: Ja bym tam sprawdził, gdzie dzisiaj partnerka nocowała.
6: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
0: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Dzisiaj zapytamy, na co zawsze jest u was miejsce? Na kochankę? Na kochanka?
8: Jest Międzynarodowy Dzień Sernika, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Na jedno i drugie jest zawsze u mnie miejsce.
9: Co w raportach?
1: Międzynarodowy Dzień kogo? Celnika?
8: Sernika.
1: Ach, sernika. Sernik.
8: Z rozenkami czy bez?

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eskarok.

0: Moja żona zawsze ma miejsce na dodatkową parę butów, a ja mam zawsze miejsce na kolejną kosteczkę czekolady.
1: A, to prawda. Ja mam zawsze miejsce na żywność w ogóle. To w ogóle bez dwóch zdań. I zawsze mamy miejsce na samochody. I dlatego jak kiedyś zadzwonił do mnie kumpel, który powiedział, że ma starego, zmotanego Wranglera, którego używa tylko na offroad, ale nie ma na jego miejsca. Ja powiedziałem, stary, ja mam miejsce. No i w ten oto sposób w moim garażu przez 2 lata miałam tego Wranglera i on tylko sobie go pobierał na offroad, a ja sobie nim mogłam podróżować, bo na miejsce na samochód zawsze się znajdzie.
0: Otóż to powiedziała autorka programu Garaż. Drodzy Państwo, jak się ma do dyspozycji własny wielki garaż...
1: No nie tam wielki, co to, ja mam miejsce parkingowe, ale ja się zawsze jakoś ogarnę.
0: No zobacz, a normalnie na antenie radia wygląda, jakbyś w garażu miała kilkaset samochodów.
1: I to jest bardzo fajne i tej wersji się trzymajmy.
0: Na co Państwo macie miejsce zawsze w swoim życiu? Oto Ewa pytała Państwa na mieście.
2: Na co zawsze jest u Pana miejsce?
3: Na wolny czas.
2: I jak Pan spędza na przykład ten wolny czas?
3: Widzi Pani, no tutaj sobie chodzę po terenie, w okolicach mieszkam.
0: Tutaj sobie chodzę i ktoś mnie z mikrofonem atakuje, tak spędzam wolny mój czas. Na co jeszcze jest u Was miejsce?
2: Na co zawsze jest u Ciebie miejsce?
4: Na jedzenie.
2: Jakie konkretnie?
4: Jakieś na mieście, jakieś fast foody, restauracje.
1: Ale to poczekaj, to rozumiem, że w przestrzeni życia jest miejsce na to, żeby chodzić na fast foody, ja rozumiem, ale chodzi nam takie miejsce w lodówce, miejsce w szafie, miejsce... Ojeju, ja nie mam miejsca w szafie. Mm-hmm. Muszę coś z tym zrobić. Ja regularnie robię jakiś porządek w szafie, próbuję coś wywalić, niby wywalam, w tej szafie dalej mało miejsca, no zwariować można.
0: Jak nie miałem miejsca w mieszkaniu na nowe dziecko, to kupiłem karton gips i się wyprodukowało dodatkowy pokoik.
1: Myślałam, że dziecko.
0: Nie, na razie dziękuję.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zbyt dużo mnie to kosztuje, kochana.
1: Ej, no, Rolling Stones teraz.
0: Tak, oni produkują.
1: Oni też wiedzą, tak, jak produkować takie historie. You know I'm no good.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
0: Reklama.
9: Eskaro.
10: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Jakbyście się pytali, dlaczego pytamy was o to, dla co zawsze u ciebie jest miejsce, to wszystko przez Międzynarodowy Dzień Sernika. Mhm. Bo rzeczywiście, jak tak się przychodziło, na przykład, nie wiem, do mamy, do babci na obiad, to zawsze były jakieś mielone, o Jezu, jakbym zjadła mielone, mielone, mizeria, coś jeszcze, i kompot, i zupa, i wszystko. A potem nagle babcia wyciągała serniczek i było takie, a na serniczek to miejsce zawsze się znajdzie, mimo że człowiek już pękał w szwach. Stąd pytamy, na co zawsze jest u ciebie miejsce. Ja mówiłam o tym, że moje miejsce u mnie zawsze jest na samochody. Zresztą tak u mnie w domu było i kiedyś przecież były takie czasy, że myśmy z moim bratem szanownym mieli dwa motocykle w bloku na starym warszawskim Ursynowie i zastanawialiśmy się, gdzie je trzymać, i trzymaliśmy je w naszych pokojach na zimę, ponieważ nikt nie miał wtedy garażu. I co było? Miejsce było.
1: Miejsce na samochody, jak rozumiem, miejsce także na części do tych samochodów.
2: Miejsce na serniczek bez rozumek zawsze, ale chodzi o miejsce, takie miejsce w domu, to pokój po dzieciach, i tam jest miejsce na kolejne części, które zawsze mogą się przydać do mojego starego auta. Ale to jeszcze trzeba mieć kobietę, jak moja Kasia albo jak pani Asia, która zrozumie to, a pani Asia jeszcze powie, ja to szanuję, tych aut będzie coraz mniej.
0: Ale to i ładne. Ja to szanuję, trzeba szanować stare samochody, i to zwłaszcza to jeszcze z silnikami V8, bo za chwilę odejdą.
1: Ale trzeba mieć, to też prawda, trzeba mieć pokój po dzieciach na te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy i jak słyszeliśmy parę chwil temu. Na co, drodzy jeszcze państwo, trzeba mieć w domu miejsce?
3: No generalnie u mnie na ogół zawsze jest miejsce na Eskerok, szczególnie na poranny program 6x9, no i na kolumny Zygmunta, i na jeszcze na Krzyśka z Nocnego. Na to jest zawsze u mnie miejsce, i jako możliwość i czas, to bardzo chętnie. Dziękuję.
0: O, dziękujemy. Jesteśmy wzruszeni, a poza tym my z Kądziem tacy nie za wysocy, to się zawsze zmieścimy.
4: Poranne 6x9 w Escerok.
1: Także Messenger Eskirok to jest to miejsce, gdzie państwo macie swoje miejsce na to, żeby nam posłodzić.

0: za chwilę raport i Michał Poklękowski, ale jeżeli tęskni się za Wojtkiem, to kawałki mojego życia już dziś. Dobrze mówię, dziś.
1: Bardzo dobrze.
0: Głową? Dobrze.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Muzyka rockowa, taka stricte rockowa, też nie jest ci obca.
4: No nie jest mi obca, dlatego że grałam w zespole rockowym prawie ponad 15 lat i naprawdę zostałam dosyć mocno doktrynowana w tym etapie.
2: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tu Barbara Wrońska. Chciałabym was serdecznie zaprosić do audycji Kawałki mojego życia, której będę gościem. Do usłyszenia.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Co najmniej 8 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych. W nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę rakieta uderzyła w dom pod Krzywym Rogiem. Zginęło 6 osób, w tym dwie dziewczynki w wieku 5 i 12 lat. Rosjanie ostrzelali także Kijów oraz Lwów. W związku z atakiem Polska poderwała myśliwca, a w Lublinie zawyły alarmowe syreny. Po 5 nocach przerwy Amerykanie wznowili ostrzał Iranu. Wczoraj prezydent USA, przypomnę, groził mocnym uderzeniem w odwecie za irański atak noc wcześniej na amerykańskie wojska.
5: To jest raport.
6: Trzej strażacy zginęli wczoraj podczas gaszenia pożarów w Grecji. Płonie nie tylko Portugalia, nie tylko Francja, nie tylko Hiszpania, także Grecja. Służby ratunkowe przekazały, że żywioł wymusił ewakuację około 6 tysięcy turystów w rejonie kurortu Agia Galini. Do pożarów z powodu upałów i suszy doszło także w innych częściach Grecji.
5: SK Rock Sport.
6: Kompromitacja Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejusz roztrwonił 3-bramkową przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Lech przegrał wczoraj u siebie z mistrzami Danii 1-4 i został wyeliminowany w rzutach karnych.
7: Daliśmy ciała i tyle. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
6: Mówił w rozmowie z TVP Sport piłkarz Lecha Filip Jagiełło. Kolejusz został pierwszym zespołem w historii, który odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów po tym, jak wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe minimum różnicą 3 bramek. A z Ligą Mistrzów żegna się także Górnik. Zespół z Zabrza zremisował z Fenerbahce i nie odrobił jednobramkowej straty w meczu w Stambule.
2: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie z Państwem o tym, na co tak naprawdę w życiu, nie tylko w życiu, ale czasami także i w szafie, jest u nas zawsze miejsce, jest miejsce w naszym programie na to, żeby opowiedzieć ciekawą ciekawostkę.
1: Ale bo to wszystko przez to, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sernika, no i że na ten serniczek zawsze jest miejsce, więc trochę o tym serniczku będzie, ale pokrętnie. Warszawskie Zoo ogłosiło wyniki internetowego plebiscytu na imiona dla swoich najmłodszych mieszkańców. No i to wszystko się teraz w lipcu odbywało. W głosowaniu udział wzięło 100 tysięcy osób, które zdecydowały, jak będą się nazywać. Uwaga! Młoda alpaka, samiczka pudu południowego, muszę sobie wygooglować, co to jest pudu południowe, oraz źrebie konia przewalskiego. No i teraz proszę o skupienie. Alpaka będzie się nazywała Sancho, pudu będzie się nazywała Sasanka, a koń przewalskiego będzie się nazywał jak... Sernik.
0: No właśnie, dobrnęliśmy do tego punktu, od którego wyszliśmy. Podobno nie ma na świecie takiej rzeczy, której nie naprawi sernik. Jest takie powiedzenie. Czyli trafił im się konik Majsterkowicz.
2: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama. Esca Rock Warszawa.

0: My sobie z Janą właśnie oglądamy zdjęcia i filmiki ze spalonym luksusowym McLarenem, który zajął się był ogniem normalnie na drodze ekspresowej. No tak, bańka spłonęła, tak po prostu.
1: Tak, mi żal i widocznie, co, nie wiem, może on ten McLaren uznał, że on tam nie ma miejsca.

0: 20-metrowy dom. I tak czasem się zastanawiam, skąd my na to wszystko miejsce bierzemy. Bo jakby przyszło wywieźć teraz rzeczy mojej żony, tylko mojej żony, no to trzeba było ze dwa tiry takie z taką naczepą maxi. I ja nie wiem, skąd my bierzemy miejsce na te wszystkie jej rzeczy.
1: Dużo się czasem takich rzeczy zbiera. Ja się w ogóle zastanawiam, skąd to się bierze, że człowiek tak obrasta. Ja miałam taki czas w moim życiu, że przeprowadzałam się dokładnie rok po roku. Mieszkałam rok w jednym miejscu, przeprowadzałam się i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jakie to jest świetne? Bo człowiek dopiero jak się wyprowadza, to wywala rzeczy i robi taką pełną segregację. Znowu miałam ich mało, a potem po roku znowu miałam ich strasznie dużo, nie wiem dlaczego.
2: No i o to Państwa dzisiaj pytamy. Na co zawsze macie miejsce?
3: 3, 6 na 9 SC Rock. We'll be right back.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zafundowali sobie zabiegi w Seulu. Dobrze, że koreańscy pszczelarze zbudowali Seul.
2: Boże, jaki piękny suchar, naprawdę cudne. Ja mam coś, czego słuchajcie zupełnie, ale po prostu zupełnie nie rozumiem. Uwaga. Król Gibango idzie śladem króla Latino. Piotr Pręgowski też ruszył z biznesem i sprzedaje koszulki. Tanio nie jest. I ja po prostu myślę sobie, super, ktoś sprzedaje koszulki. Król Latino, król Gibango, taki bełkot stylu Figo Fago w Marago, cztery kobiety nago. Co chodzi?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ty, dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.
5: Mieszkańców Lublina oraz okolic obudziły w nocy syreny alarmowe. To po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Za chwilę szczegóły. Dzieci bez smartfonów lepsze w czytaniu ze zrozumieniem. Tak wynika z najnowszych badań.
6: Eska Rock. Raport.
5: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Zablokowana jest krajowa dziesiątka w Cierpicach koło Torunia, gdzie rano samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba tam zginęła. Utrudnienia na trasie Bydgoszcz-Toruń mogą potrwać jeszcze około 3 godzin.
6: To jest raport.
5: Mieszkańców Lublina i okolic obudziły w nocy syreny alarmowe. To po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Zaatakowany został Kijów, ale też m.in. Lwów. Ukraińskie władze informują o co najmniej 8 ofiarach. Systemy na Lubelszczyźnie uruchomiono około 3:50 nad ranem. Alarm odwołano 20 minut później. O szczegółach z Lublina Jacek Werner.
7: Z tego, co udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. To miejscowość leżąca około 50 km od Lublina. W sieci pojawiły się komentarze o tym, że okolicznych mieszkańców obudził huk. Na miejscu są służby, które zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało. W nocy mieli z okolicy 10 zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców.
8: Jeśli coś mieszkańców słyszą lub zobaczą, no to dzwonią. I dobrze, my zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Tarnawa Kolonia. Tam strażacy są jedynie na zabezpieczeniu tego miejsca.
7: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiej straży. Teren zabezpiecza 6 zastępów straży pożarnej oraz policja.
5: W nocy operowały też polskie myśliwce. Nie ma informacji, by polska przestrzeń powietrzna została naruszona. 8 osób nie żyje, kilkanaście zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa, Krzywego Rogu oraz Połtawy. Trwa akcja ratownicza we Lwowie, gdzie rosyjskie pociski zniszczyły 2 bloki mieszkalne. Mer miasta, Andrzej Sadowi, napisał, że pod gruzami mogą być jeszcze ludzie. Formalności zostały dopełnione. Nowy klub w Sejmie, zarejestrowany na jego czele, Mateusz Morawiecki. Od dziś tak zwani rozłamowcy w PiS-ie będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
9: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
10: I głosowali jako
9: klub parlamentarny Rozwój Plus.
5: Mówił wczoraj poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński.
11: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez 2 tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
5: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Dzieci bez smartfonów znacznie lepsze w czytaniu ze zrozumieniem. Dzieci posiadające telefony komórkowe osiągają gorsze wyniki w czytaniu ze zrozumieniem niż te, które nie mają smartfonów, nawet jeśli nie przynoszą telefonów do szkoły. Wyniki nowego badania publikuje pismo, prestiżowe pismo Behavior Sciences.
12: Nic nie zrozumiałem.
13: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
14: Pogoda.
15: No ja próbuję czytać ze zrozumieniem pogodę. Nie zawsze mi to wychodzi akurat, no ale nic. To na razie patrzę, moi drodzy, lądowisko Czaplinek Broczyno. Dzisiaj 33, więc będzie upalnie, ale w piątek będzie padać trochę. Nie cały czas, ale będzie jednak, będzie 28, a w sobotę 23 i sporo deszczu, więc kalochy, kalochy, kalochy, jeszcze raz kalochy.
16: Skąd ci biedni ludzie mają wiedzieć, gdzie jest lądowisko?
15: Tam, gdzie jest Poland Rock Festival.
16: Spoczynek, no jeszcze się w Broczynek. Grafice zatrudnię, no. Po prostu.
13: Ha, Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
4: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
15: O, jak się wyjeżdża na przykład, to na kalosze zawsze człowiek musi mieć miejsce.
16: No to jak się jedzie w takie miejsce, jak ty jedziesz, bo jak ja później sobie skoczę do Grecji na chwilkę.
15: No to uważaj, żebyś się nie zdziwił, jak będziesz musiał mieć kalosze.
16: Co w raportach?
5: Koncert przechwałek słyszę z waszej strony. Grecja, kalosze, proszę, proszę.
16: A pan gdzie w tym roku jedzie na wakacje? Albo gdzie był?
5: A? Nie powiem.
15: Ale powiedz, ale Michał.
5: Będzie wam przykro.
15: Co ty mówisz?
16: Z Buczyn pewnie.

0: Wstajemy, kochani, wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, kto rano wstaje temu, co?
1: Eskarok.

0: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
1: Namówiliście nas państwo.
2: Przepraszam bardzo, czy to jest przytyk do mnie? Ja przed chwilą wygłosiłam zdanie, potem dziwny to był posiłek, ale rzeczywiście musiałam coś zjeść i zalałam sobie ciepłą owsiankę, tylko zalałam za dużo wody, więc zrobiła się z tego zupa owsiankowa, tylko wrzuciłam banana, miałam zupę z bananem.
1: Tak, a ponieważ pytamy państwa, na co zawsze u was jest miejsce, jak się okazało, to miejsce jest bardzo często takim miejscem, w którym przechowuje się produkty żywnościowe, czyli spożywcze, no to posłuchajmy, na co zawsze znajdzie się u was miejsce.
3: No co do tego wolnego miejsca, to ja powiem, że u mnie to zawsze, zawsze znajdzie się miejsce na chociaż jedno zimne piwko.
2: To akurat tego może u mnie nie być, to jest fajne, spoko, ale jakby to nie, musi być jeszcze inna żywność.
1: Dobra, no to lecimy z inną żywnością.
4: Dzień dobry, chciałbym tylko przypomnieć, że sernik z rozynkami to już nie jest sernik, tylko rozynkowiec i tak należy go nazywać. Do widzenia.
1: Naprawdę?
2: Znaczy, wiesz co, bo to jest tak, są ludzie, którzy absolutnie nie cierpią rozynek w cieście i taka jest na przykład moja córka, bo ja akurat bardzo lubię, w związku z tym efekt jest tego taki, że jak piekę baby na przykład Wielkanoc, to nic, że jej nie ma na Wielkanoc, bo siedzi za granicą, to ja zawsze ją piekę bez rozynek, a potem sobie myślę, dlaczego? I z sernikiem jest dokładnie tak samo.
1: Ja to absolutnie rozumiem, ale sernik, jak rozumiem, zawsze powinien być z serem, to wtedy będzie po prostu prawdziwym sernikiem.
2: Dość istotne.
1: Wiesz, ponieważ moja siostra też zawsze wyjmowała, to moja mama zaczęła robić serniki, które były pół na pół. W połowie sernika były rodzynki, a w połowie nie. To jest patent.
2: Co ty mówisz? No tak, naprawdę? No. To jest coś święta.
1: Dokładnie właśnie tak. Drodzy państwo, to na co jeszcze zawsze u was znajdzie się miejsce?
5: No ja to mam zawsze miejsce w swoim brzuszku, taką specjalną kieszoneczkę na kebaba.
6: Ostry na cienkim dla pan doktor?
7: Bardzo ostry.
6: Ostry bardzo na pan doktor. Na cienkim.
8: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ostro gramy na cienkim. Street of Dreams.
2: Świetne to było.
1: Yeah. YouTube.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
9: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Zgodnie z zasadą, że zawsze mamy miejsce na ciekawostki, wygospodarowaliśmy, drodzy Państwo, kolejną chwilkę na to, żeby Aśka mogła opowiedzieć to, co przygotowała.
1: Tak, są tacy, którzy mówią, że zawsze mają miejsce na zwierzęta w domu, na przykład. Te układają je na kanapach. Ja bardzo, bardzo kocham zwierzęta i też mam dla nich zawsze miejsce. Jak przychodzą do mnie, to też leżą na kanapach, ale ciężej byłoby mi ułożyć na przykład warana. I teraz, jeżeli Państwo jeżdżą na wakacje, to uważajcie, ponieważ w rejonie jeziora Garda we Włoszech właśnie przepiękne rewiry, ale obowiązuje zakaz poruszania się na piechotę i to wcale nie jest żart. Wszystko właśnie przez tego rzeczonego warana, który wędruje po okolicy. Służby tegoż gada szukają, władze się zastanawiają, skąd ten waran w ogóle tam jest, skoro on naturalnie w Europie nie występuje. Sprawę bada dziennik Il Messaggero i cały czas donosi. Ustalił na razie tylko tyle, że gad krąży od kilku dni na terenach wiejskich w pobliżu miejscowości Montichiari, niedaleko Desenzano del Garda. No i poszukiwane zwierzę, to nazywa się to waran krokodylowy, zwany także papułaskim. Uwaga! Taki waran potrafi osiągnąć 20 kilo.
0: Od razu przyszło mi do głowy, drodzy Państwo, to jest waran z Gardy, prawda?
1: Tak.
0: A zwierzę z meblem to waran z komodą.
2: 6 na 9 w Esce Rock.

0: No u mnie jest na przykład zawsze jest miejsce na garaż, a u niektórych jest zawsze miejsce na melinę. Do wyboru, do koloru, a zaraz potem Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esce Rock.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś
3: tak konferencjerkę? No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było.
2: Ciu,
3: tak? Byłem konferencjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Esci Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Esca Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. O godzinie 3.40 nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej nasze wojsko wykryło niezidentyfikowany obiekt. W powietrze wzniósł się myśliwiec F-16. W pewnym momencie obiekt zniknął z radarów. Prawdopodobnie spadł w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Na miejscu, gdzie odkryto spory krater, pracują już służby i zbierają porozrzucane szczątki. Pod zarzutem przestępstw narkotykowych śląscy policjanci zatrzymali 6 mężczyzn ze środowiska pseudokibiców, jednego z klubów piłkarskich. Mundurowi zabezpieczyli mienie o wartości około 1 000 000 złotych, w tym samochód marki Rolls-Royce.
5: To jest raport.
6: Około 70 milionów Amerykanów znalazło się pod wpływem trzeciej w ciągu zaledwie miesiąca, tak zwanej kopuły ciepła. Miejscami może być ponad 40 stopni Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają przed nasilającym się zagrożeniem dla zdrowia i życia. Sondaże pokazują wyraźnie rosnące obawy Amerykanów dotyczące gwałtownych zmian klimatu.
5: Rok. Sport.
6: Polskie drużyny już w lipcu pożegnały się z Ligą Mistrzów. Lech Poznań lekkomyślnie roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował kolejorza w rzutach karnych. Po spotkaniu trener Lecha, Nils Frederiksen, przyznał: jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: No witam, a u mnie znajdzie się zawsze miejsce na kubek radio, na kubek Eski Rock, którego nie mam. Nie wiem, jak to się stało.
1: No to się wszystko jakoś da załatwić, bo na razie, słuchajcie, to mamy dla was najważniejszą rzecz pod słońcem, czyli karnet na rokowiznę w Poznaniu między 20 a 22 sierpnia. Fantastyczny line-up. Koncert, ja cały czas mówię, że strasznie chciałam go zobaczyć. Sex Pistols and Frank Carter. Ja byłam największą fanką Sex Pistols, po prostu ever. Chciałam zobaczyć tych dziadków na scenie razem z Frankiem Carterem. Within Temptation, Cult, Lady Punk, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, Illusion, mnóstwo fantastycznych zespołów i do tego zestawu możemy dorzucić kubek.
2: Tak, znajdźcie nasze dobre serduszka w plecaku na przykład, który zabierzecie ze sobą na festiwal. Musi się znaleźć miejsce na nasz kubek, który dorzucamy i oto pytanie w naszym dzisiejszym konkursie.
1: Słuchajcie, teraz tak, jeżeli zabieracie plecak na taką rokowiznę ze sobą, no bo każdy coś tam musi ze sobą mieć, to na co znajdzie się u was na festiwalu miejsce w tymże plecaku? Dajcie znać na naszym messengerze.
2: Prosta sprawa, czekamy na głosówki.
3: 6 na 9. Rock.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Co to jest dobra zabawa?
12: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
13: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
14: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
11: Kiedy jest dobra zabawa?
15: Sobotę i niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
11: Gdzie jest dobra zabawa?
16: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
17: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
18: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
11: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
19: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
20: Reklama.

0: No, oklaski absolutnie zasłużone, bo przed nami pierwszy rzut tych, którzy chcieliby pojechać na rokowiznę do Poznania.
1: Słuchajcie, wypytamy was o to, na co na pewno będziecie mieli miejsce w plecaku, jak pojedziecie na rokowiznę, i powiem wam, że naprawdę dzieje się.
0: No to lecimy.
2: U mnie w plecaku znajdzie się miejsce na duży worek na śmieci, który ostatnio na koncercie Systema uratował nam życie, bo tak padało i zmokłam dwa razy do suchej nitki, że musiałam nowe buty kupować, ale worek na śmieci uratował nam życie zamiast sztormiaka.
0: Ty sobie, Asia, zapisuj, bo ty też wybierasz się już za momencik na festiwal, to wiesz, nie?
1: Worki są super. Ja pamiętam, że kiedyś na offroadzie lało tak jak jasny pierun, gdzieś w Bieszczadach, taplaliśmy się samochodami, a ja rzeczywiście jak bałwan, od tamtej pory zawsze wiem,

0: paragraf obowiązkowy na rokowiznę bym zabrał.
1: Lemoniatka.
2: Poczekaj, teraz ja też coś powiem. Mniam.
1: Co jeszcze?
3: Ja to chyba bym zabrała paczkę pieluch, bo line-up jest taki, że po prostu posikać się można.
4: Poranne 6 na 9 w SCRO.
1: Troszkę jeszcze poczekamy, damy jeszcze Państwu szansę.
2: No jasne. Co byście wzięli? Znaczy, na co macie miejsce w plecaku, jak jedziecie na rokowiznę?

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Właśnie doszliśmy z Joanną do wniosku, że nie ma czasu wyjść, rąk umyć. Tyle roboty.
2: No, trochę się dzisiaj dzieje, słuchajcie. I teraz tak, przeglądamy tabloidy, sprawdzamy, a tam uważajcie to. Hakiel opowiada na wizji, jak chce złapać Cerowską na kolejne dziecko. Tu cytat. Są metody, że te systemy zabezpieczające się przekłuwa. Ja powiem panu tak, niech pan sobie sam lepiej coś przekłuje i nie, ja od razu najlepiej wiadomo co.
1: No właśnie nie wiem co.
2: No ja domyślam sobie wyobrazić, ale nie chciałbyś tego przekłuwać.
1: Nie chciałbym. Nie. No i potem dynda bez sensu. Drodzy państwo, to jeszcze były premier Kanady, Gemera, w biuście Katy Perry podczas rejsu. A ona trzyma go za rumpel.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
4: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
3: Łukasz Bąk.
5: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eskiro. Garaż Eskiro.

0: Rock w każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
9: Reklama. SK Rock.
10: Gramy dla Was najlepsze.

0: Karok Warszawa. O 3.40 nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej nasze wojsko wykryło niezidentyfikowany obiekt. W powietrze wniósł się F-16. W pewnym momencie obiekt zniknął z radarów. Prawdopodobnie spadł w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia.
1: Karok. Raport.
0: Jest ósma, Michał Poklękowski, zapraszam. Krater na polu w okolicach Tarnawy Kolonii, niedaleko Lublina, powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia i też eksplozji niezidentyfikowanego jak dotąd obiektu. Wcześniej radary odnotowały jego wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, informuje o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczegóły komunikatu wojska w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze o tym zdarzeniu mówi nasze wojsko?
2: Ten obiekt zauważono na radarach około 3.40. Po kilku chwilach zniknął jednak z ekranów. W miejsce, gdzie na mapie widziano go po raz ostatni, wysłano więc śmigłowiec Mi-24, którego załoga zlokalizowała sporych rozmiarów krater na polu uprawnym w rejonie Tarnawy Kolonii. Ta dziura w ziemi ma średnicę około 10 metrów. Powstała na polu ze zbożem. W kraterze, jak udało mi się ustalić, służby znalazły odłamki obiektu, który spadł i eksplodował w tym miejscu. Teraz pracują tam funkcjonariusze m.in. Żandarmerii i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy próbują ustalić, co dokładnie spadło i wybuchło na Lubelszczyźnie.
0: Zdjęcia z tego zdarzenia publikujemy m.in. na SE.pl. Przed godziną 4 nad ranem tymczasem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe, chociaż informacje o działaniach w przestrzeni powietrznej podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, to alertów RCB tym razem zabrakło.
3: Może obudziły pana dzisiaj syreny?
4: Obudziły. Nie wiadomo było, czy to nie był próbny, no fajnie nie jest.
5: Dzisiaj o 4 rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4.10 chyba.
6: Stałem akurat wcześniej do roboty, ale jest różnica, prawda, jak się wstaje i masz normalny, a jak jest alarm.
7: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś z radia się dowiaduje też, dopiero o 6 rano. No nie jest to wyczerpujące.
8: Powinien być, bo tego nie było. Zawsze przychodził, przynajmniej te ostatnie dni. W tej chwili nie, także było na pewno trochę niepokój.
9: Ja i tak alert RCB dałem do spamu, także i tak bym się nie dowiedział.
4: Powiem szczerze, że tak, ale to był taki chyba niespodziewany alarm, dlatego jeszcze chyba nie zdążyły SMS-y dotrzeć. No, oby więcej się nie wydarzyły takie budzenia nocne.
0: Do tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
1: To jest raport.
0: Będą roszady przywiejskie i PiS uszczupli się o blisko 40 parlamentarzystów. Mateusz Morawiecki oraz jego współpracownicy, przypomnę, zakładają nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Złożyli już wniosek w tej sprawie. To efekt rozłamu w partii. Były szef rządu i jego ludzi mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co na to eksperci?
10: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
11: Mateusz Morawiecki jedynie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. To było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
10: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta niewykluczone, że wkrótce topór wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
11: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale niewykluczone, że przed wyborami do Sejmu.
10: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przestańcie w końcu układać te kopce z kamieni w Tatrach, bo jest to po prostu głupie, bezsensowne i szkodliwe, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Może to wyglądać niewinnie, ale dla przyrodników jest to poważna ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, robaki, mchy czy porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi nam Tomasz Zając z TPN-u.
12: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym, taki jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
0: Kamienne kopczyki jako drogowskazy zazwyczaj są układane przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie je demontują.
13: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
14: Pogoda.
15: A ja widziałam takie kopczyki w Tatrach i zastanawiałam się, po cholerę to się robi, bo ja w ogóle nie mam bladego pojęcia.
16: No to się robi, jak się okazuje, po to, żeby denerwować pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Rozumiem, że to ładnie wygląda, ale chyba to lepiej się przejść na spacer, niż siedzieć i układać taki kopczyk. A jeśli chodzi o pogodę, to będzie ładnie.
16: Dziękujemy bardzo. To jeszcze kartka z muzycznego kalendarza, bo to był rok 80, to był dokładnie 30 dzień lipca. Wtedy w Moskwie Władysław Kozakiewicz wygrał konkurs w skoku o tyczce, no i pokazał wszystkim to, co najchętniej pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego pokazaliby turystom układającym kopczyki z kamieni. Wała pokazał.
13: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
14: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
15: Idąc za gestem Kozakiewicza, zawsze jest miejsce na dobry bunt.
16: No to prawda, co w raportach?
0: Europejczycy chętniej, coraz chętniej kupują auta na prunt. Tak wynika z najnowszych badań.
16: To prawda, Aśka?
15: Co robić?
16: Tak robią?
15: No trudno, no.
16: Naprawdę?
15: No,
16: auto na prunt? No. Bez sensu.
15: Daj spokój. Lodu.

0: Dzisiaj was pytamy, na co zawsze jest u ciebie miejsce. I ja w ogóle nie wiem, dlaczego ja wam jeszcze o tym nie opowiedziałam. Otóż, ja mam kanapę. Moje mieszkanie składa się głównie z kanapy. To jest moja ukochana kanapa. Ona jest ogromna i ma taki fajny guzik, że ona się potrafi wyjeżdżać. Takie się rozsuwa albo się zjeżdża. Ja bardzo często dojeżdżam na przykład do kawy porannej na tej kanapie. Ale ona jest też piekielnie wygodna. I na tej kanapie wiecznie ktoś śpi. Więc na tej kanapie zawsze jest miejsce dla kogoś, a to na przykład jacyś znajomi gdzieś, czy znajomi znajomych dzwonią, bo gdzieś ze świata przyjeżdżają. Słuchaj, to nie ma sprawy, oczywiście. A to moja serdeczna znajoma, która tu przyjeżdża na dyżury do pracy dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu, mówi, ma swoje klucze, zawsze wiadomo, na kanapę do Ziętary. I wszyscy wtajemniczeni mówią, jest na kanapie u Ziętary, to jest ekstra. Więc tak, na mojej kanapie jest miejsce dla ludzi.
1: Także ludzie, gdybyście nie mieli gdzie spać, to już wiecie. No właśnie, ja dzisiaj idę z córkami moimi do kina. Idę po raz trzeci w życiu do kina, które, czy właściwie do sali, która nazywa się Dream. Tam są takie rozkładane właśnie fotele, bardzo wygodne.
0: Jak ja dawno nie byłam w takim fajnym kinie.
1: Ja byłem dwukrotnie, jak powiedziałem. Nigdy nie widziałem końca filmu. Dzisiaj pewnie będzie po raz kolejny dokładnie tak samo. Drodzy Państwo, a na co u Was zawsze znajdzie się miejsce?
2: W temacie dnia. Na co u mnie zawsze jest miejsce? U mnie zawsze jest miejsce na uśmiech i szczerość, bo to są dwie rzeczy takie, z którymi się nie rozstaje chyba. I to jest najważniejsze.
3: U mnie w domu zawsze jest miejsce na książkę nową albo z antykwariatu. Myślałem, że nie ma, a jednak zawsze jest. Nawet koło łóżka stoją na stosie. Natomiast moja żona nie ma już miejsca na buty. Pozdrawiam, kłaniam się.
1: Wywalić książki, prawda? Włożyć buty w to miejsce.
0: Nie, poczekajcie, to jest trochę tak jak u mnie. Ja rzeczywiście mam buty mam wszędzie i książki też mam wszędzie, więc czułabym się jak u siebie w domu.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
1: Proszę pana, Asia właśnie się wprosiła.
0: To prawda, ale swoją drogą tak sobie myślałam. Tyle tych butów, a człowiek potem chodzi w jednych tenisówkach. To też jest niezłe. Teraz uwaga. Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary, Cool Kids.

0: No i mamy dylemat, no nie będziemy państwu ściemniać, mamy naprawdę wielki dylemat. To może teraz zrobimy tak.
1: Słuchajcie, no jest dyskusja ogromna. Dobra, jedziemy.
0: Kolejna dawka osób, które bardzo chcą wybrać się na rokowiznę w Poznaniu, a później dopiero podejmiemy decyzję i poinformujemy państwa za chwilę.
1: Nie wiem, a zobaczymy. Najpierw po prostu sprawdźmy, na co robicie miejsce w plecaku, jadąc na rokowiznę. Może nas oświeci teraz od razu, zobaczymy.
0: Tak. Mamy dla państwa oczywiście podwójne zaproszenie na rokowiznę właśnie w Poznaniu. Do tego dokładamy także kubek nasz eskorokowy. No to po kolei.
2: Ja to zawsze mam miejsce na apteczkę i życzę państwu, żeby nigdy się nie przydała.
0: Doszliśmy do wniosku, że to mądre i słuszne, tak. Prawda? Sprawdzamy dalej.
3: Nie, no z racji tego, że jestem mechanikiem, myślę, że klucz francuski, no i może, nie wiem, pneumat, tak. A, i WD-40. Myślę, że wystarczy. Myślę. A może komuś koło trzeba będzie zrobić?
1: Absolutnie? Nie wiadomo. Ja absolutnie to rozumiem. Ja bym jeszcze do tego dołożyła srebrnego power tape'a.
0: Idźmy dalej.
4: Oczywiście nadmuchany ponton. Jeżeli by tak deszcz spadł, błoto było, to bym sobie chociaż podpłynął pod scenę.
0: No deszczu, błota nie życzymy. Sprawdźmy też panią Judytę.
5: Ja to bym ze sobą zabrała do plecaka ładne majtki. O. Bo moje koleżanki, babcia zawsze mówiła, że trzeba mieć ze sobą i na sobie ładne majtki.
1: Poczekajcie, uwaga, ja z zupełnie innej beczki. Był jakiś taki film, oczywiście zmyślony po zbóju, dobry nawet, i tam był jakiś napad na Biały Dom i tam panią wiceprezydent, terroryści wyciągali na zewnątrz i ona była w samych rajstopach.
0: Naprawdę?
1: I widać jej było, tak sobie myślałam, Boże, jak człowiek musi wiedzieć, żeby mieć ładne majtki i ładne rajstopy, bo nigdy nie wiesz, kiedy nagle się okaże, że będziesz w nich leżeć na środku ulicy.
0: Czyli, drodzy państwo, podobało nam się, natomiast kto zostanie nagrodzony, to dajcie nam jeszcze parę chwil, niech jury się zbierze i niech na temat gaci podyskutuje, dobra?
6: 6 na 9 w Esse Rock. Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Hejka, nazywam się Peter Parker.
11: Pamiętasz go?
10: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
11: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
13: A jak lemoniadę?
12: No też.
11: To poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Jury, drodzy państwo, postanowiło, że obrady przeniesiemy do jakiegoś ringu albo zamkniętej klatki i tam będziemy dalej się naparzać.
1: Przypomnijmy, jak wygląda sytuacja. Mamy karnet do poznania na rokowiznę od 20 do 22 sierpnia. Tam i Within Temptation, i Sex Pistols z Frankiem Carterem, i Royal Republic, i Nocny Kochanek, Coldplay, i Punk Mnóstwo Rzeczy. I teraz, państwo do nas przysyłali głosówki na temat tego, na co znajdzie się miejsce w waszych plecakach, jadąc na rokowiznę. I mamy dwa typy.
0: Tak, mamy dwoje faworytów.
2: Ja to bym ze sobą zabrała do plecaka ładne majtki, bo moje koleżanki, babcia zawsze mówiła, że trzeba mieć ze sobą i na sobie ładne majtki.
3: Pół litra spirytusu, 600 ml wody, 450 ml miodu, 10 cytryn i to wszystko spakowane w zgrabne, schłodzone butelki. Taki zestaw obowiązkowy na rokowiznę bym zabrał.
1: No i teraz tak, ten spirytus z tymi cytrynami, z tym miodem, po prostu naprawdę powiem ci, że sama radość.
0: Ale ładne majtki jak kuszą.
1: No w ogóle ładne majtki to też jest ważna sprawa, no tylko wiesz, i teraz na rokowiznę też warto mieć ładne majtki. Trochę nie wiemy, bo teraz ważniejsze majtki czy ważniejszy spirytus?
0: To właściwie mógłby być fajny komplet, wiesz, ładne gacie i do tego spirytus, no.
1: No ale z miodem, wiesz, z cytrynami to jeszcze to taki, ogóle, wiesz, taki naprawdę taki urozmaicony, jeszcze plus te ładne majtki koronkowe, tak, jak rozumiem.
0: Generalnie, drodzy państwo, nie potrafimy wybrać, a ponieważ nie potrafimy wybrać, no może...
1: Chodź, weźmiemy i majtki, i spirytus.
0: Chodzimy.
1: Dobra, no, wymienimy się potem.
0: Poczekaj, bo muszą być oklaski. Drodzy państwo, wygrywają dzisiaj i majtki, i spirytus. Jedziecie na rokowiznę. Oczywiście jedziecie razem.
4: 6 na 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Nie, czekaj, nie, żarcik, strasz, żarcik. Nie, nie. Dwa podwójne karnety trafiają do państwa.
1: Nie strasz ludzi.
4: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematyczne informacje o wszystkich jego okolicznościach. Przekazał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Trwa wyjaśnienie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa, Kolonia. Klub Parlamentarny Rozwój Plus został właśnie zarejestrowany. Poinformował poseł Krzysztof Szczucki. Liczący 40 posłów, w większości byłych parlamentarzystów PiSu, klub pojawił się już na sejmowej stronie w wykazie klubów i kół. Jego przewodniczącym jest były premier Mateusz Morawiecki.
5: To jest raport.
6: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Przekazali świdnicy śledczy. Chodzi o wydarzenia z kampanii wyborczej z 2025 roku, kiedy to Nawrocki ubiegał się o stanowisko prezydenta.
5: Eska Rock. Sport.
6: O 13.30 polscy siatkarze zagrają z Ukrainą o awans do półfinału Ligi Narodów. Rozpoczął się turniej finałowy w chińskim Ningbo. W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0 i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli uporają się z Ukraińcami. Wcześniej, bo już o 9.00, Włosi zmierzą się z Amerykanami. Dziś rewanżowe spotkania polskich drużyn w Lidze Konferencji. O 19.30 Raków zagra na wyjeździe z Walettą. W pierwszym meczu było 3-1 dla drużyny z Częstochowy. Godzinę później początek meczu GKS-u Katowice, który musi odrobić jednobramkową stratę z Żiliną.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w Esce Rock.
7: Esca Rock!
8: Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Ja się muszę do czegoś przyznać. Otóż jakiś czas temu zjadłam dużą dosyć owsiankę z bananem, ale teraz już mamy miejsce na jajecznicę na szynce.
1: Aż tak?
0: Tak.
1: A ty masz przemianę materii,
0: kochana? Ja mam, ale ja tak bardzo bym chciała teraz jajecznicę na szynce, taką świeżutką i zaraz wrócę do domu i zaraz to zrobię.
1: Drodzy Państwo, ja zjadłem pół banana, drugie pół zjem o godzinie 12, później będzie taka wczesna kolacja o 17, to jest właściwie wszystko.
0: Nie można tak robić.
1: Ale wiesz,
0: trzeba mieć miejsce na żywność.
1: Ja miejsce mam, tylko potem ona nie chce ze mnie wyleźć i zostaje o tu.
0: O, się klepnął.
1: Na co Państwo macie miejsce, o to dzisiaj pytamy.
2: Ja znam takie osoby, u których zawsze się znajdzie miejsce na deser. I wysuwam taki wniosek, że tam krowa ma chyba z 6 czy z 7 żołądków. Człowiek ma co najmniej 2. Jeden ten zasadniczy, a drugi na deser.
1: Tak, dokładnie tak. To. Dzieciaki zawsze mają 2 żołądki, prawda? Jeden na obiad, a drugi zawsze na deser, bo tam się zawsze znajdzie miejsce.
0: Ja tak
1: miejsce.
0: Zawsze miałam. Jak wjeżdżał na przykład tort bezowy, to potrafiłam go zjeść sama łyżką. Aha. Ale potem mi się trochę pozmieniało i teraz mam zawsze miejsce na śledzia.
1: Wiesz, ale z serniczkiem na przykład też tak jest. Ja poszedłem do lodówki kiedyś, wiesz, i zjadłem kawałek serniczka i żona mówi, gdzie jest ten sernik? Ja mówię, no zjadłem kawałek. No okej, ale gdzie jest reszta? Wiesz, nie kroiłem.
3: 6 na 9 w Esce Rock.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
15: Hej, musisz się tak na nie gapić.
16: No oderwać wzroku nie mogę.
15: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
16: Ale są takie atrakcyjne.
17: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

zawsze jest miejsce na nową książkę i łóżkę. I mam taki gabinet pokój gościnny, w którym jest bardzo dużo regałów na obu ścianach. W sensie na dwóch ścianach naprzeciwko siebie. I jak się spojrzy na jedną z nich, to jest biblioteka, a na drugą z nich pas Nanta. Ja ostatnio usłyszałam od męża, że już nie mam więcej miejsca na nowe włóczki, więc udowodniłam mu, że na regale w pudełkach te włóczki się jeszcze zmieszczą. Pozdrawiam.

0: Ludzi i meble i stare szpargały. W moim życiu jest miejsce na wszystko.
1: To dobrze, w naszym życiu radiowym też jest miejsce na wszystko. Musimy zrobić też miejsce na raport.
2: Co ty mówisz?
1: Tak.
2: Naprawdę?
1: No, niestety.
2: No dobra.
1: Znaczy, stety. Ale to za moment.

0: to kto teraz idzie na jajecznicę, na szynce, a później na festiwal jedzie? Ręka do góry?
1: Ja. Najpierw zjem jajecznicę na szynce, potem się spakuję, wezmę te kalochy i ciepłą bluzę Eskirok i możecie tam w razie czego mnie wypatrywać i gdy się Biesiętara będzie się snuć, na pewno już od jutra na Poland Rock Festival. Hej!
0: Ale w poniedziałek o tym opowiesz.
1: Nie, w poniedziałek nie opowiem, bo w poniedziałek będę dopiero wracać. We wtorek opowiem.
0: Naprawdę? Jeszcze tak. Poniedziałek masz wolny?
1: Tak, w poniedziałek muszę wracać dopiero, bo w niedzielę stamtąd się wydostać, to konia z rzędem.
0: To jest skandal.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Gotta move out. Keep him at bay.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
7: Reklama.

0: Prokuratura prowadzi czynności w sprawie niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na Lubelszczyźnie. Premier poinformował, że powstał specjalny zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i też odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu tego zdarzenia. Za chwilę szczegóły.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Potwierdza w najnowszym wpisie na portalu X premier. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. Szef rządu poinformował, że powstał specjalny zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mu systematyczne informacje o wszystkich jego okolicznościach. Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie dziękuje służbom, które zabezpieczały polskie niebo. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia. Wiadomo, że niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Jak w tej chwili wygląda miejsce, gdzie spadł podejrzany obiekt? O tym nasz reporter Jacek Werner.
2: Na miejscu znajduje się kilkunastometrowy lej. Teren zabezpiecza wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Z tego, co udało się ustalić, służby miały tam znaleźć szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu cały czas trwają działania.
3: Także Wojska Polskiego. Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Trwają prace identyfikacyjne tego obiektu.
2: Mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.
0: Ekskluzywne zdjęcia z miejsca, gdzie spadł ten obiekt, znajdziecie na SE.pl. Syreny zawoły przed godziną czwartą na większości obszarów województwa lubelskiego, w tym w Lublinie. Alarm odwołano jednak po kilku minutach.
4: To jest raport.
0: 74 rakiety w sumie i ponad 280 dronów zaatakowało minionej nocy Ukrainę. Głównym kierunkiem uderzeń był Kijów i Lwów. W wyniku ataku zmarło 8 osób, 6 w Krzywym Rogu, 1 w Kijowie i 1 w obwodzie połtawskim. W Lwowie na razie wiadomo o ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza. Dotychczas pod gruzów udało się wyciągnąć 10 osób. 3 są nadal poszukiwane. Pod gruzami są mój wnuk i zięć. Żyją, krzyczeli spod gruzów. Teraz przestałem już wnuka słyszeć, ale mam nadzieję, że to tylko przez to, że jest mały i zbyt zmęczony, by krzyczeć. Jest na pewno przestraszony. Dziecko zostało przyciśnięte betonową płytą. Mówiła reporterom pani Olga, mieszkanka Lwowa, w rozmowie z ukraińskimi mediami. Na miejscu cały czas pracują służby.
4: Słuchacie raportu.
0: Sąd w Singapurze w Azji Południowo-Wschodniej skazał właśnie, konkretnie dziś, 19-letniego Francuza na grzywnę $600 singapurskich, to mniej więcej $500 amerykańskich, za zakłócenie porządku publicznego. I teraz uważajcie, za co go skazał. Nastolatek dla lajków, a jakże, opublikował w sieci, konkretnie na TikToku, głupkowate nagranie, na którym oblizuje słomkę z publicznego automatu i odkłada ją na miejsce. Wideo z tym idiotycznym popisem wywołało potężny skandal w tym mieście państwie znanym z bardzo surowych przepisów dotyczących porządku publicznego. Operator automatów po incydencie z Francuzem złożył zawiadomienie na policję, zdezynfekował dystrybutor napojów i wymienił 500 słomek.
5: Pogoda.
0: Do Polski znów nadciąga fala upałów. Możliwe są alerty IMGW. W czwartek będzie pogodnie. Niebo w większości regionów bezchmurne. Na termometrach od 26 stopni na Podlasiu i w Bieszczadach, przez 30 w Łódzkim i na Mazowszu, do nawet 36 dziś na Dolnym Śląsku.
5: SK Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: ciągle bolało, że ciągle jest tak. Piosenka z dedykacją dla tych, którzy chcieliby jakiejkolwiek polskiej drużyny w Lidze Mistrzów. Jeszcze będzie przepięknie, ale nie w tym sezonie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jarosław Rajowicz mówi, mimo wszystko dzień dobry. Teraz pan Billy Morrison i pan Dexter Holland. Zaczynamy.

0: Take Me Out. Zespół Franz Ferdinand. A teraz pewna kultowa piosenka, która ukazywała się na singlu dokładnie 35 lat temu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Główny motyw gitarowy, czyli tak zwany riff, został napisany przez Kirka Hammetta w środku nocy ponoć. Zainspirował go album Louder Than Love zespołu Soundgarden. Ponoć ten pierwotny był krótszy, ale perkusista Lars zasugerował takie zapętlenie, można powiedzieć, riffu, co nadało mu ostateczny, dość hipnotyzujący charakter. Sam Lars też miał sporo roboty przy piosence o tytule Enter Sandman, bo podobno nagrywał partie perkusji partiami. Utwór składa się z blisko, gdzieś czytałem, 50 oddzielnie nagranych ścieżek bębnów. No i do tego te słowa piosenki, które opowiadały o dziecięcych koszmarach. Przepiękna rzecz. Enter Sandman ma dzisiaj 35. urodziny.

0: dobrze pamiętam, line-up tegorocznego Poland Rock Festival, że to dzisiaj są na dużej scenie panowie z zespołu Myslowicz. No to będzie pięknie. Polecamy serdecznie. Jeśli są Państwo w drodze, to proszę się pośpieszyć, żeby zdążyć na spotkanie z chłopakami, którzy są naprawdę w niezłym gazie. Może coś nowego się pojawi, bo przecież nowa płyta za pasem, więc może coś nowego Państwu zagrają tam na tym największym polskim festiwalu. I mówią, że też najpiękniejszym. Can't Stop Loving You, za moment Van Halen.
1: Reklama.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: No i co się tak młody zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
7: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
12: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.
13: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
14: Oczywiście.
15: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only Eski Rock.

Can't Stop Loving You zespołu Van Halen. Wspominałem chwilę temu Larsa Ulricha i jego ciężką pracę nad kawałkiem Understatement. Teraz będzie o innym perkusiście walijskiej grupy Manic Street Preachers. Sean Moore ma dzisiaj urodziny. Jest perkusistą w kapeli od momentu jej założenia, 40 lat temu. I jak mówią kumple z zespołu, jestem najspokojniejszym, najbardziej skrytym gościem z ich kapeli, ale też i muzyczną siłą napędową. I też, co nie wiedziałem, to jest dość rodzinny zespół, bo jest bratem ciotecznym wokalisty, bratem ciotecznym, czyli kuzynem, jak to się mówi mi w Poznaniu, tak? Wokalisty i gitarzysty Jamesa Deana Bradfielda. Wszystkiego najlepszego na te dzisiejsze urodziny. Motorcycle Emptiness. Manic Street Preachers.

0: nagraniowych Trident w centrum Londynu. Stałem pod drzwiami, bo oczywiście nikt nie chciał mnie do środka wpuścić i wyobrażałem sobie, jak przez te drzwi, których dotykam, przychodził przez laty David Bowie. 10 i raport Eski Rock przed nami.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: MediaExpert.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Reklama. Służby cały czas zabezpieczają teren w okolicach Tarnawa Kolonii w powiecie biłgorańskim na Lubelszczyźnie. To po działaniach polskich sił powietrznych, które przed godziną 4 nad ranem wykryły niezidentyfikowany obiekt. Ewakuacja na greckiej Krecie to z powodu potężnych pożarów.
6: SK Rock. Raport.
5: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza rzecznik rządu Adam Szłapka. Premier zwołał zespół koordynacyjny z udziałem m.in. szefa Ministerstwa Obrony. Ten zespół spotka się już za kwadrans w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, by zdać pierwsze raporty. Jest też ukraiński głos w sprawie przekroczenia polskiej przestrzeni. Przez noc rosyjska rakieta manewrująca przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO. To kolejna wyraźna demonstracja, że wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest teraz pilne i stanowi gwarancję ochrony całej euroatlantyckiej społeczności, napisał szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrii Sybicha. Służby cały czas tymczasem zabezpieczają teren w okolicach Tarnawa Kolonii w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. To po działaniach polskich sił powietrznych, które przed godziną 4 nad ranem wykryły niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i też przechwycenia w rejon skierowano myśliwiec F-16, ale przed dokonaniem identyfikacji obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych, mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
7: Dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie, że słychać było potężny huk. Na miejsce dyżurny komendy powiatowej policji w Biłgoraju wysłał policyjne patrole. Policjanci pomiędzy miejscowością Tarnawa Kolonia a miejscowością Tokary na polu w odległości około 2 kilometrów od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Teren został zabezpieczony przez policjantów.
5: O zdarzeniu powiadomiono Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i prokuraturę. Na miejsce skierowano policyjnych kontrterrorystów. Czynności trwają.
6: To jest raport.
5: 11 minut wyły syreny na Lubelszczyźnie od 3.50 w nocy do 4.01. System zadziałał, ocenia w rozmowie z nami rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Otrzymaliśmy zgodnie z procedurą z Centrum Operacji Powietrznych informacje o potencjalnym zagrożeniu z powietrza i tutaj zgodnie z procedurami wojewoda i samorząd podjął decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Te zostały włączone około godziny 3.50 w województwie lubelskim.
5: Pojawiają się jednak wątpliwości, dlaczego mieszkańcy nie dostali informacji, co dokładnie się dzieje, choćby w postaci alertów RCB. Alert był przygotowany, ale nie został wysłany ze względu na odwołanie zagrożenia, tłumaczy Gałecka.
8: To zagrożenie, zgodnie z informacją przekazaną od wojska, trwało około 10-11 minut, dlatego niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, podjęto decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Również informacja była przesłana do wszystkich mediów, do Polskiej Agencji Prasowej z taką informacją o potencjalnym zagrożeniu.
5: A mieszkańcy Lublina przyznają, że syreny ich obudziły, a brak informacji wprowadziło dezorientację.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Jeszcze za granicę około 8 tysięcy osób już zostało ewakuowanych z greckiej wyspy Kreta, która zmaga się z uporczywymi pożarami leśnymi, przekazały lokalne władze. Od początku pożarów w kraju zginęli trzej strażacy. Pożary na wyspie są niezwykle trudne do ugaszenia, bo rozprzestrzeniają się pod wpływem silnego wiatru.
9: SKROK Biznes.
5: W Sejmie debata nad udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa w 2025 roku. Poza tym Sejm zajmie się też sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w ubiegłym roku. Prezes UOKiK-u wszczął postępowanie przeciwko spółce iQLabs, właścicielowi serwisu Supergrosz. Zarzuty dotyczą sztucznego zawyżania opłat związanych z kartami kredytowymi oraz wprowadzania konsumentów w błąd w umowach, podał UOKiK. Spółce grozi kara do 10% rocznego obrotu. Polacy są coraz bardziej pobłażliwi dla nieetycznych zachowań w finansach, tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Wskaźnik społecznego przyzwolenia na naruszenie przez konsumentów norm prawnych albo standardów etycznych w finansach wzrósł w ciągu roku o 0,7 punktu. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,77 zł, za euro 4,31 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł i funt brytyjski na 4,97 zł.
9: Pogoda.
5: Do Polski znów nadciąga fala upałów. Możliwe są alerty od IMGW. W czwartek będzie pogodniej. Niebo w większości regionów bezchmurne. Na termometrach od 26 stopni na Podlasiu i w Bieszczadach, przez 30 w Łódzkim i na Mazowszu, do nawet 36 dzisiaj na Dolnym Śląsku.
9: SKROK. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: How You Remind Me, zespół Nickelback, Western Rock. A teraz przed Państwem wystąpi człowiek po pierwsze utalentowany i człowiek też, który został przez swój talent także uhonorowany wieloma odznaczeniami, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi czy medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Człowiek z mojego podwórka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Trochę też kolega, ale nie dlatego gramy piosenkę Grzegorza Kupczyka. Po prostu Party Doll jest świetnym numerem, który zapowiada jego kolejną solową płytę.

0: Even Flow i Pearl Jam. A teraz o smutnej rocznicy śmierci Ryśka Riddla.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W jednym z ostatnich wywiadów mówi takie słowa. Boję się, cholernie się boję. Chciałbym ostrzec wszystkich przed jakimikolwiek używkami. Ta zabawa raczej źle się kończy. W marcu 1994 roku odbywał się ostatni koncert Jamu z Riddlem w Krakowie. Niecały miesiąc później wokalista był na odwyku w Olsztynie, byle dalej od środowiska w Tychach, ale niewiele to dało, bo co chwilę znajdował się ktoś życzliwy z kolejną działką. Jeszcze na początku lipca Rysiek wystąpił w klubie Leśniczówka w Chorzowie z gitarzystą Leszkiem Winderem z grupy Krzak. I więcej koncertów nie było. 13 lipca trafił do szpitala w Chorzowie, a 27 zażył ostatnią porcję narkotyków. Niektóre źródła podają, że działkę heroiny podał mu ktoś życzliwy, powiedzmy, przez szpitalne okno. Potem była próba ucieczki ze szpitala, ale w ostatniej chwili został zatrzymany przez portiera. A dzień później wydawało mu się, że znowu mu się upiecze, bo wrócił mu apetyt, nawet zaczął opowiadać kawał innym pacjentom. Koło południa jednej z pielęgniarek powiedział, że nie dożyje kolejnego dnia. Ta obróciła jego słowa w żart. Po 15 zajrzała do sali, w której przebywał Riddle i znalazła go martwego. 30 lipca 1994 roku, więc 32 lata temu, serce wokalisty Jamu powiedziało dość.

0: Piece of My Heart, Janis Joplin. Dziewczyna, jak to się mówi, z jajami, mimo tego, że umarła w młodym wieku i pewnie nie spodziewała się, że to tak szybko nastąpi, przygotowała testament, w którym zostawiła 2,5 tysiąca dolarów, a wtedy była to kwota naprawdę spora, z wyraźnym poleceniem, aby po jej ewentualnej śmierci zorganizować za te pieniądze wielką huczną imprezę dla jej przyjaciół. I taka się wydarzyła, gdy umarła w klubie Lion's Share w San Anselmo.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
3: Naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
9: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.
12: Eska Rock. Radar.
13: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Tony Iommi już w noworocznej wiadomości do swoich fanów zdradzał, że ma sporo planów na ten rok. Legendarny gitarzysta od samego początku dawał do zrozumienia, że ma na myśli nową muzykę. W końcu stało się jasne, że wszystkiego dowiemy się w tym tygodniu. No i jest. Gitarzysta Black Sabbath właśnie ogłosił swój pierwszy od ponad 20 lat album. A więcej o nim przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eska Rock. Radar.
14: We are Måneskin.
15: I'm Jon Bon.
14: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
16: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Eska Rock.

Star to Smash Mouth, FST Rock. A teraz o urodzinach. Kate Bush, która przychodzi na świat 30 lipca roku 58 w rodzinie lekarskiej. No bo tata był angielskim lekarzem rodzinnym, a jego żona, czyli mama, irlandzką z pochodzenia i pielęgniarką. Ale wychowywała się na farmie w miejscowości East Wickham w towarzystwie też starszego rodzeństwa. Dwóch braci ma starszych o 12 lat. Starszego fotografa i poetę Johna Cardera oraz o 6 lat starszego Paddy'ego, który też zajmuje się muzyką, bo jest kompozytorem. I ona w dzieciństwie od samego początku miała kontakt z muzyką, głównie za sprawą gry na pianinie, ale też sięgała po skrzypce. A potem była przyklasztorna szkoła podstawowa, gdzie zaczęła pisać wiersze. A potem jeden z nich ukazał się w gazetce szkolnej. Gdy miała lat 11, napisała swoją pierwszą piosenkę, a potem pisała kolejne, podpisując już w wieku 16 lat swój pierwszy kontrakt z wytwórnią. Piękna, wyjątkowa i niepowtarzalna Kate Bush. Running up that hill.

0: Marta Bartosiewicz. Pomyśleć, że mogła zostać łyżwiarką, ponoć świetnie jeździła na stegnach i mogła też zostać koszykarką. Mimo dość niskiego wzrostu jest na boisku koszykarskim taka pozycja jak rozgrywający, zdaje się, tak? Na przykład pamiętam Isaiah Thomasa z czasów, gdy NBA było przeze mnie oglądane, to gościu wyglądał przy tych wszystkich innych wieżowcach jak jakiś karakan. Więc pani Edyta też mogła zostać koszykarką, ale koniec końców postawiła na muzykę. I dla nas to chyba wersja najlepsza. Skłamała. I teraz 11 i raport.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Pustki uchodziły raczej za takie bardzo grzeczne. Chyba najbardziej taką wywrotową rzecz, jaką zrobiliśmy, to wyrzuciliśmy pilota od telewizora z hotelu, ale jak się zorientowaliśmy, to zeszliśmy po niego i skleiliśmy go z powrotem.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Barbara Wrońska. Chciałabym Was serdecznie zaprosić do audycji Kawałki mojego życia, której będę gościem. Do usłyszenia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna

0: Kawa Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
4: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.
7: Na polu w okolicy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie upadła i eksplodowała rosyjska rakieta. Na miejscu cały czas trwają działania służb, a na chwilę ma tam dotrzeć premier. Upały wracają. Przez najbliższe dni termometry będą pokazywać w Polsce ponad 30 stopni.
8: SK Rock. Raport.
7: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Donald Tusk bierze udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Lublinie, w którym uczestniczą również minister obrony, szefowie służb i przedstawiciele wojska. Generał Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, poinformował, że w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę wojskowe systemy obronne były gotowe do obrony tuż po północy. Generał Nowak podkreślał, że wojsko było gotowe do zestrzelenia tego obiektu.
9: Nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie w momencie w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety.
7: Premier Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z szefami służb, które nadal pracują na miejscu zdarzenia.
10: Pan premier, ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
7: Była potężna eksplozja, jest kilkunastometrowy lej. Tak wygląda teren, na który spadł niezidentyfikowany wciąż obiekt. Efekt uderzenia słyszymy na nagraniu z kamery monitoringu na jednym z domów. Nagranie udostępnił portal biłgoraj.com.pl, a nasze ekskluzywne zdjęcia z miejsca uderzenia znajdziecie na se.pl. Według ukraińskiego MSZ-u tymczasem, które wydało oficjalny komunikat w tej sprawie, na polu w okolicy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie upadła i eksplodowała rosyjska rakieta. Na miejscu cały czas trwają działania służb, lada chwila ma tam dotrzeć także premier. Wydarzenia w Tarnawie śledzi dla Was nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz się tam dzieje?
11: Ten teren jest teraz bardzo pilnie strzeżony przez służby. Sam lej po uderzeniu i eksplozji wygrodzono w promieniu około 150 metrów. Funkcjonariusze cały czas przeszukują ten właśnie ogrodzony teren, by znaleźć ewentualne pozostałości obiektu, który wybuchł w tym miejscu. Najbliższe domy od pola, na którym doszło do tego upadku obiektu, znajdują się w odległości około 500 metrów. Ich mieszkańcy mówią, że nad ranem obudził ich głośny huk. Byli wtedy zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Przypomnę, obiekt, który eksplodował w tym miejscu, wleciał w polską przestrzeń powietrzną około 3:40, a 6 minut później zniknął z ekranów radarów. Wojsko natychmiast po jego zauważeniu wysłało myśliwiec F-16 do namierzenia i ewentualnego zestrzelenia go. To zadanie jednak się nie powiodło. Krótko później załoga wysłanego w to miejsce śmigłowca w polu zboża namierzyła lej o średnicy około 10 metrów. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
7: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Upały wracają. Przez najbliższe dni termometry w niektórych regionach będą pokazywać grubo ponad 30 stopni Celsjusza. Za nami połowa wakacji i kilka takich fal właśnie gorąca. Według prognoz upały będą nas trzymać także w pierwszej połowie sierpnia.
12: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
7: I mówi Piotr Szuster, synoptyki MGW. Według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą poniżej normy.
6: Pogoda.
7: Do Polski właśnie, jak mówiłem przed chwilą, znów nadciąga fala upałów. Możliwe są alerty od IMGW, ale w czwartek będzie pogodnie. Niebo w większości regionów bezchmurne. Na termometrach od 26 stopni na Podlasiu i w Bieszczadach, przez 30 w Łódzkim i na Mazowszu, do nawet 36 dziś na Dolnym Śląsku.
6: teraz. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: pamiętam ten moment, kiedy do Polski przyjeżdżał projekt złożony z połowy składu oryginalnego The Doors z wokalistą zespołu The Cult i nazywał się to wtedy The Doors of 21st Century. Narzekali wtedy niektórzy, że to już nie jest The Doors, ale z drugiej strony, gdyby te czasy mogły wrócić, gdyby Ray Manzarek żył i tak cały czas przyjeżdżał, to człowiek by się cieszył.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bo jak to się mówi, wam się oczy otworzą, jakby się zamknął. Czy coś takiego. Rejowi Manzarkowi już się zamknęły. A pani Katarzynie na szczęście jeszcze nie. I mam nadzieję, że jeszcze długo się zamykać nie będą. 30-lecie solowej kariery. Piękna rocznica. I sos chaosu z tej okazji.

0: 7-1 ma do setki. Nigdy nie miałem takiego auta. I chyba nigdy mieć nie będę. Zazdroszczę. Ciągnik to byli Blendersi.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Chwilę temu przypominałem Państwu o rocznicy 60. powstania piosenki Dead Rocks, Wild Thing. Dziś mija 60 lat od momentu, gdy piosenka znalazła się na pierwszym miejscu listy przebojów w USA. I tu ciekawostka, bo z powodu sporu dystrybucyjnego ten singiel był dostępny w Ameryce w dwóch konkurujących wytwórniach. Zarówno Fontana, jak i Atco wydały singla, co skłoniło Billboard do połączenia wyników sprzedaży podczas tworzenia listy, ponieważ no, oba pochodziły z tego samego nagrania. No i tak naprawdę Wild Thing w ten sposób przeszedł do historii jako jedyny singiel numer jeden w Ameryce, który został wydany jednocześnie przez, jak mówiłem, dwie konkurujące wytwórnie.

0: numer, którym kończyli koncert w Łodzi, dobrze pamiętam? A dwa dni wcześniej, jak było w Arenie Gliwice, tak samo? Rock You Like a Hurricane. Zespół, o którym się mówi, że występuje na scenie niemal z niemiecką, iście niemiecką precyzją. No, w końcu są Niemcami. Zespół Scorpions, Westrock, 60 lat na scenie. Piękny jubileusz. A niebawem będę opowiadać Państwu o zespole, który ma też jubileusz, ale trochę krótszy. Mija 25 lat od wydania pewnej płyty. Zaraz o niej opowiem. Ale najpierw YouTube i Pride.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
11: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
12: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
13: Hey, we're Evanescence and you're listening to Eskarok.

to kiedyś mój ulubiony zespół. Dzisiaj nadal jest bardzo lubiany przeze mnie, ale już nie jest na miejscu pierwszym. U2 i Pride, In the Name of Love. A teraz przeniesiemy się na początek XXI wieku, gdy nastąpił taki globalny renesans muzyki garażowej i indie rocka. I to wydarzenie nazywa się New Rock Revolution. Jedną z płyt, która przywróciła rocka do mainstreamu, do wielkiej popularności, był debiut studyjny amerykańskiej kapeli The Strokes, czyli płyta Is This It. I ta płyta, co ciekawe, ukazywała się najpierw w Australii 30 lipca 2001 roku. Tak, drodzy Państwo, już 25 lat mija dzisiaj, a dopiero potem w kolejnych miesiącach trafiła na ręki Wielkiej Brytanii, USA czy u nas w Polsce. Last Night z debiutu The Strokes w Esterok.

0: 8 minut i 40 sekund. Zespół Guns N' Roses i przepiękna piosenka, której ostatnio opowiadałem w kontekście rocznicy związanej z wydaniem i na singlu, a także rocznicy z odtworzeniami na YouTubie, których przed laty kiedyś stuknęło im miliard. Teraz jest zdecydowanie więcej. Proszę sprawdzić samemu. 12. Pan Jaro mówi już do usłyszenia. To była wielka przyjemność być tutaj z wami. Jutro też będzie po 9:00.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: One są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
11: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy

0: walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
4: Premier na miejscu eksplozji w Tarnowie Kolonii i pola przeczesują funkcjonariusze służb. Alarm był za krótki, mówi wiceminister cyfryzacji, a chodzi o alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Żar leje się z nieba na termometrach 36 stopni. Podpowiemy, jak sobie radzić w upalne dni.
5: SK Rock. Raport.
4: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Teren wokół Leja, powstałego w wyniku uderzenia rakiety, jest ogrodzony w promieniu około 200 metrów, a okoliczne pola przeczesują funkcjonariusze służb. Tak obecnie wygląda sytuacja w Tarnawie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Dziś nad ranem w pole pszenicy uderzył tam prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101. Na miejscu jest już premier Donald Tusk. Jest też nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz się tam dzieje?
6: Miejsce upadku pocisku znajduje się na niewielkim wzgórzu otoczonym pagórkami, na którym rośnie zboże i rzepak. Gdyby nie dzisiejszy incydent, rolnicy pewnie przystąpiliby do koszenia tych upraw, tak jak na okolicznych polach. Przy Leju po wybuchu stoi kilkanaście samochodów, w tym wóz strażacki i liczne radiowozy. Co chwilę podchodzą tu też zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich wsi.
7: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm, aby żaluzje porobić w oknie na tego Putina. Za tymi pojazdami jest pszenica, a dalej jest samochód strażacki i wojskowy. To o tą pszenicę chodzi.
6: Powiedział mi przed chwilą pan Henryk. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
4: Alarm był za krótki, tak wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczy brak alertu RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. Nad ranem zawyły syreny po tym, jak niezidentyfikowany obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Później w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia doszło do eksplozji. Wiceminister dodał, że SMS-y z alertem RCB nie zostały wysłane, ponieważ system nie zdążył ich przetworzyć, zanim alarm odwołano. M-Obywatel nie ma takiej funkcji, przypomina Standerski.
8: W tym konkretnym przypadku powiadomienie w aplikacji M-Obywatel nie byłoby na tyle skuteczne, ponieważ ważne jest to, żeby w czasie tego zagrożenia udzielić informacji.
4: Wiceminister dodaje, że alerty wysyłane drogą SMS-ową są skuteczniejsze od tych pokazujących się w aplikacji, bo są w stanie dotrzeć do odbiorcy niezależnie od tego, czy jest podłączony z internetem. Jak dodaje wiceminister cyfryzacji, pierwszym etapem informowania mieszkańców w takiej sytuacji są syreny alarmowe.
8: Jeżeli biją w sposób ciągły, to mamy ogłoszenie zagrożenia, a w momencie odwołania zagrożenia, czyli przerywany ten sygnał, to też powinniśmy wszyscy wiedzieć i to też jest dla nas wszystkich nauka, że syreny wyją nie tylko na ostrzeżenie, ale również później na odwołanie tego zagrożenia.
4: Tymczasem rośnie liczba ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale Ukrainy. Wiadomo już o co najmniej 13 ofiarach. Trwa akcja ratownicza w Krzywym Rogu. Tam precyzyjnym uderzeniem zniszczono prywatny budynek, w którym mieszkała 9-osobowa rodzina. Na razie wiadomo o 6 ofiarach, wśród których jest 4 dzieci. Jutro w mieście ogłoszono dzień żałoby.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Zmieniamy temat. Żar leje się z nieba i tak będzie przez kilka kolejnych dni. Na zachodzie na termometrach nawet 36 stopni, a dziś upalni między innymi w Siedlcach.
9: Jak Państwo znoszą upały, jak można sobie z nimi poradzić i czy takie miejsca jak fontanny, czy na przykład kurtyny wodne są potrzebne w mieście?
10: Jak nie ma w pobliżu jakiegoś jeziora, no to albo rzeki, no to przynajmniej fontanny spełniają taką funkcję.
9: A czy taka kurtyna pomaga w te upały?
11: No na pewno w jakiś sposób to pomaga.
9: Fajnie jest się schodzić.
12: Ta fontanna jest tu bardzo trafiona i takich miejsc, takimi właśnie fontannami powinno być więcej, tym bardziej, że oni tu nie tracą wody. Ja tu nie jestem ze Siedlec, ale podoba mi się. Po prostu powinno być to bardziej rozpowszechniane, a zwłaszcza w takie upały.
13: Jeżeli chodzi o moje zdanie, ja upały znoszę bardzo dobrze. Myślę, że to jest kwestia przystosowania i się czuję jak ryba w wodzie.
4: Tematem zajęła się Monika Półbratek.
3: SK Rock. Biznes.
4: Jest postępowanie przeciwko iClubs. To właściciel serwisu Supergrosz. Zarzuty dotyczą sztucznego zawyżania opłat związanych z kartami kredytowymi oraz wprowadzenia konsumentów w błąd w umowach, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółce grozi kara do 10% obrotu. Od dziś otwarte dla żeglugi śródlądowa droga wodna na rzece Pisie. Chodzi o odcinek od jeziora Roś do ujścia do Narwi, poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dotychczas żegluga nie była tam możliwa z uwagi na niski stan wód.
3: Pogoda.
4: Dziś bezchmurne niebo i upalnie, około 32 stopni w centrum, do 36 na zachodzie. Bardzo przyjemna temperatura na północnym wschodzie i Helu, tam 25 stopni, a ciśnienie 1006 hektopaskali.

0: To był John Bon Jovi, solo, Blaze of Glory, czyli wielki hit z 90 roku, który 7 sierpnia będzie obchodził swoje 36 urodziny. Ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Young Guns, drugiej części Młodych Strzelb, ponieważ tak na polski przetłumaczono tytuł tego właśnie filmu, na ścieżce dźwiękowej, którego te właśnie dźwięki się znalazły. Jest już 16 minut po 12, to jest czwartek, 30 lipca. Dzień dobry, Michał Cieślik. Zapraszam na nasze czwartkowe spotkanie, które potrwa do godziny 15. Prezenty będą, zaproszenia na męskie granie do Wrocławia do zgarnięcia przed 15. Męskie granie we Wrocławiu już jutro. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma biletu, a chciałby się tam pojawić, a taki bilet chciałby w prezencie otrzymać na przykład od nas, no to proszę być blisko radia. Będzie taka opcja jeszcze w ramach tego popołudnia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja w tej godzinie zagram Państwu m.in. AC/DC, będzie Oasis, on już w najbliższych minutach na naszej antenie. A teraz zespół Suede, który dokładnie tydzień temu wystąpił na koncercie w naszym kraju, w warszawskiej Progresji. Koncert niezwykle udany, o czym już nieraz tutaj wspominałem Państwu na antenie. Emotionally Unavailable, Suede przed nami Best Rock.

To był Oasis w Easter Rock. Tymczasem historyczna rzecz wydarzyła się na Wyspach Brytyjskich niedawno, ponieważ z okazji 70. rocznicy powstania zestawienia Official Album Chart, czyli takie zestawienia brytyjskich list przebojów, opublikowano pełne podsumowanie sprzedaży płyt fizycznych oraz streamingu. No i wyszło tym wszystkim, którzy podsumowywali to, że drugi krążek Oasis, What's the Story, Morning Glory, z kawałkiem Wonderwall na trackliście. Przypomnę, album ukazał się w 95 roku, no i został oficjalnie uznany za najpopularniejszy album studyjny wszechczasów w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że sprzedało się najwięcej egzemplarzy tego właśnie krążka, jeżeli chodzi o płyty studyjne, bo ogólnie ten krążek zajął trzecie miejsce w tym zestawieniu, ale przed nim znalazły się tylko kompilacje największych przebojów Queen i ABBA. Ponad 6 milionów płyt sprzedało się, albo jednostek, jak to zostało określone w historii na Wyspach Brytyjskich. No i to jest najlepszy wynik w historii, jeżeli, zaznaczam jeszcze, chodzi o albumy studyjne. Więc sukces panowie już odtrąbili, a to nie koniec tych sukcesów, bo przecież wiadomo, że jesienią dołączą oficjalnie do Rock and Roll Hall of Fame. Oj, dobry czas dla braci Gallagherów, nie ma co. Wonderwall i Oasis to już za nami Easter Rock. Teraz Bad Religion.

0: Miała być kolejna płyta Skałokera, czyli projektu Grzegorza Skawińskiego i Waldka Tkaczyka, ale nagle pojawiła się dziewczyna z konkretnym głosem, która namieszała w tym muzycznym życiu tych dwóch panów. Tą dziewczyną oczywiście była Agnieszka Chylińska i tak mniej więcej doszło do powstania zespołu ONA w połowie lat 90. No a ten utwór był pierwszym singlem tej nowej grupy. Drzwi ONA już za nami w SC Rock. Za 25 minut będzie 13, za chwilę radar na naszej antenie, a tuż potem usłyszą Państwo Led Zeppelin.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne.

0: dostępne na rossmann.pl. Regulaminy.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Znowu miałam rację.
4: W czym?
5: We wszystkim.
4: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
8: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Reklama.
11: Rok. Radar.
12: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Basista Pearl Jam zapowiedział wyjątkowy album fotograficzny. Jeff Ament już we wrześniu pokaże ponad 250 czarno-białych, unikalnych zdjęć z lat 90. Większość z nich nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego. A jak mówi Jeff, to głęboko osobisty pamiętnik wizualny opowiadający o kreatywności, przyjaźni i życiu w trasie. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
11: Eskarok Radar.
13: Hey, what's up? We're Papa Roach.
14: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
15: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Cieszę się ogromnie, że panowie powrócili do tego gitarowego grania, bo w ostatnich latach no nieco wygładzili brzmienie, no ale singiel Evolution, mam nadzieję, wskazuje kierunek ewolucji tego brzmienia właśnie w stronę takiego rasowego rocka. Ale czy tak rzeczywiście będzie? Tego dowiemy się za 2 miesiące, kiedy ukaże się ich nowa płyta Stray Dogs, premiera dokładnie 25 września. No a za kolejne 4 miesiące grupa zaprezentuje się polskim fanom w nowym repertuarze Łódzkiej Atlas Arenie przy okazji koncertu Nothing But Thieves. To już za nami w ST Rock. Teraz Stone Sour Through Glass. I'm looking.

0: Here Without You. No i ten tytuł tego wielkiego hitu zespołu Feeders Down nabrał nowego znaczenia na początku tego roku, kiedy w lutym pożegnaliśmy wokalistę tej grupy, Brada Arnolda. Muzyk wiele lat chorował, no i w lutym tę walkę niestety przegrał. Feeders Down na finał tej pierwszej godziny naszego czwartkowego spotkania. A my zbliżamy się do 13:00. Za chwilę na naszej antenie najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą moje. Intermarché. Kawa mielona. Prima Finezja. 500 gramów. 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi. Złoty 99. Kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Hejka, nazywam się Peter Parker.
1: Pamiętasz go?
0: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
1: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.

0: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
1: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra.

0: oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
2: CH-101, rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie, na miejscu jest premier. Rusza zbiórka podpisów, chodzi o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. W raporcie Podkarpacie leśnicy mówią, co zrobić, gdy spotkamy niedźwiedzia.
3: SK Rock. Raport.
2: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk CH-101. Na razie wszystko na to wskazuje, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu z ministrem obrony i szefem MSWiA są na Lubelszczyźnie, w miejscu, gdzie pocisk uderzył w ziemię w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia.
4: Zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, wielkość leja krateru. 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości, pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
2: A jeden z myśliwców F-16 dostał polecenie przechwycenia obiektu, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Był na miejscu, kiedy pocisk uderzył w ziemię, mówi dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał Ireneusz Nowak zapewnia, że gdyby rakieta kontynuowała lot, podjąłby decyzję, by ją zestrzelić.
5: Bombowce rosyjskie wystrzeliły około 20 do 22 rakiet CH-101. Przygotowując się do odparcia tego ataku, parę myśliwców F-16 z 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, która znajdowała się w 15-minutowej gotowości do startu, jesteśmy również do takiej samej gotowości parę samolotów MiG-29 z bazy w Malborku.
2: Generał Nowak zaznaczył, że w stanie gotowości były również systemy naziemne, m.in. systemy rakiet Patriot.
5: Włącznie z zestawami sojuszniczymi, a więc tym zestawem z Królestwa Niderlandów na Patriotach, który broni nam rejon Rzeszowa.
2: A do tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
3: To jest raport.
2: Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne. Do wypadku doszło przed 1 w nocy na drodze krajowej numer 24. Na wysokości miejscowości Kamionna koło Międzychodu zderzyły się 2 osobówki.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem 48-letni mieszkaniec Szczecina zjechał na lewy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowego z Peugeotem, którym kierował 22-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego.
2: Mówi Justyna Rybczyńska z Policji w Międzychodzie. Kierowca i 2 pasażerki Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiły wszystkie osoby podróżujące Mercedesem. Jego kierowca był nietrzeźwy. Droga w tym miejscu jest już przejezdna. Rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. W mieście pojawiają się wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach, którzy będą zbierali podpisy. W pierwszych dniach startujemy z 15 punktami w 10 dzielnicach Warszawy, mówił Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej.
7: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład. Miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
2: Organizatorzy zarzucają władzom stolicy m.in. brak kontroli nad miejskimi spółkami czy odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Jeśli wybieracie się w Bieszczady i spotkacie niedźwiedzia, zgłoście to służbom, przypominają leśnicy z Podkarpacia. Od połowy czerwca w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie działa specjalny numer alarmowy. Do tej pory wpłynęło wiele zgłoszeń, jednak tylko kilka wymagało interwencji.
8: 2 tego typu sytuacje z miejscowości Liszna, gdzie nasza grupa interwencyjna była na miejscu, interweniowała. Natomiast pozostałe przypadki to zazwyczaj informacje, które nie zagrażały w żaden sposób, niemniej jednak niepokoiły mieszkańców.
2: Mówił Łukasz Lis, rzecznik rzeszowskiego RDOŚ-u.
1: Pogoda.
2: Dziś bezchmurne niebo i upalnie, gorąco na zachodzie 36 stopni, około 32 kresek w centrum i bardzo przyjemnie dziś na północnym wschodzie i Helu, tam 25 stopni. Jutro na zachodzie przelotne opady deszczu i burze i nadal upalnie, 24 stopnie na Pomorzu, 31 na północnym wschodzie, miejscami na zachodzie i w rejonach podgórskich, do 36 stopni na Mazowszu.

0: godzinę rozpoczęły dwa zespoły, których nazwa składa się z dwóch członów. Zarówno pierwszy, jak i drugi rozpoczyna się od literek odpowiednio L i P. Pierwszy zespół z zagranicy, czyli Linkin Park, no i przed sekundką Lady Punk. Tak właśnie zaczynamy. Druga godzina naszego czwartkowego spotkania. Trochę się zagalopowałem. 12 minut po 13. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik, no i polecam się w tej drugiej odsłonie naszego czwartkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A na mojej playliście przed godziną 14 między innymi Lynyrd Skynyrd i Depeche Mode. No a teraz, jak już Państwo słyszą, Stonsi w repertuarze Amy Winehouse. Ich wersja tego wielkiego hitu Amy Winehouse, You Know I'm No Good. The Rolling Stones przed nami.

Never Let Me Down Again i zespół Depeche Mode i fragment płyty Music for the Masses z 87 roku. To była ta kolejna płyta po sam Great Reward. By promować ten album, zespół Depeche Mode przyjechał do naszego kraju dokładnie tego dnia w 1985 roku, czyli z prostego rachunku wynika, że dzisiaj mija równo 41 lat od tego pierwszego koncertu zespołu Depeche Mode, który odbył się na warszawskim Torwarze. Nie byłem na tym koncercie, ale znam kogoś, kto był tego dnia właśnie w 85 roku, no i mógł zobaczyć na żywo Dave'a, Gahana i spółkę. Dodajmy, zespół Depeche Mode do dzisiaj dał już 17 koncertów w naszym kraju. Te ostatnie odbyły się w 2024 roku, już bez Fletcha, jak wiadomo, podobnie jak i te poprzednie, bo w przeciągu 2 lat zespół Depeche Mode aż 4-krotnie zagrał w naszym kraju. Mowa oczywiście o 2023 i 2024 roku. Mam nadzieję, że swojego ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli, jeżeli chodzi o występy w Polsce. Depeche Mode już za nami w Estero. Trochę ponad pół godziny do 14 nam pozostaje. Za chwilę ci, którzy ledwie miesiąc temu wystąpili w Polsce. The Cure to lada moment na naszej antenie. Wcześniej jeszcze zaprezentuje się Iggy Pop. Strung Out Johnny przed nami.

0: to skoro mowa o tych statystykach koncertowych zagranicznych gwiazd, jeżeli chodzi o występy w Polsce, no to zespół The Cure tych koncertów w porównaniu do Depeche Mode ma zdecydowanie mniej na swoim koncie, bo ktoś mógłby powiedzieć tylko 8, ale z drugiej strony 8 razy zagrać w Polsce, no też nie, byle co, prawda? Ostatni koncert miesiąc temu, niecały zresztą się odbył, 3 lipca na Openerze w Gdyni. Friday I'm in Love, The Cure, już za nami w ST Rock. Za 25 minut będzie 14, teraz chwila przerwy, po niej wrócimy z kultem.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram, jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
16: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
18: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
19: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
18: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
5: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Reklama.

Richard Ashcroft, czyli pan od słodko-gorzkiej, a może bardziej gorzko-słodkiej symfonii, czyli wielkiego hitu zespołu The Verve, tym razem solo, Heavy News, tak zatytułowany był ten utwór i on już za nami w ST Rock. No a teraz padnie takie egzystencjonalne pytanie, what's this life for? Oczywiście nawiązuje do tytułu kolejnego utworu i nad tym jakże życiowym tematem prawie 30 lat temu pochylił się Scott Stapp, wokalista zespołu Creed. No nie wiem, czy uzyskał na nie odpowiedź, ale od tamtego momentu sporo się w jego życiu wydarzyło. Przeszedł poważny kryzys psychiczny, miał problemy z alkoholem, zdiagnozowano u niego chorobę dwubiegunową, więc to życie trochę go przeczołgało w tych ostatnich latach. What's this life for? Creed przed nami w ST Rock.

0: 14. Najnowszy raport Westerok.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
13: Na zysk?
12: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
13: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
12: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
13: W takim razie kieruj mnie na zysk.
14: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox.
17: Tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
19: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
20: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
21: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Reklama.
24: Ukraiński prokurator w drodze do Polski wesprze polskich śledczych na Lubelszczyźnie. Wszyscy deklarują pomoc. Premier jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Zarzuty dla 54-latka z Bydgoszczy nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin.
25: SK Rock. Raport.
24: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. W swoim kraju niejednokrotnie wyjaśniał podobne incydenty. Ukraiński prokurator wesprze polskich śledczych, którzy pracują

0: Na miejscu eksplozji rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie. Ekspert jest w drodze do Polski. Tymczasem na miejscu przeczesywanie terenu rozpoczynają właśnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W Tarnawie Kolonii jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak te działania wyglądają z bliska?
1: Nad polną drogą prowadzącą do miejsca wybuchu unoszą się jeszcze tumany kurzu, które wznieciły wojskowe ciężarówki zmierzające na miejsce. Przywiozły tu żołnierzy WOT-u, którzy będą teraz przeszukiwać łany zboża i rzepaku, tuż obok których nad ranem spadła rosyjska rakieta. Śledczy zabezpieczyli sporo jej fragmentów.
2: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne.
1: Mówił prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Tusiewicz. Działania śledczych na miejscu będą trwały na pewno do końca dzisiejszego dnia, a jeśli będzie taka konieczność, zostaną wznowione jutro. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
0: Polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, mówi premier Donald Tusk.
3: Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa, tak żeby każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno.
0: A w badanie tego, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, chcą zaangażować się Amerykanie, dodaje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Stany Zjednoczone są zainteresowane, co jest dla nas bardzo ważne, też z badaniem, wyjaśnieniem. Tu liczymy na wszystkich naszych sojuszników. NATO musi pokazać swoją siłę, swoją odporność i swoją jedność.
0: Na miejscu pracuje około 100 funkcjonariuszy różnych służb.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach służb. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Wpis nawołujący do zbrodni opublikował na jednym z portali społecznościowych. Szczegóły zna Dawid Olszewski.
6: Wpis w internecie wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna korzystał z konta założonego na fałszywe dane. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
7: Popełnienia przestępstwa jest to czyn polegający na opublikowaniu wpisu, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
6: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Krótko po opublikowaniu wpisu mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy.
7: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.
6: 54-latek został objęty policyjnym dozorem.
0: Był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Grozi mu do 3 lat więzienia.
8: SK Rock Biznes.
0: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko iClubs. To właściciel serwisu Supergrosz. Zarzuty dotyczą m.in. sztucznego zawyżenia opłat związanych z kartami kredytowymi. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumenci składający wnioski o standardową pożyczkę ratalną mogli nieświadomie wpaść w pułapkę skomplikowanej procedury prawnej. Spółka iClubs analizuje zastrzeżenia i zapewnia, że będzie aktywnie uczestniczyć w postępowaniu. Ponad 183 miliardy złotych wyniosła wartość udzielonych kredytów bankowych i pożyczek pozabankowych od stycznia do czerwca. To o 1/3 więcej niż rok temu, poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Kredyty mieszkaniowe i gotówkowe odpowiadały za ponad 3/4 tej kwoty. Polska atrakcyjna inwestycyjnie. Ponad 50% europejskich najemców zamierza zwiększyć zasoby powierzchni magazynowo-logistycznej w ciągu najbliższych 3 lat. Połowa respondentów badania wskazuje Polskę jako atrakcyjną inwestycyjnie pod względem tego typu powierzchni.
8: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło. Najchłodniej na Helu 25 stopni, wzdłuż wybrzeża i w centrum około 30. Najcieplej na południowym zachodzie, tam nawet 37 stopni. Jutro w pierwszej połowie dnia na wschodzie, w centrum i na północy będzie pogodnie, natomiast bliżej wieczora lokalnie burze z opadami deszczu. Najchłodniej będzie w strefie wybrzeża 22 stopnie, w północnej Polsce około 30, w centrum 36, a na południu maksymalnie 35 stopni.

0: 11 minut po 14. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. Zapraszam na trzecią, ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania. Tak jak obiecywałem, przed godziną 15 będę miał zaproszenia do Wrocławia na kolejne koncerty męskiego grania. Tegoroczna trasa już na półmetku. No i jutro we Wrocławiu będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo m.in. ten wyjątkowy projekt Kult Problem, gra Kozika. Będzie też Myslowicz, Acid Drinkers, w sobotę na przykład Koma, albo Organek, także jest z czego wybierać. Ja mam teraz podwójne zaproszenie na te właśnie koncerty. Przed chwilą pojawił się zespół Hey z kawałkiem Dreams. Śpiewała nam Kasia Nosowska i chciałbym zapytać o tytuł przynajmniej jednego hymnu męskiego grania, w którym właśnie Katarzyna Nosowska się pojawiła, bo takich hymnów jest więcej niż jeden, to na pewno. To czekam w tej sprawie na głosówki od Państwa na naszym eskarokowym messengerze. Proszę mi wymienić tytuł przynajmniej jednego hymnu męskiego grania, w którym pojawia się Katarzyna Nosowska.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No a teraz sięgamy po nasze nowości. To jest zespół U2, Street of Dreams. Czekamy oczywiście na informacje a propos tej nadchodzącej płyty, którą zwiastuje ten kawałek.

0: To jest Eagle Eye Cherry, Save Tonight w SC Rock. A w puli cały czas dwa zaproszenia, może inaczej, podwójne zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu. To już w ten weekend, jutro pierwszy z dwóch koncertów we Wrocławiu właśnie. No i pytałem w kontekście Katarzyny Nosowskiej, prosiłem o wymienienie mi tytułu przynajmniej jednego hymnu męskiego grania, w którym właśnie pani Katarzyna się pojawia. I może pani Olga coś na ten temat wie. Pani Olgo.
1: W sobotę pierwsza od roku randka z mężem.
0: Oho.
1: Czego życzę sobie i wam, bo tak by mniej więcej brzmiał ten hymn na męskim graniu. No i fajnie by było iść na tą komę. Dzięki.
0: Oho. Nie wierz nigdy kobiecie, za chwilę zaśpiewa Budka Suflera, ale pani Oldze, to ja wierzę jak najbardziej. Sobie i wam. Padł ten tytuł przed chwilą. Tak, oczywiście to był 2009 rok, 19 nawet, czyli to było ileś 7 lat temu, oprócz Nosowskiej, Igo Organek i Tomasz Zalewski. No i tak właśnie zabrzmiał ten hymn męskiego grania w 2019 roku. Jutro jest dziś, zdaje się też, między innymi Katarzyna Nosowska z Ostrym. Ten hymn nagrała w 2013, ale pani Olga spełniła warunek minimum do tego, żeby otrzymać ode mnie dwa zaproszenia na męskie granie we Wrocławiu, no i wybrać się z mężem na randkę, z komą, o, bo też koma panią Olgę interesuje. To dobrej zabawy życzę w takim razie jutro i w sobotę.

0: Guns N' Roses i Paradise City w SC Rock. No tak, było kiedyś coś takiego jak płyn Lugola, tak zwane 80s Kids, czyli dzieciaki tamtej dekady, myślę, że dobrze wiedzą, co to i w jakich okolicznościach musiały to pić. Lugola. Taki tytuł też miał całkiem znany kawałek polskiej grupy, która nazywała się Pustki. To historia sprzed, no myślę, około 10, może nawet trochę więcej niż 10 lat. I nie bez powodu o tym mówię, ponieważ wokalistka tej grupy dzisiaj będzie gościem u Wojtka wieczorem.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Muzyka rockowa, taka stricte rockowa, też nie jest ci obca.
3: No nie jest mi obca, dlatego że grałam w zespole rockowym prawie ponad 15 lat i naprawdę zostałam dosyć mocno doktrynowana w tym etapie.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Barbara Wrońska. Chciałabym was serdecznie zaprosić do audycji Kawałki mojego życia, której będę gościem. Do usłyszenia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
11: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
10: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
11: No i tanio.
10: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
15: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
16: SK Rock Radar.
17: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Nad Jaredem Leto pojawiły się ciemne chmury. 9 kobiet oskarżyło hollywoodzkiego gwiazdora i muzyka o nieodpowiednie zachowanie seksualne. Duże poruszenie wywołał film dokumentalny stacji BBC, w którym kolejne ofiary opowiedziały o swoich trudnych przeżyciach właśnie z Jaredem Leto. Okazuje się, że część tych zdarzeń miała miejsce ponad 20 lat temu, a szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Niewiele ponad tydzień pozostaje do startu tegorocznej Rokowizny, czyli festiwalu, który bardzo serdecznie Państwu polecamy, na którym także będziemy w te wszystkie trzy festiwalowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, a już po godzinie 15 u Dawida do przejęcia karnety na poznański przystanek Rokowizny, który w weekend 20-22 sierpnia, tam będzie można zobaczyć m.in. Sex Pistols z Frankiem Carterem, będzie Within Temptation, będzie zespół Wolf Alice, będą także goście ze Szwecji, czyli zespół Royal Republic, który przed chwilą pojawił się w Esterok z kawałkiem Venus, a karnety do Poznania na Rokowiznę, jak powiedziałem, już po godzinie 15 do zdobycia. No to teraz trochę głośniej będzie i trochę bardziej dynamicznie. Ace of Spades, Motorhead.

0: prosi na czwartkowe wydanie kolumny Zygmunta. Dobrego popołudnia Państwu życzę. Wcześniej punktualnie o 15, zanim Dawid się pojawi. No to jeszcze najnowszy raport w SC Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zafundowali sobie zabiegi w Seulu. Dobrze, że koreańscy pszczelarze zbudowali Seul. Moja żona zawsze ma miejsce na dodatkową parę butów, a ja mam zawsze miejsce na kolejną kosteczkę czekolady.
3: To prawda, ja mam zawsze miejsce na żywność w ogóle. Ojeju, ja nie mam miejsca w szafie. Wariować można.
2: Jak nie miałem miejsca w mieszkaniu na nowe dziecko, to kupiłem karton gips i się wyprodukowało dodatkowy pokoik.
3: Myślałam, że dziecko.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
10: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Hej, musisz się tak na nie gapić.
16: No oderwać wzroku nie mogę.
15: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
16: Ale są takie atrakcyjne.
17: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
18: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
19: Volkswagen.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
20: Rakieta mogła zboczyć z kursu. Komentarz eksperta do wydarzeń na Lubelszczyźnie. Zderzyło się 6 pojazdów. Karambol w Opolskiej. Są ranni i ogromne utrudnienia. Tłumy opanowały lotnisko w Czaplinku. Rusza festiwal Pol & Rock.
21: SK Rock. Raport.
20: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. NATO reaguje na wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pakt pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczego Sił w Europie. Dodał, że NATO podejmie wszelkie środki w celu obrony swojego terytorium. Tymczasem śledczy, którzy pracują teraz na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Na miejscu eksplozji jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Rozmawiałeś z mieszkańcami. Co mówią?
22: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
23: To słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo

0: Byłam na kryto, tylko słyszałam ten huk.
1: Pierwsza płomień był, a później dym i skończyło się.
2: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek z polem kukurydzy. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
3: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
2: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
4: Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak ekspert komentuje dla nas wydarzenia z Lubelszczyzny. Pocisk, który wleciał do Polski i spadł w okolicach Tarnawy Kolonii, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
5: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno. Dwa, może krater na wielkość 10-20 metrów. To nie jest największa zdolność, jaką Rosja ma. Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
4: Zaznacza dr Aleksander Olech z portalu Defense 24 i dodaje, że to wydarzenie bez precedensu.
5: To jest pierwszy raz w historii po II wojnie światowej, kiedy uzbrojony pocisk spada na terytorium Polski. Owszem, mieliśmy wloty tych samych pocisków na terytorium Polski, ale one zawracały. Nigdy nie doszło do upadku i też nie było sytuacji, w której w pełni tracimy je z pola widzenia.
4: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie.
6: To jest raport.
4: Karambol w Opolskim, ranni i ogromne utrudnienia. Na krajowej 46 na trasie Pakosławice-Sidzina zderzyło się 6 pojazdów.
7: Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący ciężarówką najechał na pojazdy, które czekały przed remontowanym odcinkiem drogi. W tym zdarzeniu uczestniczyło 14 osób. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.
4: Mówi Janina Kędzierska z policji w Nysie. Trasa jest zablokowana, utrudnienia w Opolskim mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Kolorowe miasteczko pełne muzyki, emocji i tysiące ludzi rusza Poland Rock. Tłumy opanowały lotnisko w Czaplinku, gdzie zlokalizowane są scena i pole namiotowe. Większość uczestników na festiwal dociera pociągiem.
8: Wyjechaliśmy około 6:00.
9: 6:20 dokładnie. Gorąco jest.
8: 35 stopni, to jest szalona pogoda jak na taki wyjazd.
10: No zobaczymy na miejscu, na razie męcząca podróż.
4: Mimo upału nastroje dopisują.
8: Jak nastroje przed Poland Rockiem?
11: Dobrze.
12: Dobrze jest, dobrze.
10: Super, nasz pierwszy Woodstock.
12: Nie możemy się doczekać. Będzie
10: to
12: fajnie.
10: To będzie.
12: Jesteśmy mega podekscytowani, zajarani.
10: Mega się jaram.
8: Na razie zmęczenie. Już na samym starcie, ale jak się rozłoży namiot, to już się poczuje energię.
4: Z uczestnikami 32. edycji festiwalu rozmawiała Natalia Błachowska. Poland Rock potrwa do soboty.
13: Pogoda.
4: Dziś w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło, najchłodniej na Helu 25 stopni, wzdłuż wybrzeża i w centrum około 30, a najcieplej na południowym zachodzie, tam nawet 37 stopni. Piątek będzie ładny, ale wieczorem pogoda trochę się popsuje, a w sobotę wystąpią burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę.
13: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
14: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie, Kruszyńska raportuje.
4: Dzień dobry.
14: Antoszewski kręci.
4: Dzień dobry.
14: A ja jestem Zygmunt i czuję, że są Państwo z nami, ale proszę się nie martwić, tyle się dzieje, że paszka się mogła spocić. Można mi powiedzieć, co Was dzisiaj zagrzało, można słać głosówki, można dzwonić do studia, pięknie zapraszamy. SK Rock. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Episet w radiu, a w sobotę na dużej scenie Poland Rocka. Będziemy oczywiście jeszcze zaglądać do Czaplinka. Bo jeszcze wybiorę się. Zajrzymy do Czaplinka, ale teraz zaglądamy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane. I w tym tygodniu wygrzebałem dla Państwa utwór z płyty Supernatural. To tak na te upały, bo to świetna płyta na wakacje, świetna płyta na lato. Płyta z gitarami, ale też płyta taka do tańca, taka płyta pełna słońca, na której słychać m.in. Corazon Espinado. No ale na tej płycie Santany, bo Supernatural to oczywiście płyta Santany, na tej płycie jest też trochę cienia. Jeśli Państwo szukają dzisiaj cienia, to teraz zagramy kawałek z cieniem, z mrokiem i to takie rozliczenie się z przeszłością i takie podziękowanie za drugą szansę od losu. Taki przekaz zawarł w tym utworze Everlast. No to niech będzie zagrane. Utwór Put Your Lights On, przepiękny utwór z płyty Supernatural. To Everlast i Carlos Santana w kopalni odkrywkowej.

0: pojęcia gdzie. Albo przegapiłem, albo nie było zaproszenia do meldowania się. Więc się melduję bez zaproszenia, jeśli takiego nie było. Patryk z Garwolina melduje się nocą. Jolo.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, Expert.

0: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.

0: Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę.
1: To chłopcy z placu broni w Radiu SK Rock, a wcześniej z Kanga Nancy na naszej antenie. Państwo się przedstawią.
2: Hi, my name's Mark.
3: My name's Cash.
4: And my name is Ace.
5: My name is Skin. Together we are Skunk and Nancy and you are watching and listening to SK Rock.
1: A na Instagramie SK Rock są fragmenty rozmowy ze Skunk and Nancy i takie piękne wspomnienie festiwalu w Ostrawie. No a jutro wielka zabawa we Wrocławiu, bo męskie granie. Dzisiaj zaczyna się zabawa w Czaplinku, bo Poland Rock Festival. Czekamy na wasze sygnały, a ja jeszcze do tego wszystkiego sprezentuję karnety na rockowiznę do Poznania. Jak je zdobyć, powiem już za kilka chwil, bo wcześniej raport.
6: Autopromocja. Melina w SK Rock.
7: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
8: Nie, tego nigdy.
7: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet. I poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
6: Melina.
9: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
6: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SK Rock.
9: Zapraszam, Marcin Meller.
6: Autopromocja.
10: SK Rock. Raport.
11: Anna Kruszyńska, zapraszam. Nawoływał internautów do znieważenia i zabójstwa prezydenta Ukrainy. Policja zatrzymała dziś 40-letniego mężczyznę. To mieszkaniec z powiatu nowosądeckiego. Wpis pojawił się wczoraj w mediach społecznościowych. Treści zostały ujawnione przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podczas monitorowania sieci. 40-latkowi grożą 3 lata więzienia.
10: To jest raport.
11: O krok od tragedii na Zalewie Sulejowskim w Łódzkiem. To potem, jak gwałtowny wiatr przewrócił żaglówkę, a dwóch mężczyzn wpadło do wody. Na szczęście w porę interweniował patrol wodny.
12: Mężczyźni nie odnieśli obrażeń, byli jedynie zziębnięci, przemoczeni. Nie wymagali oni pomocy medycznej. Badanie 58-latka i 70-latka na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że byli trzeźwi.
11: Mówi Edyta Daroch, rzecznik policji w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września.
10: SK Rock Sport.
11: Mamy to. Przed chwilą zakończył się zacięty ćwierćfinałowy pojedynek naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Przeciwnikiem była Ukraina. Wygraliśmy w setach 3-1 i awansowaliśmy do półfinału, w którym czeka już na nas Słowenia. W drugim półfinale zagra Japonia z USA, a oba mecze już w sobotę, 1 sierpnia. Polskie drużyny już w lipcu pożegnały się z Ligą Mistrzów. Lech Poznań roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orhus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował kolejorza w rzutach karnych. Po spotkaniu trener Lecha Nils Frederiksen przyznał. Jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. W Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2.

0: Pretty Reckless v Radiu SK Rock.
1: Ale ja pani nie znam. To znaczy nie znam pani Taylor osobiście, ale może kiedyś. Może kiedyś. Ale Titusa znam. I Licę, i Lipę, i Krzysia Sokołowskiego. Ci artyści, między innymi ci artyści, wystąpią na tegorocznej rokowiźnie. To impreza pod naszymi flagami i mam dla państwa karnety na tę imprezę. Karnety do Poznania na rokowiznę. Kto chce, niech sprawdza line-up i mówi, jakiego artystę na poznańskiej rokowiźnie zobaczylibyście najchętniej. Za fajną rock'n'rollową, krótką głosówkę oddam karnet. Zapraszam.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
3: Co to jest dobra zabawa?
4: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
5: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
6: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
3: Kiedy jest dobra zabawa?
7: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
3: Gdzie jest dobra zabawa?
8: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
9: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
10: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
3: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.

0: Po godzinie 16, ale wcześniej raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Hejka, nazywam się Peter Parker.
7: Pamiętasz go?
6: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
7: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Co to jest dobra zabawa?
10: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
11: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
12: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
9: Kiedy jest dobra zabawa?
13: Zabawy nie da. I wakacje. I jak nie ma szkoły.
9: Gdzie jest dobra zabawa?
14: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
15: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
16: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
9: Dobra zabawa? Gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
1: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Rakieta zawierała materiał wybuchowy. Śledczy prowadzą działania na Lubelszczyźnie. Śmiertelnie potrącił 9-latka w Kuźnicy Starej. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. Uważajmy na wysoką temperaturę podczas wędrówek. W raporcie apel GoProwców.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości, informują śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk CH-101. Służby analizują m.in. skład chemiczny ziemi pobranej w około 10-metrowym kraterze. Zabezpieczyli też sporo fragmentów rakiety.
3: Są to elementy, które są trudne do zidentyfikowania, bo są to dosyć duże elementy mojego doświadczenia dotychczasowego. Są to dosyć duże elementy gabarytowo inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
1: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Polskich śledczych w wyjaśnianiu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy.
3: Mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń. To wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
1: Tymczasem, jak zapowiada premier Donald Tusk, po incydencie z rakietą mają zostać udoskonalone procedury. Rosyjski pocisk spadł nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii. W regionie zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB. Szef rządu zaznaczył, że zależy mu na przejrzystym informowaniu o tego typu zdarzeniach.
4: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
5: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski.

0: z tej akcji, natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich Państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką z poradnikiem bezpieczeństwa.
1: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o godzinie 3:40. Potem uruchomiono syrenę. Alarm trwał kilkanaście minut.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wczoraj wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
3: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
1: Relacjonuje Joanna Wiącek, głowa czesko-łódzkiej policji. Na jutro zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Uważajmy na wysoką temperaturę podczas górskich wędrówek, ostrzegają ratownicy krynickiej grupy GOPR. W najbliższych dniach w regionie sądeckim temperatura może wynieść nawet 37 stopni. Osoby planujące wyprawy w góry powinny się odpowiednio przygotować.
4: W czasie takich upałów odpowiedni jest ubiór. Zawsze warto mieć czapkę, zawsze warto mieć jakieś okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chodzi o nawodnienie, bardzo istotna kwestia. Dużo płynów z elektrolitami najlepiej.
1: Radził Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
5: Pogoda.
1: W całym kraju słonecznie i bardzo ciepło, nawet 37 stopni na południowym zachodzie, około 30 wzdłuż wybrzeża i w centrum, a najchłodniej dziś na Helu, 25 stopni. Nadchodzące dni także gorące, do 35 stopni na południu i w centrum. Jutro wieczorem pogoda trochę się powsuje, a w sobotę będą burze z porywistym wiatrem. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami.
5: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolejna godzina kolumny, a to dzisiaj kolumna bardzo ciepła.
7: Ciepła!
6: Ciepło panu?
8: Yeah.
6: To ja poleję panu Jamesowi wody, a pan się odwdzięczy i zaśpiewa. Dobra? No to jazda, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: panie Zygmuncie, nie wiosna, tylko lato i grzeje niemiłosiernie. Normalnie za oknem dzisiaj Kalifornia. I będzie też Kalifornia z głośników. Wspólny kawałek Bilego i Dextera już za moment. Dexter to ten z Offspring, czyli jak się państwo domyślają, kawałek będzie ze słońcem. Ale gdyby było za ciepło, to mówcie, bardzo proszę i piszcie i dbajmy o siebie, uważajmy na siebie i uważajcie na drogach, bo przy takich temperaturach to koncentracja spada, można się zapomnieć. A pewnie państwo czytali o Polaku, który się bardzo zapomniał. Polaku, który samochodem wjechał na szlak w Alpach, bo tak go nawigacja poprowadziła. Wjechał tak głęboko, że musieli go ściągać z pieszej ścieżki. Szanowni państwo, to jest jedyny człowiek na świecie, który usłyszał w nawigacji:
1: kieruj się na północ.
0: I posłuchał.

0: Hej, słyszałem, że rozdajecie wejściówki na rokowiznę, więc ja no z całą pewnością chciałbym zobaczyć zespół Nocny Kochanek. Hell yeah!
1: Na Acid Drinkers byłem raz w Koszalinie i wtedy niestety nie widziałem Licy, grał Perła, więc chętnie wybrałbym się jeszcze raz, żeby zobaczyć Acid Drinkers.
2: Acid Drinkers! A dlaczego? Bo przy dobrej muzyce chciałbym się napić, cudzysłów, dobrego trunku. Zamykam cudzysłów.
3: Cześć, Jacek z Poznania. Chciałbym zobaczyć na rokowiznie Lady Punk, bo grają 45 lat. Sam mam 44 lata, więc ich muzyka towarzyszy mi przez całe życie.
4: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Reklama.
12: Eskaro.
11: Gramy dla was.

0: Oh yeah. Strzały w Brixton. Bo ten kawałek w polskiej wersji śpiewa zespół Analogs i pewnie go zagra za tydzień w Trójmieście na Rokowiźnie. Będziemy tam i Państwo też tam będą, bo zgarnialiście u nas bilety na Rokowiznę w Gdańsku, a pewnie wiecie, że mam też bilety na Rokowiznę do Poznania. I Państwo na Messengerze zgłaszają swoich faworytów tegorocznej imprezy. No ale odzywacie się także w różnych innych sprawach. Można śmiało słać głosówki z informacją, czym się chłodzicie i czy macie cień. Chętnie dołączymy, a można też dzwonić 691 613 613. Czekamy na wieści, a te poważne wieści ma dla Was Ania. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina
2: S-Rock. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Raczek i zapraszam na wywiad, który Marcin Meller będzie ze mną przeprowadzał w Melinie, czyli idę do Meliny.
1: Melina w Eski Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eski Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. W Lwowie trwa akcja ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Spod gruzów zniszczonego 5-piętrowego budynku wydobyto mężczyznę, poinformowali ratownicy. Liczba rannych wzrosła do 36. Łącznie zniszczone zostały 2 bloki, uszkodzone zostały 2 przedszkola, szkoła i biblioteka. W nocy Rosjanie wystrzelili w sumie ponad 70 rakiet i ponad 250 dronów. We wsi na przedmieściach Krzywego Rogu zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci. Znęcał się nad rodzicami, groził im, że ich zabije. Policja z Nowego Sącza zatrzymała 46-latka, który od dłuższego czasu pod wpływem alkoholu wszczynał domowe awantury. Po jednej z nich zatrzymała go policja.
6: W ostatnim czasie mężczyzna wyzywał, groził, niepokoił swoich rodziców. Mimo, że mężczyzna po awanturze opuścił mieszkanie, policjanci ustalili jego miejsce przebywania i zatrzymali go. W trakcie interwencji był również agresywny w stosunku do policjantów. Między innymi znieważył i naruszył ich nietykalność cielesną.
5: Mówiła Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. 46-latek usłyszał zarzuty i najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
4: To jest raport.
5: Bardzo sucho na polach i wystarczy dosłownie jedna iskra, żeby ogień szybko się objął zboże. Strażacy apelują do rolników o ostrożność podczas żniw.
7: Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan techniczny maszyn rolniczych, usuwać z nich nagromadzone zanieczyszczenia oraz wyposażyć je w sprawne gaśnice.
5: Mówiła Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
4: SK Rock Sport.
5: A na początek Liga Mistrzów. Wczoraj z eliminacji odpadły 2 nasze zespoły. Lech i Górnik jednak pozostają w europejskich pucharach i walczyć będą o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Lech zmierzy się z Klaksvik, czyli mistrzem Wysp Owczych. Górnik czeka na rywala, którego wyłoni dzisiejszy mecz rewanżowy pomiędzy Ferencvaroszem i holenderskim Twente. Trzecim polskim zespołem, który wystąpi w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, będzie Jagiellonia, która zagra z utytułowanym szkockim klubem Glasgow Rangers. Wszystkie mecze zaplanowano na 6 sierpnia. A już dziś rewanże polskich drużyn w Lidze Konferencji. O 19.30 Valletta FC kontra Raków Częstochowa. W pierwszym meczu częstochowianie wygrali 3-1. Godzinę później początek spotkania GKS z Żyliną. Katowiczanie muszą odrabiać straty po porażce na Słowacji 2-1.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Aerosmith z Youngbloodem w kolumnie Zygmunta w Ester Rock, a za chwilę na naszej antenie. Między innymi Floydzi i AC/DC. No, kawałek Highway to Hell przy tych upałach to ciut niebezpieczne, ale ostrzegam. Żeby nie było, że nie ma alertów, a ostatnie godziny niestety pokazały, że nie wszystko działa. Nie wszystko działa w rządowym centrum bezpieczeństwa. Mieszkańcy nie dostali alertów ostrzegających przed katastrofą. No i mówię tu oczywiście o mieszkańcach Poznania, których kuźwa nikt nie ostrzegł przed katastrofą, która wydarzyła się na meczu Lecha. Szanowni Państwo, napisałem do mojego przyjaciela z Poznania, napisałem do Jara Sobierajewicza, napisałem: Jaro, co tam? Odpisał tylko jedno słowo. Ciężko. Czyli leki jeszcze nie zaczęły działać.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hejka, nazywam się Peter Parker.
11: Pamiętasz go?
10: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
11: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
12: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
13: Reklama.

0: The Lemonhead tuż przed godziną 17 w Radiu SK Rock. To jest utwór pani Robinson, a po drugiej stronie pan Przemek?
1: Przemek z Poznania z tej strony.
0: Cześć Przemuś.
1: W Poznaniu go

0: narzekamy czasami na to, że wyleciały nam vany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Hejka, nazywam się Peter Parker.
12: Pamiętasz go?
11: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
12: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: Reklama. SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Rok Warszawa.
1: Śledczy w akcji na Lubelszczyźnie po incydencie z rakietą MSZ zapowiada kroki dyplomatyczne. Mieszkańcy dochodzą do siebie we Lwowie. Trwa akcja ratunkowa po nocnym rosyjskim ostrzale. Lekarze całkowicie przebudowali serce dziecku w raporcie Medyczny cud na Śląsku.
2: SK Rok. Raport.
1: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Po incydencie z rakietą premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. I jednocześnie zaznacza, pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, był uzbrojony i z dużym prawdopodobieństwem rosyjski. W akcji są śledczy, a kroki dyplomatyczne zapowiada też MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
3: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby. Takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami. A wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
4: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
3: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii około 50 kilometrów od Lublina.
1: Stało się to w terenie niezamieszkałym i niezabudowanym. Nikt nie został poszkodowany. A tuż za polską granicą we Lwowie nadal trwa akcja ratunkowa po nocnym rosyjskim ostrzale. Spod gruzów zniszczonego 5-piętrowego budynku mieszkalnego wydobyto ciało mężczyzny, poinformowały służby. Liczba rannych wzrosła do 36. Łącznie zniszczono 2 bloki. Uszkodzono

0: 26, ponad 2000 okien jest wybitych. Uszkodzona została także szkoła, dwa przedszkola i biblioteka. Mieszkańcy dochodzą do siebie i wspominają noc z ostrzałem.
1: Proszę, to bez paniki.
0: Nie, to bez paniki. Ja jestem niewidzący, żona też. W pokoju na mnie posypało się szkło, przewróciłem się, na boso wyskoczyłem z mieszkania. Szybko się zebrałem, żona już też była gotowa, więc wybiegliśmy na zewnątrz.
1: Drużyna była to, że nasza łóżka w halacie, no i my wyskoczyli.
0: Wołodymyr Zełenski, komentując zmasowany atak, zaapelował do sojuszników o wsparcie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. W tej nocy Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i ponad 250 dronów. We wsi na przedmieściach Krzywego Rogu w środkowej części kraju zginęło 6 osób, w tym dwoje dzieci.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Teraz medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. 3 miesiące temu przeszedł w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację Reverse Double Switch, połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. Operacja, którą przeprowadziliśmy, to była ostatnia deska ratunku, mówi dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg z centrum w Katowicach.
3: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja Reverse Double Switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
4: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Zasinienia rączek, nóżek, ust, jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
5: Szybko nabrał kolorów.
4: Tak, że taki, my się śmiejemy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka ta rana tutaj, o, to będzie miał do końca życia.
0: Całkowita przebudowa niemal całego serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj dziś może funkcjonować jak zdrowe dziecko. I jeszcze smutna informacja ze świata sztuki. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Legenda polskiego kina i teatru, miała 87 lat.
6: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło. Najchłodniej na Helu 25 stopni, wzdłuż wybrzeża i w centrum około 30, a najcieplej na południowym zachodzie nawet 37 stopni. Nadchodzące dni także gorące, do 35 stopni na południu i w centrum.
6: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa, ciepła, mogłaby być słodka, ale oczywiście nikt nie pomyślał, ale Marcin myśli i wysłał mi na Messengerze zdjęcie sernika, bo dzisiaj dzień sernika, panie Marcinie smacznego, bardzo szanuję, że nie ma rodzynek. Rodzynki to są winogrona, które umarły, więc ostrzegam. A co tam u państwa, ciepło, słodko, z rodzynkami, można mówić do radia. SK Rock. Razem do 18, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: to Bruce Springsteen w Radiu SK Rock. To artysta, za którym jeździliśmy do Pragi. Dwa razy! Za drugim razem się udało. A do Czaplinka jutro rusza nasza Dziętara. A się dołączy jutro, bo nasi ludzie już tam są dzisiaj. Halo, halo Czaplinek! Halo, halo Poland Rock Festival!
1: Słuchajcie, to co się tutaj dzieje, to jest po prostu nie do opisania, nie do pokazania. Jest tyle stanowisk, jest tyle ludzi. Pola namiotowe są już praktycznie zapełnione. Dzisiaj też pogoda dopisuje, więc wszyscy spacerują, chodzą, bawią się. Jest naprawdę przepięknie.
0: A będzie jeszcze piękniej. Dzisiaj na scenie m.in. Dropkick Murphys, Godsmack i Myslowic. To na dużej scenie, a na mniejszej Lipali czy Lay Me Pool. A ja może poleję wodę i zdrowie Wrocławia, bo tam jutro męskie granie. No i gdziekolwiek zmierzacie, bardzo się cieszę, że jedziecie z radiem. U nas też będzie party. Panie Grzegorzu! Panie Grzesiu, pan przypomni, jak ma na imię ten kawałek?

0: Hej, tu Ania. Ciężko się zdecydować na jakiś jeden zespół z rockowizny.
1: Wszak tę melodię każdy zna, bo to kultowa nuta ma na rockowiznę, rockowiznę z kultem szybko każdy gna. No i wszystko jasne. Miłego dnia.
2: Hej, ja to bym chciał zobaczyć Royal Republic, bo tej kapeli jeszcze nie widziałem, a show ponoć godne i fajne i covery mają mega. No i żonie bym chciał pokazać też.
3: Dzisiaj jest tak gorąco, że posłuchalibyśmy chyba tylko Jemu. I czerwony jak cegła, rozgrzany jak nasz samochód, którym właśnie wracamy z pracy do domu. Pozdrawiamy.
4: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
11: Hejka, nazywam się Peter Parker.
12: Pamiętasz go?
11: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
12: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
13: Reklama.

0: Obudźcie mnie. Obudźcie mnie, jak wrzesień się skończy, śpiewa Billy. Spokojnie, panie Billy! Pan se śpi! Dopiero lipiec się kończy. I kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dawidzie. Maciek z tej strony.
0: Cześć, Macieju. Spokojnie. Co pan chce nam powiedzieć?
1: No, kurczę.
0: Spokojnie.
1: To, kurczę, no teraz tylko słowa mi w słowa wylatują.
0: Spokojnie, panie Macieju. To nie jest gromda. Tutaj nikt się nie złości na nieznajomość języka polskiego.
1: Nie.
0: Pozdrawiam pana bardzo, bardzo gorąco. Do widzenia i przepraszam, że w tej rozmowie pojawił się wątek patuziarskiej organizacji, ale to są niebezpieczne rzeczy, poważne rzeczy i o tym trzeba mówić. I o tym, co poważne, będzie mówić Ania. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Jakiś czas temu zjadłam dużą dosyć owsiankę z bananem, ale teraz już mamy miejsce na jajecznicę na szynce.
4: Poszedłem do lodówki kiedyś, wiesz, i zjadłem kawałek serniczka i żona mówi, gdzie jest ten sernik? Ja mówię, no zjadłem kawałek. No okej, ale gdzie jest reszta? Nie kroiłem.
3: W rejonie jeziora Garda obowiązuje zakaz poruszania się na piechotę. Wszystko właśnie przez warana, który wędruje po okolicy. Służby tegoż gada szukają, władze się zastanawiają, skąd ten waran w ogóle tam jest, skoro on naturalnie w Europie nie występuje.
4: Od razu przyszło mi do głowy, drodzy państwo, to jest waran z Gardy, prawda?
3: Tak.
4: A zwierzę z meblem to waran z komodą.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK-Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu, tak ekspert komentuje incydent na Lubelszczyźnie. Rakieta manewrująca CH-101, która spadła w okolicach Tarnawy Kolonii, jest stosowana przez rosyjskie wojsko do ostrzałów na Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej znalazła się przez przypadek. Do tematu wrócimy o 18. Upubliczniono dane poszukiwanego po śmiertelnym wypadku w Suwałkach. To 30-letni Mikołaj Wasilewski, ścigany listem gończym. Mężczyzna miał uderzyć samochodem w pieszego przechodzącego przez pasy w centrum miasta. Śledczy udostępnili dane kierowcy po internetowych spekulacjach.
7: Na podstawie akt sprawy dementujemy pojawiające się w sieci internet informacje, aby podejrzany o spowodowanie wypadku był w jakikolwiek sposób związany rodzinnie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, urzędów czy służb.
6: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Od jutra państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych.
5: SK Rock Sport.
6: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni broniący tytułu w rozgrywkach pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
8: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzcy się nie ocenia.
6: Spodziewaliśmy się trudnego meczu, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
9: Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu i to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
6: W półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. Początek meczu w sobotę o 9 rano. W drugim półfinale Japończycy zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Zwycięzcy zagrają o złoto w niedzielę o 13.30. I jeszcze tenis. Magdalena Fręch i Amerykanka Jessica Pegula zmierzą się dzisiaj w meczu drugiej rundy turnieju WTA 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Początek spotkania o 21.00 czasu polskiego. W poprzedniej rundzie Łodzianka pokonała także reprezentantkę gospodarzy Ann Lee w dwóch setach 6-4, 6-3.
2: To jest kolumna Zygmunta w

0: Rejoice. Def Leppard w Radiu SK Rock.
1: Ostatni raz w naszym kraju to oni chyba grali w Krakowie. Pozdrawiam Kraków.
0: Jeśli dzieje się u was coś ciekawego w ten weekend, to dajcie znaki.
1: A we Wrocławiu męskie granie w Szaplinku Poland Rock. Za tydzień rokowizna w Gdańsku, a ja mam dla państwa karnety na rokowiznę poznańską. I państwo wskazywali swoich faworytów i zrobiła to też pani Anita. I mnie zaskoczyła, posłuchajmy.
2: Nie podoba się to w... Papanara. Piosenkę pana Zenka Grabowskiego najbardziej chciałabym usłyszeć. O. Zenka kochanego, kupatasy, teraz Grabowskiego. Jego teksty są tak mądre, jak nie wiem.
1: I gdybym powiedział, że mi się ta głosówka nie podobała, to pewnie bym usłyszał.
2: Nie podoba się to w...
1: Dlatego powiem, że karnety na rokowiznę lecą do pani. Gorąco gratuluję.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Reklama.

0: historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Co to jest dobra zabawa?
2: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
3: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
1: Kiedy jest dobra zabawa?
4: Sobotę, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
1: Gdzie jest dobra zabawa?
5: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
6: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
7: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
1: Dobra zabawa? Gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
0: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
10: Reklama. SK Rock. Nowości.

0: Mieszkańców obudził potężny huk. Śledczy badają incydent na Lubelszczyźnie. Wybuch gazu w Tomaszowie Mazowieckim. Ewakuowano ponad 100 osób. 37 stopni i czerwony alert przed upałami. Podpowiemy, jak sobie radzić.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miejsce wybuchu badają śledczy. Okolice przeczesuje około 50 żołnierzy WOT. Taki jest w Tarnawie kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101. Prokuratura potwierdza, że zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Najpierw świst zbliżających się myśliwców, a chwilę potem huk i wyraźnie widoczny o świcie rozbłysk. Tak mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem opisują wybuch pocisku.
2: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły. I zepchnęły, żeby nie było budynku.
3: Na dom.
2: No, pogoniły tam, gdzieś zepchnęły to. I
4: to samolot to tak tu jeździł, a nie wiem czego, koło nas, no może
2: no
4: kilka razy. Tak niziutko, że nie wiem czy, ale przecież to tak niedaleko od nas, jakby tak tutaj.
3: No państwa dom najbliżej.
4: No, najbliżej tutaj, no. I taki ten, mówię, ja w jedności ty nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk. I muszę sobie później myśleć, co to się stało.
0: Mówili naszemu reporterowi pani Janina i pan Robert, mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak ekspert komentuje upadek rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie. Rakieta CH-101, która jest stosowana przez rosyjskie wojsko do ostrzałów na Ukrainie, a w Polsce najprawdopodobniej znalazła się przez przypadek. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 kilometrów.
6: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa, może krater na wielkość 10-20 metrów.
5: Mówi doktor Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
6: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
5: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 kilometrów od Lublina.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ranna kobieta i około 150 osób ewakuowanych z sąsiedztwa. W Tomaszowie Mazowieckim trwa dogaszanie pożaru budynku jednorodzinnego, w którym doszło do wybuchu gazu. Do akcji gaśniczej ściągnięto 13 zastępów strażaków.
7: Na obecną chwilę pożar

0: zlokalizowany, czyli opanowany, z tym, że w rurociągu, który był uszkodzony, nadal wydobywają się płomienie ognia. Dopływ gazu został zablokowany, z tym, że od linii wycieku do zaworu jest pewna odległość i ten gaz cały czas z linii wypływa.
1: Relacjonuje Artur Malinowski ze Straży Pożarnej w Tomaszowie. Poszkodowana 80-letnia kobieta została zabrana do szpitala. 37 stopni w cieniu i czerwony alert przed upałami, między innymi dla województwa lubuskiego. Pytamy mieszkańców Zielonej Góry, jak radzą sobie z żarem lejącym się z nieba.
2: Za gorąco trochę przeszkadza ten upał, także myślę, że powinno być, chociaż wiatr powinien być.
3: Dobrze siedzieć w chłodnym miejscu, w cieniu, bo to jednak no, zagraża te słoneczko troszeczkę. Ale też baseny są do dyspozycji, tak ja mam teraz urlop, no to jest coś pięknego.
4: Lepiej powinno być gorąco, bo zima przyjdzie, to dopiero będzie.
5: Nie jest aż tak krytycznie, bo jest wilgotność powietrza jest inna. No co robię, ja pracuję, mam działalność gospodarczą i nie patrzę na upały, nie? Tylko wcześniej fajran robię, nie?
1: A z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała Klaudia Mazurek.
6: Pogoda.
1: W całym kraju słonecznie i bardzo ciepło, nawet 37 stopni na południowym zachodzie, około 30 wzdłuż wybrzeża i w centrum, a najchłodniej dziś na Helu, 25 stopni. Nadchodzące dni także gorące, do 35 stopni na południu i w centrum. Jutro wieczorem pogoda trochę się popsuje, a w sobotę burze z porywistym wiatrem. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami.
7: Eskarok Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, gdzie będzie można pojawić się w nawiedzonym domu z jego Zborna. Oddamy głos także panu Borysewiczowi i to w filmowym kontekście. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. Ale zanim to wszystko, czas na królową.

Też tak macie, że są takie utwory, które towarzyszą wam dosłownie całe życie i kiedy ich słuchacie, to właściwie macie obrazy tych ważnych momentów. Jest jeden z tych ważnych momentów, to Lady Punk, to wciąż bardziej obcy. Natomiast mniej obcy to jest film o Janie Borysewiczu. Bardzo wzruszający, bardzo ważny. Zresztą Jan Borysewicz powiedział, że są tam bardzo osobiste momenty związane z jego dzieciństwem, do którego trudno mu wracać. Powiedział też, że ten film jest emocjonalnie wymagający, ale jednocześnie powiedział, że nie jest żadną pochwałą na jego cześć. Jak mówi, to film, który pokazuje mnie takim, jakim jestem, jakim byłem dawniej. Nie miałem problemów z tym, żeby pokazać również trudniejsze momenty. Jak mówi Jan, na koniec miałem przy sobie ukochaną osobę, która powiedziała mi, chcę, żebyś był pokazany prawdziwie. Jak mówi, to było dla mnie bardzo ważne. My czekamy oczywiście na premierę tego dzieła, to już 7 października na Netflixie. Natomiast co do premier, to 3 tygodnie temu na sklepowych półkach pojawiła się reedycja tej płyty sprzed roku. To nowy Suede.

No panie Jamesie, no ja muszę. Muszę, bo się uduszę. Tym bardziej, że dzisiaj jestem w totalnym rozdarciu, jeśli chodzi o Ozziego Osborna. Na początku sobie pomyślałem, że rodzina Osbornów przesadza. Chłopa pochowali rok temu, a oni po prostu próbują czerpać jakiekolwiek profity z życia Ozziego Osborna, z tej śmierci. No i byłem w rozdarciu, a później zrozumiałem, że może to jest jednak dobry pomysł. A propos tego, co dzisiaj ogłoszono, tego, że w parkach rozrywki Universal Studios w Orlando i Hollywood już tej jesieni w ramach Halloween Horror Nights będzie można oglądać nawiedzony dom Ozziego Osborna. Zresztą, jak piszą organizatorzy, uwaga, szokujący wizerunek Ozziego Osborna był również przejmujący co jego heavy metalowe hity. Teraz, jak piszą, wkroczysz do królestwa księcia ciemności, gdzie muzyka i chaos zderzają się ze sobą, a wszystko wymknęło się spod kontroli. Przemierzaj o rozpadający się świat wyrwany prosto z tekstów Ozziego w tym nawiedzonym domu inspirowanym jedną z największych legend rock'n'rolla. Niech rozpocznie się szaleństwo, napisali organizatorzy. I z jednej strony powiem szczerze, że jak to czytałem po raz pierwszy, to jakoś tak dziwnie słyszałem brzdęk monet z tyłu głowy. Później dowiedziałem się oczywiście, że za wszystkim stoi rodzina Osbornów, która no, przecież musi jakoś zarabiać. Ale na końcu już, kiedy ochłonąłem, pomyślałem, że przecież to jest dobry pomysł. Dobry pomysł, żeby cały czas ta pamięć o Ozim istniała, żebyśmy my kultywowali tak naprawdę tego muzyka, bo właściwie od śmierci Davida Bowiego, o którym bardzo szybko świat, mam wrażenie, że zapomniał, no nie było drugiego takiego muzyka, który odszedł i zrobił takie wrażenie. Dlatego cieszę się tak naprawdę, że chyba ten dom nawiedzony powstanie, abstrahując w ogóle od tych wszystkich pieniędzy, ale warto jest wspominać i cały czas pamiętać tego szalonego naszego fana kolei.

0: I choć to nowa kompozycja formacji Foo Fighters, to jednak nie do końca taka nowa. Mimo tego, że pochodzi z płyty Your Favorite Toy, czyli z ostatniego krążka tego zespołu. Natomiast ten utwór nie powstał od zera w studio, ponieważ jego pierwsze szkice i wersje demonstracyjne zostały zarejestrowane lata wcześniej podczas takich domowych sesji nagraniowych zespołu, jednak utwór porzucono, no i przez długi czas pozostawał niedokończony. Aż wszystko zmieniło się dwa lata temu, dlatego że zespół przypomniał sobie o tym utworze i to, co ciekawe, całkowicie przypadkowo podczas rozmowy w trakcie prób przed trasą koncertową w Wielkiej Brytanii w 2024 roku. I co najzabawniejsze, muzycy zagrali go wspólnie tylko raz, no i natychmiast uznali, że jest genialny i od razu pojawił się dwa lata później na nowej płycie. Można? Można.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Pustki uchodziły raczej za takie bardzo grzeczne. Chyba najbardziej taką wywrotową rzecz, jaką zrobiliśmy, to wyrzuciliśmy pilota od telewizora z hotelu, ale jak się zorientowaliśmy, to zeszliśmy po niego i skleiliśmy go z powrotem.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Barbara Wrońska. Chciałabym Was serdecznie zaprosić do audycji Kawałki mojego życia, której będę gościem. Do usłyszenia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hejka, nazywam się Peter Parker.
8: Pamiętasz go?
7: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
8: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
15: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

To piękne dźwięki od Guns N' Roses w Westerok, a teraz oddajmy głos muzykom, którzy ostatnio nas mocno zachwycili. Chodzi o formację Nickelback, która raczej nas przyzwyczaiła do takiego waniliowego rocka, a teraz wracają z mocnym uderzeniem. Pan Mike Krieger powiedział wprost, genezą powstania tego wszystkiego było to, żeby się zrelaksować i dać sobie czas na dotarcie do celu i jego ukończenie. Jeśli panowie po małym relaksie robią takie dźwięki, to wyślijmy ich na urlop na rok, a wrócą z nową płytą jak Behemoth. To Rattle the Cage i nowe Nickelback w Esterok.

0: I do tych muzycznych wspomnień będziemy jeszcze nawiązywać nieraz, jeśli chodzi o to, co działo się ostatnio na Stadionie Narodowym. To System of a Down, Westerrock. Ostatnio natomiast Serge Tankian nas zachwycił, pojawiając się na pewnym albumie, i to z coverem Davida Bowiego I'm Afraid of American. Polecam bardzo serdecznie to, jak zinterpretował ten piękny utwór Davida Bowiego sam Serge Tankian, bo to może was dosyć mocno muzycznie zaskoczyć. Więcej informacji oczywiście w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eskarok.
2: Tomasz Raczek.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
2: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było.
3: Ciu,
2: tak?
3: Ciu.
2: Byłem konferencjerem, oczywiście. Złośliwy kolega

0: tylko na MediaExpert.pl.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
7: Rada. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowych dźwięków od Tonego Iommiego, na które fani czekali ponad 20 lat. Przemówi także Jared Leto, a i do kina na nowego Spidermana was dzisiaj wyślę. No ale zanim wy, to jest jeszcze ona. To Celina. Michał Prokopowicz, kłaniamy się z Celiną, z Kazikiem na żywo. No i zapraszamy do 21:00. To jest druga godzina naszego czwartkowego spotkania.

to my, drodzy Państwo, porzucamy Sydney na rzecz nowości od legendarnego gitarzysty Black Sabbath, bowiem Tony Iommi wraca. Zapowiedział właśnie swój nowy album zatytułowany From the Dark, który 23 października będzie miał swoją premierę. I przyznam Państwu szczerze, że długo czekaliśmy na tą płytę. W końcu to 26 lat po wydaniu jego pierwszego solowego albumu, czyli płyty Iommi. Dokładnie pamiętam, jak ona się ukazywała. Jestem stary. A z drugiej strony 21 lat po wspólnym nagraniu z Glennem Hughesem. I co ważne, bo w przeciwieństwie do tego albumu pierwszego Iommi, na którym w każdym utworze wystąpił inny znany wokalista, tak tutaj we wszystkich utworach występuje jeden norweski wokalista, John Lande, którego możecie kojarzyć m.in. z takich formacji jak Masterplan, jak The Snakes. Natomiast pozostałą część składu uzupełniają basistka Becky Baldwin i perkusista Karl Brazil. Natomiast sam zapytany Tony Iommi o tę płytę powiedział, że to jest album, który naprawdę lubi tworzyć. Jak mówi, nie próbujemy niczego udowadniać. To świetny album, jak mówi, jest odjazdowy. To zanim, drodzy Państwo, odjedziemy, to chciałem powiedzieć tylko jedno. Tony Iommi potrafi w riffy, co zresztą Wam teraz będzie udowadniać chociażby w pierwszych 10 sekundach nowego utworu. To Word Alone, no i zapowiedź nowej, pierwszej płyty od kilkudziesięciu lat Tonego Iommiego. Krążek 23 października na sklepowych półkach, a teraz... Trzymajcie się mocno.

No nie ukrywam, że nie chciałem wracać do tego tematu, no ale rzetelność dziennikarska wymaga, bym jednak poruszył ten temat, o którym wczoraj wspomniałem w kontekście premiery wczorajszego dokumentu BBC zatytułowanego Jared Leto Hollywood's Dark Secret, w którym kobiety oskarżyły o zachowania i napaści na tle seksualnym tego laureata Oscara, no i przede wszystkim także muzyka formacji 30 Seconds to Mars. Proszę mi wybaczyć, nie będę wchodził w szczegóły, wczoraj już trochę w nie wszedłem. Ale to jest chyba za mocny temat jednak, dlatego tylko przeczytam to, co zadeklarował dzisiaj Jared Leto. Cytując, nigdy w życiu nie molestowałem nikogo seksualnie, te twierdzenia są absolutnie i całkowicie fałszywe. To dzisiejsze oświadczenie Jareda Leto, zresztą to samo potwierdziła także jego agencja, która utrzymuje, że wszelkie oskarżenia formułowane pod jego adresem na przestrzeni ostatnich lat są pozbawione podstaw, no i nie pokrywają się z prawdą. Coś czuję, że ten temat jeszcze wróci. I to nie raz.

0: Panowie tak dobrze bawili się na weselu przyjaciela, że z tego płyta powstała. Ciekawe, co powstanie, jak wyślę was na Spidermana całkiem nowy dzień. Ten film wchodzi jutro na ekrany kin w każdym Heliosie. Na bilety do wykorzystania będą do 13 sierpnia. Jeśli macie ochotę wybrać się wraz z osobą towarzyszącą na Spider-Man całkiem nowy dzień, dajcie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
3: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.

I wcale się nie dziwię, że tej kompozycji zabrakło ostatnio na Stadionie Narodowym. To Queens of the Stone Age, to Easy Street, no bo w końcu to kompozycja nieco inna, bardziej psychodeliczna, spokojna, bardziej melodyjna, ale także z gościnnym udziałem amerykańskiej wokalistki country pani Nikki Lane. Natomiast bardzo zaskoczyły mnie te spontaniczne słowa na temat tego utworu Josha Homiego, który powiedział, że to zabawna piosenka, bo jak mówi, taka jak uderzenie się w nerw łokciowy, śmieszy, bo boli, a boli, bo jest śmiesznie. To coś poważnego, jak mówi, ale jednocześnie zabawnego. No nie wiem, no jak ja uderzę się w domu w łokieć, to wcale nie jest mi śmiesznie, ale może to jest perspektywa miejska, a nie wiejska, tam gdzie mieszka Josh Homme. Oczywiście z tego miejsca zazdraszczamy wszystkim tym, którzy właśnie spędzają w takich miejscach czas albo całe życie. Tak jak teraz Grzegorz Markowski, ostatnio widzieliśmy zdjęcie od Patrycji. Rodzina dobrze bawi się na Mazurach, a mam wrażenie, że Grzegorz Markowski no nie jest w końcu sfrustrowany. Mówię, że w końcu, bo pamiętam mój telefon kiedyś do niego i to już później nie było drugiego telefonu. Może kiedyś o tym więcej opowiem. To klasyka od Perfektu.

Do dzisiaj ta historia jest przerażająca, ale też była formą terapii wyrazem żalu wokalisty, który jako nastolatek nie potrafił poradzić sobie z sytuacją śmierci swojej mamy, gdy miała 16 lat, a wcale nie musiała odchodzić

0: a ja mam zawsze miejsce na kolejną kosteczkę czekolady.
1: To prawda, ja mam zawsze miejsce na żywność w ogóle. Ojej, ja nie mam miejsca w szafie. Wariować można.
0: Jak nie miałem miejsca w mieszkaniu na nowe dziecko, to kupiłem karton gips i się wyprodukowało dodatkowy pokoik.
1: Myślałam, że dziecko.
2: 6 na 9.
3: Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklama.
7: Eskarok Rada.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nie tylko jeszcze ciepłego, nowego Airborne. Pochylimy się także nad wyjątkowym wydawnictwem od Beatlesów. Będziemy także świętować z zespołem Queen. Ale zanim to wszystko, czas na klasyk od Lady Punk. Tam nawet w pewnym momencie, drodzy Państwo, cenzorzy przeoczyli pewien fragment tekstu. Cenzorzy. Dla młodzieży takie były czasy, że ktoś musiał to sprawdzać i zatwierdzać. I oby nie wróciło. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

i wracają. Dzisiaj czas mi potwierdził, że pojawią się niebawem w studio i co ciekawe, mają tworzyć muzykę premierowo, całkowicie od zera. Ja pamiętam te słowa Flea sprzed kilku tygodni, może miesiąca, kiedy mówił, że wspólnie piszemy muzykę, nagrywamy w domu Johna Frusciante i te dźwięki brzmią świetnie, jak mówił Flea. I wtedy dodawał, ostatecznie gdy zaczynamy grać, chodzi o to, żeby po prostu złapać magiczny groove i zrobić to dobrze. Moim zdaniem ten duet John Frusciante i pan Flea to jest najlepszy duet, jeśli chodzi o cokolwiek. Jeśli chodzi o tworzenie muzyki zespołu Red Hot Chili Peppers. Nie wiem, czy państwo widzieli wiele lat temu, kiedy takie czarno-białe nagrania się pojawiały, kiedy John Frusciante pokazywał tak naprawdę Flea, jak on ma grać pewne kompozycje. I kiedy trzyma się w ryzach tych takich mocno kreatywnych Johna Frusciante, to z tego naprawdę może coś wyjść. Natomiast jeśli się go puści samopasem, no to później mogą wyjść naprawdę dziwne dźwięki, no bo znamy też dobrze solową twórczość Johna Frusciante, która jest bardzo trudną muzyką. Ja szczerze mówiąc nie znam za wielu osób, które są w stanie wysłuchać od deski do deski właśnie dźwięków pana Johna Frusciante z jednej płyty i nie mieć później migreny. To jest mniej więcej taka sytuacja, jak ktoś by chciał wysłuchać sobie od deski do deski jakiejś płyty Mr. Bungle, na przykład jakieś kompozycje o jajku, które mają 12 minut, no później migrena jest po prostu murowana. To z jednej strony, natomiast trzeba pamiętać o tym, że trzeba pamiętać o swoich korzeniach. I a propos tych korzeni, no to przy okazji dzisiejszej premiery formacji Airborne, kiedy nagrywa się album, który ma być no takim 21-strzałowym salutem oddanym chwalebnej przeszłości hard rocka, czy to jego historii, czy sercu, to oczywistym jest, że trzeba współpracować z autorami, z producentami, którzy odegrali przecież kluczową rolę w promowaniu tej muzyki na całym świecie, którzy nadal to robią, mają na koncie setki milionów płyt. No i właśnie Airborne poszedł tą drogą. Dlatego wydaje dzisiaj nowy singiel Here She Comes, napisany wspólnie z Matt Lange, ale także, uwaga, trzymajcie się mocno, z Brianem Adamsem. Tak, mnie też to dzisiaj mocno zszokowało. No to zagrajmy. To Here She Comes i dzisiejsza nowość od Airborne.

No, czyli jednak da się rozkręcić jednoosobowe pogo w studio. To System of a Down z małym wspomnieniem tego, co ostatnio działo się na Narodowym, to Aerials. To teraz, drodzy Państwo, piękna klasyka od zespołu The Beatles. Piękna wznowienie reedycji krążka Rubber Soul, który 2 października będzie miał swoją premierę. Natomiast ja na chwilę bym się zatrzymał. Nie będę mówić o tym, co będzie doklejone do tej płyty po to, żeby zbijać większą kasę. Chciałem się zatrzymać nad tym, jak powstawała ta nowa wersja tej płyty, dlatego że pozwolono odseparować partie wokalne i poszczególne instrumenty zapisane na oryginalnych czterościeżkowych taśmach matkach i dzięki temu przygotowano nowe miksy tego materiału, zachowując charakter tych nagrań z 65 roku, więc to jest wielkie wow. A drugim wielkim wow jest to, że na tej płycie, na tej reedycji pojawi się niepublikowany dotąd szkic utworu Little Girl, napisany przez Johna Lennona. I no, była taka historia i taka legenda, że podobno jest taka kompozycja, a teraz jeszcze się potwierdziło. No to sięgnijmy w takim razie po nagranie, które powstało w zaledwie 4 tygodnie, jeśli chodzi o tę 6. płytę zespołu The Beatles, a to wszystko po to, żeby zdążyć wtedy tylko z wydaniem przed gwiazdką. No i się udało. No to zagrajmy kompozycję, która otwierała ten album sprzed lat. To Drive My Car.

0: to my jeszcze z tego pięknego islandzkiego świata przeniesiemy się do świata Marvela, by w gwoli ścisłości wytłumaczyć, żebyś ty, Anno, Karolino, Michale, Alino i Piotrze, zerknęli sobie na swoje prywatne wiadomości na waszych Facebookach, bo wysłałem wam już bilety na nowego Spidermana. 10 biletów rozdanych, kolejne Spidermanowe rozdawnictwo jutro po 18.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Tomasz Raczek.
3: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była. Jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
4: Tego nigdy.
3: Obszedłem kino. Kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino. Już nie było biletów w kasie, od Konika kupiłem bilet i poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

No i stało się. To była tylko kwestia czasu, aż formacja Queen dołączy do klubu miliarderów, jeśli chodzi o wyświetlenia na YouTube, za sprawą także tej wyjątkowej kompozycji sprzed lat. To Don't Stop Me Now, Westerok, to za nami, a przed nami nowość od dziwnej wiosny. Przed nami Strzemp.

0: Ciekawe, czy takie muzyczne klimaty rodem z Wielkiej Brytanii za sprawą formacji Kasabian pojawią się także po 21 w kawałkach mojego życia, o których dzisiaj będzie opowiadać Barbara Wrońska, genialna wokalistka, kompozytorka związana z formacją Pustki. Polecamy bardzo serdecznie, to będzie pięknie wypełniona godzina z pięknymi dźwiękami. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00, no i z tego miejsca przyjemnego piątku Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Muzyka rockowa, taka stricte rockowa, też nie jest ci obca.
3: No nie jest mi obca, dlatego że grałam w zespole rockowym prawie ponad 15 lat i naprawdę zostałam dosyć mocno doktrynowana w tym etapie.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Barbara Wrońska. Chciałabym Was serdecznie zaprosić do audycji Kawałki mojego życia, której

0: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w ESC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia, a dzisiaj oczywiście kawałki życia tak naprawdę mojego gościa. Dzisiaj ze mną i z Państwem Barbara Wrońska, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Gdyby Państwo nie kojarzyli samego imienia i nazwiska, to taki zespół Pustki w Twoim życiu rysie pojawił się, naznaczył, że dosyć mocno Twoją drogę muzyczną. Później postanowiłaś postawić na działalność indywidualną, na koncie już krążek solowy, kolejny w drodze, to muzyczne dziecko niebawem będzie się rodziło. Tak. I wokół tego będziemy sobie dzisiaj krążyć, ale z tego, co się dowiedziałem, muzyka rockowa, taka stricte rockowa, też nie jest ci obca.
3: No nie jest mi obca, dlatego że, no po pierwsze grałam w zespole rockowym prawie ponad 15 lat i naprawdę zostałam dosyć mocno doktrynowana w tym etapie życia, takiego dorastania w ogóle jakby do muzyki rockowej, bo jestem z wykształcenia muzykiem klasycznym, więc to było dosyć duże zderzenie. A oprócz tego w moim domu był mój ojczym, który był gitarzystą rockowym i poznawałam takich klasyków rockowych i gitarowych w jego zasobach kasetowych, tak naprawdę, ponieważ to był czas kaset jeszcze.
2: No tak, no tak. No do tego wszystkiego droga właściwie twoja życiowa, tak jak mówiłaś, i muzyka klasyczna, i tych projektów muzycznych naprawdę było całkiem sporo. Czasu nie mamy zbyt wiele, ale myślę, że możesz sobie wtykać gdzieś tam czasami niektóre historie. Jak najbardziej zapraszam do tego doświadczenia muzycznego. Zaczniemy sobie też, sam do tego cię zachęciłem, żebyśmy zaczęli od twojej własnej twórczości, bo proszę państwa, Barbara była na tyle skromna, żeby nie proponować swoich utworów. No jak to? Od tego trzeba zacząć. Więc co, Pustki na początek damy?
3: Tak, tak. Dajmy Pustki. Może dajmy piosenkę Ty w górę, ja w dół, która teraz doczekała się reedycji i jest już w cyfrze. I to jest piosenka z płyty Domino, naszej płyty sprzed 20 lat. I tą piosenkę wówczas jeszcze zasilałam na poziomie klawiszowym i wokalnym, ale bardzo skromnym. W sensie głównym wokalistą był Janek Piętka. No i to jest taka wspomnieniowa opcja bardzo.
2: A w dużym skrócie, jak wyglądało życie na co dzień w zespole Pustki? Bo muzycy rockowi dzielą się na bardzo różne szeregi. Jedni imprezują, inni na spokojnie, jedni się dogadują, inni się kłócą. Wiesz, czasami iskry lecą, czasami rozpady zespołów co chwilę.
3: A później powroty.
2: A później powroty w różnych składach.
3: Dokładnie.
2: Sąd i tak dalej.
3: Dokładnie. I unplugged, i z orkiestrą.
2: O, tak jest.
3: Wiesz co, no my żeśmy, myślę, że wszystkie te fazy zaliczyliśmy. Na początku była bardzo duża fascynacja sobą nawzajem i niekończąca się impreza. Później żeśmy powoli dojrzewali. Natomiast w ogóle Pustki uchodziły raczej za takie bardzo grzeczne. W sensie chyba najbardziej taką wywrotową rzecz, jaką zrobiliśmy, to wyrzuciliśmy pilota od telewizora z hotelu. Ale jak się zorientowaliśmy, to zeszliśmy po niego i skleiliśmy go z powrotem, więc tak mniej więcej to
2: no
3: było.
2: No to rebel.
3: No.
2: Okej.
3: Okay. Byliśmy bardzo grzeczni.
2: Pięknie, dobrze, dziękuję Ci bardzo za to wspomnienie. Proszę Państwa, zespół Pustki na początek naszego spotkania.

0: Jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Dzisiaj ze mną i z Państwem Barbara Wrońska. No i teraz pojedziemy. Będzie klasyka, będzie grunge, będzie Nirvana, proszę Pani.
1: Tak, będzie Nirvana. Nie było łatwo mi wybrać tą rockową swoją jakąś taką część, dlatego że jest dużo bardzo wykonawców i dużo gatunków około rockowych, które mnie inspirowały i kształtowały. Natomiast z Nirvana miałam tak, że jak zaczęłam słuchać Nirwany, to byłam w liceum i po prostu miałam takie poczucie, że wszyscy słuchają Nirwany i że właściwie ja też powinnam przejść przez ten etap. Że jak nie przejdę przez niego, to będę po prostu jakimś totalnym outsiderem.
0: No, taką inicjację musiał.
1: Tak,
0: robić.
1: W sensie, że jednak
0: tego
1: każdy
0: garażowego grania.
1: Dokładnie, musiał każdy tą Nirwanę po prostu przejść. I pamiętam, że wtedy jeszcze robiłam to na takiej zasadzie, że tak trzeba po prostu, ale później z Nirwaną głębiej zainteresowały mnie pustki, które naprawdę wytłumaczyły mi jakby i genezę tego zespołu, i postać Kurta Cobaina, a później poznałam Jonathana Ponemana, czyli twórcę Sub Popu, który wydawał Nirwanę i jeździł z nimi na trasę, i pamiętam, że no to było naprawdę super doświadczenie dla mnie.
0: No to co, gramy? Czekaj, czy padł tytuł w ogóle utworu? Something in the Way.
1: Tak, bo ja zawsze te takie mniej popularne rzeczy.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Proszę Państwa, w kawałkach mojego życia przypominam cały czas ze mną i z Państwem Barbara Wrońska, między innymi na koncie dosyć długoletnia przygoda z zespołem Pustki. I tutaj będę wplatał takie różne pytania po drodze. Czy w momencie, kiedy z tym zespołem się rozstałaś, nastała pustka, czy właśnie mogłaś ją wypełnić swoim własnym graniem? Jak to wspominasz tak emocjonalnie?
2: Wiesz co, ja w ogóle tak jakby nigdy pustek nie traktowałam jako pewnego niedosytu. W sensie to była bardzo wypełniająca mnie historia na pewnym etapie, a później jakby i nasze drogi życiowe troszeczkę się rozjechały i nasze potrzeby w tamtym momencie. I ja po prostu też czułam w którymś momencie, że dojrzałam do takiej całkowicie samodzielnej wypowiedzi artystycznej. A ponieważ nie chciałam z nikim w tym zespole się przepychać, nie miałam też nigdy jakichś takich jazd, żeby być liderem. To był zespół. Ten zespół tworzył razem i każdy z nas dokładał jakąś swoją twórczą cząstkę. A ponieważ jeszcze w drodze miałam drugie dziecko i sprawa życiowa bardzo była dla mnie na tamtym etapie istotna i mój czas, to wiedziałam, że nie dam rady tych światów połączyć. No więc postanowiłam po prostu, że naturalnie jakby przejdę w inny etap i zajmę się swoją twórczością.
1: Pięknie. I z całkiem ciekawymi efektami, czego jeszcze dzisiaj doświadczymy. To znaczy, to jest subiektywne,
2: tak,
1: moje zdanie.
2: To bardzo miłe, dziękuję.
1: Czas na kawałek numer 3 z twojego życiorysu muzycznego, zespół Yes.
2: Tak.
1: Dobrze wymawiam?
2: Yes.
1: Gold Lion.
2: Jezu. To były takie super laski z gitarami i one śpiewały po prostu tak, one były takie nieokrzesane i pamiętam, że ja usłyszałam tą piosenkę Golden Lion, chyba to był rok 2005 może, coś takiego i po prostu jakby to był taki dla mnie dziewczyński rok, w sensie oprócz PJ Harvey, na której punkcie miałam totalny odlot, ten band to był dla mnie taki w ogóle jakby... No, niedościgniony przykład, jak mógłby band dziewczyński, gitarowy, rockowy wyglądać.
1: Pięknie. I brzmieć.
2: Tak.
1: No to proszę Państwa, posłuchajmy. Zachęcamy też do zobaczenia, jak to wygląda wizualnie. W internetach na pewno wszystko można odnaleźć. Słuchamy.

0: W kawałkach mojego życia czas na utwór numer 4. Z tego co spoglądam, Blur, Out of Time.
1: O matko.
0: Taka propozycja nam się trafiła.
1: No ja w ogóle uwielbiam Blur i Damona Albarna i właściwie wszystko, co Damon Albarn robi, jest genialne dla mnie.
0: Okej, okay. Przekonując.
1: Jestem po prostu wyznawcą. Mm-hmm. No a Out of Time to była taka piosenka, której pamiętam słuchaliśmy bardzo dużo razem z chłopakami w Pustkach właśnie. Pamiętam, że to było też dla mnie takie odkrywcze, jeżeli chodzi o myślenie o piosence w sposób liryczny, rockowej piosence, bo wcześniej mi się wydawało, że rockowa muzyka to jest takie po prostu tylko trzepanie na tej gitarze, w ogóle tam coś bez sensu, jakieś takie bardzo energetyczne, w sumie nie wiadomo co, ale że energetycznie. A Blur miał w sobie taką głębię. I to był taki w sumie dla mnie przykład jakby na to, że w ogóle też w muzyce rockowej istnieje coś takiego jak interpretacja, której mi pamiętam, w którymś momencie brakowało trochę.
0: Mhm. Oni też zabłysnęli tym słynnym utworem, myślę, że dla wszystkich, Song 2.
1: No wiadomo.
0: Powstał...
1: Zajebista piosenka.
0: Pewnie przypadkiem, radiowcy bardzo lubią, bo króciutka,
1: tak.
0: Ale też ma w sobie wszystko. Nie,
1: tak.
0: Do tego jak się jeszcze zagłębimy w historię i jej powstanie. I samo to, że tytuł powstał na zasadzie piosenka druga.
1: Tak.
0: Zagrobocze dla Beki nazwać. Ale posłuchajmy, Out of Time. Bardzo również ciekawa propozycja.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: No to lecimy dalej. Mnóstwo ciekawych rzeczy za nami i jeszcze więcej ciekawych przed nami. To będzie intrygujące. Chłopiec z plasteliny jako kawałek numer 5. Leny Valentino, Metal Waluś. Właściwie to jest jakby ta sama postać, tylko tak. Pewnie muzycy jeszcze dochodzą. I Artur Rojek.
2: Tak jest.
1: Mocne alternatywne zestawienie.
2: Tak, i Maciej Cieślak, który odegrał dosyć ważną rolę, czyli lider zespołu Ścianka. No, Leny Valentino to był taki skład, który się pojawił i zniknął, tak naprawdę. Poruszył serca i pomruszył emocjami. Niestety oni nic później jakby razem nie robili. Natomiast Chłopiec z plasteliny to jest no jedna z piękniejszych polskich piosenek, moim zdaniem. Raz, że jakby jest niesamowicie zrealizowana, z ogromną taką wrażliwością. Poza tym ten tekst jest przepiękny. W sensie to jest taka piosenka, którą można by było zagrać na ukulele, zagrać na pianinie i ona by po prostu świetnie brzmiała, bo to jest naprawdę taka bardzo rasowa, bardzo songwriterska, dobra rzecz.
1: Mm-hmm. Ja tak ze swojej strony autopromocyjnej Państwa zachęcam zajrzeć sobie na stronę skarok.pl, bo Metal Waluś, no już jakiś dłuższy czas temu, ale też był gościem Kawałków mojego życia, przyjechał taki chłop ze Śląska, ale jak się otworzył, jak zaczął takie wzruszające historie i przemyślenia opowiadać, mówię, wow, jakaś zupełnie druga odsłona, nie?
2: No, to jest
1: jakby to też jest na pewno odzwierciedlone w tym utworze. Chłopiec z plasteliny. Posłuchajmy.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca SK Rock.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
6: No dobrze, jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Dzisiaj Barbara Wrońska ze mną i z Państwem dzieli się swoimi przemyśleniami muzycznymi. Morciba.
7: Mhm.
6: Morciba, over and over.
7: Tak.
6: Tego nie znałem, nie znam.
7: No bo Morciba nie jest może takim stricte rockowym zespołem. To jest raczej taki 2000 rock, coś takiego. To jest takie przeplatanie trochę świata rockowego z trip-hopem. I Morciba była dla mnie też taką niezwykle ambitną wersją takiej energetycznej piosenki, właśnie takiej około rockowej. Poza tym bardzo lubiłam głos wokalistki. Morciba też cały czas tworzy i koncertuje. Oczywiście tam się w międzyczasie jakieś roszady w składach wydarzały. Natomiast w ogóle jakby piękna tekstowo, oni też łączyli bardzo często brzmienia klasyczne z brzmieniami rockowymi. To są takie rzeczy, które mnie zawsze poruszają.
6: No to dobrze, posłuchajmy. Nie ma co zagadywać.

0: Zawsze też się cieszę, kiedy przychodzi artystka, wokalistka, bo zazwyczaj jakoś tak się utarło, że ten świat rockowy jest jednak przesiąknięty męskim genem, a tych artystek tak naprawdę też jest sporo.
1: Jest.
0: Co też już zostało potwierdzone przez twoje wybory i twoje prezentacje dotychczasowe. Kawałek numer 7 i proszę państwa, tym razem przed nami Portishead.
1: No Portishead, no to ja nie muszę nic mówić o Portishead. W sensie wydaje mi się, że każdy, kto ma w sobie odrobinę mroku i lubi dreszcz i uważa przełom lat 90. i 2000. jako wszystko, co najlepsze mogło w muzyce się wydarzyć, zna Portishead po prostu. Natomiast ja z Portishead spotkałam się pierwszy raz, jak byłam jeszcze w średniej szkole muzycznej i byłam zakochana w takim skrzypku, który był starszy ode mnie o 4 lata i ten skrzypek słuchał Portishead. I pamiętam, że dla mnie to było jakaś w ogóle totalna mieszanka, w sensie jakby jednocześnie to uczucie do niego plus to Portishead. I mam tak, że po prostu Portishead też pokazało, że na przykład postać liderki nigdy nie wiązała się jakby na przykład z kunsztem wokalnym. To w ogóle było zupełnie o czymś innym. To było jakby o wrażliwości, o charyzmie, o autentyczności na scenie. No i Portishead to jest, w sensie Portishead działa cały czas. To jest też tak, że jak posłuchamy sobie ich twórczości teraz, to ona też nas poruszy w jakiś sposób.
0: The Rip.
1: Tak.
0: Posłuchajmy.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Dziś w kawałkach mojego życia ze mną i z Państwem Barbara Wrońska. Przypominam, jesteśmy już na wysokości utworu numer 8 i czas na Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
2: Tak.
1: Wspominałeś, to dosyć ważny zespół dla Ciebie, bo nawet w takiej szerszej liście Red Hot Chili Peppers pojawia się dwa razy, więc stwierdziłem, że to musi wejść.
2: Nie, no ja uwielbiam Red Hotów po prostu. Red Hotów posłuchałam też pierwszy raz w podstawówce. Mhm. I tego akurat słuchał chłopak mojej siostry, a moja siostra była starsza ode mnie i zawsze mi imponowała generalnie, bo ona słuchała Boba Dylana, ona w ogóle była trochę w innym klimacie. No ale ci Red Hoci dla mnie to był jakiś w ogóle... no game changer, jeżeli chodzi o energię w muzyce, jeżeli chodzi o teksty, w ogóle o interpretację. Ja też bardzo specyficznie słucham muzyki, w sensie nie skupiam się tylko na warstwie tekstowej, tylko jakby takiej wrażeniowej bardziej. Natomiast z Red Hotami jest śmieszna historia, dlatego że utknęła mi płyta CD, pierwsza płyta Red Hotów w samochodzie. I już od kilku lat moje dzieci słuchają tej płyty non-stop.
1: Czyli
2: i
1: znają tylko jej,
2: tak,
1: bo i nie da się wymienić.
2: Dokładnie. I po prostu jak chcemy posłuchać płyty, to słuchamy płyty Red Hotów i one znają wszystkie, wszystkie jakby riffy basowe na pamięć. Są w stanie to wycharkać, wydukać, po prostu wszystko są w stanie zaśpiewać z tej płyty.
1: A twoje dzieci też pchnęłaś w stronę muzyczną, czy nie? Czy tutaj nie było presji albo zainteresowanie?
2: One są zainteresowane i są bardzo uzdolnione. W sensie to ja czuję, że mają świetny słuch, są bardzo muzykalne i wrażliwe. Natomiast nigdy nie wykazywały takiej potrzeby, żeby uczyć się, żeby, nie wiem, ćwiczyć na instrumencie i tak dalej. Moja córka jest jeszcze na tyle mała, że to może się jeszcze zmienić. W sensie może będzie chciała się rozwijać w tym kierunku, bo dużo się śpiewa, tańczy i wymyśla piosenki, śpiewa i jest taka cała w ogóle artystyczna. Natomiast no ja po swoich doświadczeniach takiej dosyć twardej edukacji muzycznej, nie powiem ciężkiej momentami, bo skrzypce są bardzo wymagające, nie chciałam po prostu im tego fundować. Stwierdziłam, że jak będą chcieli muzykować, to im pomogę w którymś momencie.

0: Kawałek numer 9 i tutaj znów będzie wokal żeński. PJ Harvey.
1: No
0: Good Fortune.
1: Boże, PJ. PJ moja wielka miłość, naprawdę. Mm-hmm. W sensie chciałam być jak ona w którymś momencie. Nawet już kiedyś pamiętam, opowiadałam w jakimś wywiadzie, że chłopaki mówili, że ona jest świetna, bo ona jest szczupła. I ja powinnam wyglądać jak ona generalnie. I wychodzić na scenę w ogóle w szpilkach, w obcasie i być taka super drapieżna. No, kiedyś się wkręciłam, pamiętam, w to i próbowałam tak, ale jakoś mi nie szło. Natomiast PJ jest ponadczasową artystką, która cały czas tworzy i przeszła naprawdę niesamowitą metamorfozę muzyczną, bo ona z takiego grunge'u wręcz po prostu przeszła w jakiś taki super subtelny, kobiecy, około folkowy songwriting, bo teraz wyszła przecież jej najnowsza piosenka Voyager i jest niesamowita. I ona też po prostu jest sobą. Mm-hmm. Jest super.
0: Jeden z wokalistów, nie powiem ci teraz, bo nie chcę skłamać, mm-hmm. ktoś z polskich artystów, kiedy u mnie gościł, to też wspominał właśnie o PJ Harvey i mówił, że właśnie, że ona jest szczupła, ale tam bardziej, że taka filigranowa, że aż się boi, jak ona wchodzi na scenę. Tak, a jak zaczyna śpiewać, no. to czuję, jakby go wyrywała z korzeniami z widowni, nie?
1: No bo ona ma wielką siłę w sobie, ona ma charyzmę po prostu, no. Naprawdę. Mm-hmm. Ja byłam na jej dwóch koncertach i każdy z tych koncertów był inny. Ona po prostu hipnotyzuje ludzi. To jest taki trochę Nick Cave.
0: No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że wszyscy, którzy idą na Nick Cave'a, później mówią, że nawet jak się niczego nie spodziewasz i nie oczekujesz, tak. to po prostu człowiek tam zamiera na ten czas koncertu.
1: To tak samo jest z PJ. Mhm.
0: Posłuchajmy. Good Fortune, PJ Harvey.

0: mojego życia w ESC Rock.
1: No i czas kończyć dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, przypominam, Barbara Wrońska dzisiaj ze mną i z Państwem w kawałkach mojego życia. Zaczęliśmy od zespołu Pustki, który tak naprawdę wypełnił kawał Twojego muzycznego, okołorokowego życia, ale później nastąpiła Twoja własna twórczość solowa. Na koncie masz jeden krążek, drugi z tego co wiemy ma się pojawić. Nie wiem, czy to będzie w tym roku, czy jeszcze w przyszłym.
2: Początek przyszłego.
1: Mhm. Ale już pierwsze rzeczy się pojawiają i fani Twojej twórczości mogą się już z nią zapoznawać i myślę, że my teraz też będziemy mogli się zapoznać.
2: Tak,
1: mam taką nadzieję.
2: Teraz będzie pochwała codzienności. To jest, właściwie to jest trzecia piosenka z nowej płyty, dlatego że jako pierwszy był Ten sam kurs, który był taką baladą z pianinem, więc trochę przeszedł niezauważony. Później było Tylko z tobą i teraz pochwała codzienności. W sumie ona jest trochę jakby około rockowa, bo ona ma dużo gitarowego brzmienia. Na gitarze zagrał Miłosz Szefner, taki wspaniały gitarzysta, zresztą songwriter, bo pisał razem ze mną tą piosenkę. Napisaliśmy ją razem z Wawrzykiem Topą. Mateusz Hulbuj jest współproducentem całego materiału, również tej piosenki. No, piosenka opowiada o życiu tak bez filtra. W sensie, że pewne rzeczy się udają, a pewne nie. Ale ogólnie jest okej.
1: A ty na co dzień jesteś bardziej optymistką, pesymistką, realistką?
2: Różnie, wiesz. To musiałbyś mojego partnera chyba spytać. Ja się przepinam z tych stanów. W sensie to jest tak, że jak realność robi się męcząca, to marzę wtedy albo po prostu trzymam głowę w chmurach. No, staram się też być pomiędzy. W sumie też napisałam o tym piosenkę, że jakby skupiam się na tym, żeby integrować te wszystkie rzeczy ze sobą, jakby, nie wiem, bycie rodzicem, tak, no bo bycie realistą to jest też życie w rodzinie tak naprawdę. Bycie artystką, bycie partnerką, jeszcze ogarniać cały dom, tak, ja jestem w ogóle bardzo taką przyziemną osobą. Natomiast z wiekiem, a już swoje lata mam, zauważam, że najlepiej jest starać się łapać te momenty razem i trzymać jakąś taką równowagę i wtedy wydaje mi się, że każda z tych części jest zaopiekowana po prostu.
1: A przepraszam, że tak wścibko zapytam, też jesteśmy na etapie bycia jeszcze powiedzmy młodym rodzicem i tak jak wszystkim mówiłem, że nigdy nie zwariuję przez to, ale zwariowałem i zawsze o tym rozmawiam z gośćmi. Czy masz takie poczucie, że bycie rodzicem wpłynęło na twoją karierę, w cudzysłowie muzyczną, artystyczną, wiesz, pozytywnie, negatywnie, czy więcej zabrało, więcej dało, bo jednak to są wyrzeczenia, jednak to nie jest taka codzienna praca, jak idziesz do korporacji, wracasz o 16 i powiedzmy, że jesteś z dzieciakami. Tutaj są wyjazdy, tutaj się poświęca czas.
2: Tak.
1: Jak ty to ze sobą rezonujesz?
2: Wiesz co, na każdym etapie życia inaczej trochę o tym myślałam, natomiast teraz, na dzisiaj, mój status jest taki, że każda z tych wyzwań, o których powiedziałeś, bo to są wyzwania generalnie, to jest takie przyciąganie liny trochę, powodują, że my stajemy się lepsi. W sensie rozwijamy się jako ludzie. Patrzymy na życie w szerszym kontekście. Pracujemy nad sobą. Poza tym ludzie też nie biorą pod uwagę czasami tego, że te dzieci rosną i się zmieniają i sytuacje się zmieniają i my się zmieniamy. I to jest tak dynamiczna sprawa, że no, ja jakby uważam, że nie pisałabym takich piosenek, gdybym nie doświadczyła tego. Że to jest jakby integralną częścią mnie, mojej wrażliwości, tego jak ja myślę o życiu, tego jak jestem refleksyjna. I w sumie jak sobie wyobrażam, co by było, gdybym, nie wiem, nie miała dzieci, tak, a miała 43 lata, tak jak teraz, no to w sumie tak myślę sobie, że połowa mnie właściwie by była taka trochę nieosadzona, że tak powiem.
1: Takiego doświadczenia życiowego jakby już na ten etap życia by brakowało trochę, nie?
2: Tak, w sensie, wiesz, zawsze można się oderwać, nie? Można pójść do pracowni, można przeżyć te uniesienia, tą wenę, zanurzyć się w tym świecie niesamowitym, takim odrealnionym zupełnie. I są rzeczywiście takie momenty gorsze, tak? Jak jesteśmy w gorszej formie, kiedy powrót do codzienności jest po prostu bolesny. W sensie to jest tak, że człowiek myśli sobie, o, naprawdę ja muszę teraz pomidorową robić. Napisałam taką genialną piosenkę, po prostu ludzie. No, ale Ale tak jest. I to jest moim zdaniem życie. W sensie to jest taka kwintesencja życia, nie? I fajnie jest być z tym pogodzonym i umieć z tego czerpać. A dzieci w ogóle są spoko, bo one szybko to łapią. W sensie to jest tak, że oni na przykład czują, że nie wiem, że ja miałam jakiś dobry czas z twórczością i oni nie ignorują tego. W sensie to nie jest tak, że oni mówią, dobra mama, nie obchodzi mnie, co tam zrobiłaś z tej pracowni, po prostu daj mi jeść. Tylko jest tak, daj mi jeść, ale jeszcze opowiedz mi, co fajnego zrobiłaś.
1: No, okej, to fajnie. Super. No. Pięknie. Słuchaj, no to pięknie ci dziękuję za to bardzo fajne spotkanie. Fajnie było cię poznać na żywo. Życzę sukcesów, trzymam kciuki za tę płytę, nie mogę się doczekać efektu. I co? Mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: No ja też mam taką nadzieję.
1: Kłaniam ci się serdecznie.
2: Dzięki.
1: Na koniec, proszę państwa, Barbara Wrońska i pochwała codzienności.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrok.pl. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a cieszy mnie to dlatego, że oznacza to, że kolejną godzinę spędzimy wspólnie. Wakacje, sezon urlopowy. Sezon urlopowy, mam wrażenie, że to jest taka fraza, którą wszyscy teraz odmieniamy przez najróżniejsze przypadki, powtarzamy, dlatego że raz, że być może sami jesteśmy na wakacjach, odliczamy do początku swojego urlopu, albo też odbijamy się od czyich drzwi, no bo właśnie jest sezon urlopowy. Nikogo nie ma w pracy. Na czymże są te wakacje? Są, myślę, że przede wszystkim szansą. Szansą na to, żeby odpocząć, szansą na to, żeby się zregenerować, szansą na to, żeby poznać jakiś piękny zakątek kraju lub świata, szansą, żeby zająć się sobą. Mogłabym tu wymieniać bez końca, ale są też szansą na wakacyjną miłość. Wakacyjna miłość mnie z kolei kojarzy się z czasami szkolnymi, kiedy te kolonijne miłości to było coś, na co się bardzo czekało, natomiast z tego się nie wyrasta. Wakacje to nadal jest czas, kiedy zdarza nam się nawiązywać różne relacje. Badań na ten temat jest sporo. Ja jestem wobec nich ostrożna, dlatego że mam wrażenie, że były przeprowadzane na różnych grupach, w różnym momencie, ale uśredniając z tego, co znalazłam w internecie, ponoć ponad 60% Polek i Polaków przeżyło właśnie taki wakacyjny romans. Powiedziałam, że jestem ostrożna, dlatego że nie każdy ma ochotę dzielić się taką informacją, więc być może ten wynik jest mocno zawyżony. Nie wiem. Co ciekawe, 1/4 z nich dodała, że ten romans przerodził się w coś więcej. Czy ta 1/4 to jest dużo czy mało? Nie wiem. Mnie zastanawia, co takiego te wakacje w sobie mają, że tak bardziej skłonni jesteśmy do tego, żeby trochę poromansować. Może warto zastanowić się, czym jest romans i w jaki sposób to rozumiemy. Jak widzicie, tematów do rozważań jest dużo. Dlatego bardzo cieszę się, że zaproszenie do tej rozmowy przyjęła pani Katarzyna Pankiewicz, która jest psychoterapeutką związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Witam w Drogowskazach.
2: Witam, witam panią, witam państwa.
1: Zacznę od tego romansu, bo już kiedy rozmawialiśmy przez telefon, ja zorientowałam się, że możemy rozumieć go dwojako. Z pomocą przyszedł mi stary, dobry, wielki słownik języka polskiego PWN, a dlaczego by nie? Oczywiście na pewno są definicje stricte psychologiczne, natomiast po prostu nie miałam dostępu do takich materiałów. No i tenże słownik mówi, że romans to jest związek erotyczny dwojga ludzi, którzy nie są małżeństwem. Ma on charakter przelotny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch rodzajach romansów, jako przelotnej znajomości i jako zdradzie. Zacznijmy od tego, dlaczego akurat lato? Czy lato ma w sobie coś takiego, te wakacyjne, letnie wyjazdy, że one sprzyjają temu, że mamy ochotę trochę się rozluźnić na różnych polach?
2: Na pewno, bo same wakacje mają w sobie to, że ja wychodzę z pewnej rutyny. Wychodzę z rutyny pracy, cieszę się, że mam wolną głowę i jestem ze znajomymi. Też jest ważne, jaka jest aura pogodowa, no bo wakacje nam się kojarzą głównie z wakacjami letnimi, pewnie są też wakacje zimowe, ale letnie mają w sobie to, że ubieramy się zwiewnie, jesteśmy atrakcyjni, ciało jest odsłonięte, zachwycamy się wdziękami i mężczyzn i kobiet.

0: Kobiet. W związku z tym ten kontakt dla nas jest znacznie bliższy między ludźmi, no bo nie musimy zdjąć kurtki, nie musimy zdjąć ciężkich butów, po prostu jesteśmy sobą w takim najlepszym swoim wydaniu. Dlatego to zachęca do różnego typu kontaktów, a jednocześnie ta wolna głowa jest czymś naprawdę cudownym, że mamy czas, kiedy nie musimy myśleć o zobowiązaniach, odpowiedzialnościach i pracy.
1: Czy ta, powiedziałabym, lekkość, czy większa łatwość w nawiązywaniu takich relacji ma związek z tym, że przez dużą część roku wielu z nas z powodów na przykład zawodowych funkcjonuje w takich bardzo mocno określonych ramach, ryzach. Duże tempo pracy, intensywność, duże zobowiązania, ogromna odpowiedzialność i tu następuje ten moment rozprzężenia.
0: Oczywiście.
1: I nagle okazuje się, że mogę wszystko.
0: Mogę wszystko i jest cudownie i cieszę się tym poczuciem takiej wolności, której no w ciągu roku nie ma, no bo jeżeli pracuję te 8 godzin albo 12 w korporacjach, no to czasu na życie, regenerację jest stosownie mniej. Natomiast w momencie, kiedy wychodzę na plażę czy idę w góry, to czuję się po prostu wolna. To też jest miłe uczucie, poczuć się wolnym człowiekiem.
1: Odwołam się, jeżeli pani się zgodzi, do pani doświadczenia zawodowego gabinetu, bo podejrzewam, że mogą się zdarzać sytuacje, kiedy pani pacjenci czy pacjentki o takich romansach opowiadały i zastanawiam się, z czym to się wiąże, co nam to daje, czy to jest jakieś uniesienie, czy to jest adrenalina, czy to są emocje, czy to jest załatanie jakiejś innej dziury, czy po prostu tak jak w wakacje pozwalamy sobie na różne inne aktywności, to pozwalamy sobie też na taką.
0: Może i właśnie to jest to, że pozwalamy sobie na taką aktywność, że możemy spontanicznie z kimś się poznać i ta znajomość przez to, że jesteśmy krótko na tych wakacjach, bo kiedyś były urlopy 3-tygodniowe, w tej chwili mamy najczęściej tydzień do 2, ale częściej tydzień, więc wszystko dzieje się szybciej i intensywniej. No więc w momencie, kiedy poznajemy kogoś, bardzo szybko wchodzimy w tą znajomość ze względu na to, że czas goni. Tak jak w ciągu roku czas goni, na wakacjach czas goni również, więc musimy się szybciej kontaktować, szybciej korzystać z okazji. No i korzystamy. Jak pani sama powiedziała, 60% osób ma ze sobą takie doświadczenie.
1: Liczby to liczby, często są suche, nie zawsze dają nam jakiś szerszy kontekst. Czy pani uważa, że oczywiście też na podstawie danych, jakie pani posiada, że rzeczywiście te wakacyjne romanse to jest coś, co się często zdarza ludziom, czy no raczej mówimy o czymś sporadycznym?
0: Zdarza się, ale nie jest aż tak nagminne w mojej praktyce, ale oczywiście się zdarza. Natomiast same romanse, jak romanse, zdarzają się znacznie częściej, jeżeli mówimy o takich romansach innego typu.
1: O nich też zaraz porozmawiamy. Pewnie słyszycie, że pozwalam sobie na dosyć swobodny ton, który jest uzasadniony, jeżeli myślimy po prostu o wakacyjnej przygodzie, która nie oznacza łamania reguł, czy też po prostu krzywdzenia drugiej osoby, z którą być może pozostajemy w relacji. I myślę sobie, że wątek, który jest bardzo ważny w tym kontekście, to jest wątek oczekiwań. Taki wakacyjny romans, wakacyjna przygoda, może to jest dobre słowo, żeby się nie mieszało z tym romansem, o którym pani przed momentem powiedziała, chyba może być dla obu stron bezbolesna w miarę, tak jak w sumie wszystkie relacje, jeżeli wiemy, czego od siebie oczekujemy i co możemy sobie dać. Bo podejrzewam, że kiedy jedna strona zaczyna taki wakacyjny romans z myślą, że znalazła miłość życia, a druga osoba sobie myśli, no dobrze, wszystko się skończy w momencie, kiedy wsiądę do pociągu, samochodu czy samolotu i wrócę do swojego życia, to pachnie problemami.
0: Faktycznie, dlatego zawsze warto jest zapytać, mając początek znajomości, czym dla drugiej osoby jest taki związek czy relacja wakacyjna. I zazwyczaj ludzie szczerze mówią sobie, że jest to po prostu romans, że mają ochotę na krótkotrwały związek, flirt. Natomiast ponieważ jesteśmy w innych miejscach i one nie do końca są miejscami naszego życia, to później oczywiście, że zdarzają się związki, które przeradzają się w dłuższe relacje, natomiast potem są sprawy czysto logistyczne, że na przykład ja jestem z Warszawy, a poznaję chłopaka ze Szczecina. I wtedy zgranie harmonogramów, odwiedziny i tak dalej, no mimo wszystko i oddalenie się powoduje, że ten związek no umie śmiercią naturalną ze względu na to, że logistycznie jest trudne. ale warto się zapytać, bo jeżeli jesteśmy osobami bardzo wrażliwymi i dla nas jest to bardzo duże przeżycie, rozpoczęcie takiego romansu wakacyjnego, to warto jednak siebie trochę chronić i wiedzieć, czy wchodzę świadomie w krótkotrwały związek i wtedy nie będę tak bardzo rozczarowana.
1: Bo albo rozczarowane.
0: Albo rozczarowane. Oczywiście, panowie też są bardzo wrażliwi i wtedy po prostu wiem, że to nie będzie na całe życie, o tak bym powiedziała. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy te 10 dni i to jest nasza przygoda wakacyjna, to wtedy jest łatwiej się z tym pogodzić.
1: Powiedziała pani bardzo ważne słowa, które ja też miałam w głowie, mianowicie, że trzeba trochę o siebie zadbać. Miałam w głowie pytanie, chciałam zadać pytanie o bezpieczeństwo, nie do końca rozumiane w taki dosłowny sposób, że
0: ale
1: oczywiście
0: dosłownie też możemy pomyśleć.
1: Zawsze trzeba mieć w pamięci, gdzie i z kim wychodzimy albo wchodzimy. Natomiast chodzi mi o takie bezpieczeństwo, nie wiem, emocjonalne, bezpieczeństwo psychiczne. Jak, że tak powiem, się zorientować, czy ta sytuacja nie będzie dla nas zbyt nadwyrężająca? No i to jest chyba też pytanie stare jak świat, mianowicie czy kiedy w grę wchodzą uczucia, emocje, uniesienia, to my jesteśmy w stanie w jakiś racjonalny sposób zaciągnąć hamulec i powiedzieć stop.
0: No ja myślę, że jeżeli mówimy o wakacyjnej przygodzie, która trwa, nie wiem, 7 do 10 dni, to myślę, że jesteśmy w stanie jakoś zapanować nad naszymi emocjami ze względu na krótki czas. Nie jesteśmy w stanie tak szybko wejść w głęboką relację. No bo do głębszej relacji potrzebujemy więcej czasu. No musimy kogoś poznać, musimy przegadać ileś rozmów, musimy wiedzieć, jakie ktoś ma cele, jakie ktoś ma wartości i wtedy powoli budujemy relacje. Natomiast no, w kilka dni takiej głębokiej relacji nie zbudujemy, więc oczywiście, że zawsze wchodzimy też emocjonalnie, ale warto sobie zdać sprawę i zapytać, bo ja zawsze moim pacjentom mówię, że podstawa to komunikacja i warto jest zadać takie pytanie, hej, czy ty myślisz, że to jest dla ciebie coś na dłużej, czy po prostu to jest taka odskocznia wakacyjna? Nic nie szkodzi, nie ma nic złego w zapytaniu.
1: Rozmawiałam tutaj z wieloma ekspertami i ekspertkami, oni właśnie podkreślali znaczenie komunikacji, a my nadal wszyscy mamy z tym problem. Mówię my, bo dotyczy to też mnie, ja siebie obserwuję i wiem, że czasem, mimo że zadawanie pytań jest ważną częścią mojego życia, to niektóre pytania trudno się zadaje.
0: Ale uruchamiamy wyobraźnię. To nie jest tak, że nie zadaję pytań, a nie słynuję planów albo wyobrażeń. I to jest ta druga część, że ja zakładam, że będzie tak, kiedy mogę się zapytać, a jak to jest dla ciebie?
1: A może chodzi o to, że nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź?
0: To jest oczywiście prawda. Nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź, ale bardzo często snujemy plan na przykład typu, a może się wydarzy, a może coś będzie później, a w ogóle nie chcę spalić tego momentu. No więc w związku z tym za tymi niepytaniami stoją nasze myśli, przekonania, że może coś się cudownego wydarzy, już nie mówiąc o całej literaturze filmowej amerykańskiej.
1: Dużo krzywdy nam to chyba zrobiło, chociaż myślę, że wielu seansów jednak nie żałujemy. Chociaż w kontekście tych oczekiwań to rzeczywiście sprawy nie ułatwia. Oczekiwania w ogóle wobec życia, wobec ludzi, to jest chyba temat na osobne drogowskazy, bo mam wrażenie, że one są kluczowe w przypadku sytuacji, w których się znajdujemy. Dzisiaj rozmawiamy o wakacyjnych romansach. Na razie w sposób, powiedziałabym, dosyć niezobowiązujący, dlatego, że no nie każda relacja, która nam się w wakacje przydarza, z takim zobowiązaniem musi się wiązać, ale są też takie, które na nasze życie wpłyną i to na długo i to nie tylko na nasze życie, bo nikt nie powiedział, że wakacyjne romanse dotyczą tylko singli. Absolutnie nie. No i właśnie sytuacją, co dzieje się, kiedy ten wakacyjny romans przydarza się osobom będącym na co dzień w stałej relacji, jakkolwiek by o nim nie mówić, będziemy się zajmować. Będzie to możliwe, dlatego, że w dzisiejszych drogowskazach goszczę panią Katarzynę Pankiewicz, psychoterapeutkę związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Wakacje, romanse, tak jak powiedziałam, pozornie niezobowiązujące tematy. Nie chcę straszyć, nie chcę przesadzać, ale za chwilę myślę, że zrobi się trochę poważniej. Mimo to zapraszam i jestem przekonana, że wielu i wiele z was zostanie z nami, kiedy drogowskazy za parę minut wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eskirok. Przedstawię siebie i osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w studiu jest pani Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeutka związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Przeniosłyśmy się trochę do świata wakacji. Umownie wakacje rozumiemy jako te wakacje pod palmą, na plaży, nad morzem. Oczywiście ja wiem, że jest mnóstwo innych możliwości spędzania wakacji, ale gdzieś się chyba w tym świecie osadziłyśmy, więc tutaj zostańmy. No chyba każdy się trochę rozmarza, jak pojawia się na horyzoncie palma, ten leżak, kolorowe kostiumy kąpielowe. No i może w powietrzu wisi coś więcej. Może pojawiają się jakieś emocje, uczucia. Rozmawiałyśmy już dzisiaj o tym, dlaczego wakacyjny czas tak sprzyja temu, żeby myśleć o romansach, żeby je mieć w głowie, ale one są czasami bliskie nam, mimo tego, że na co dzień pozostajemy w stałych związkach. Ja już raz zapytałam panią, czy ma pani wrażenie, że takie letnie romanse zdarzają się częściej, no to ja to zawężę. Aha. Czy ma pani wrażenie, że również będąc w stałych relacjach, działają na nas wakacje?
2: Działają na nas wakacje, działa na nas tak samo rozluźnienie, działa na nas urok innej osoby, to wyluzowanie, no i to chyba jest normalne, że chcemy się poczuć atrakcyjni dla płci przeciwnej. To jest taki dreszczyk emocji, że mimo iż jestem w związku, ale się komuś podobam, w związku z tym czuję się dowartościowana i wtedy pojawia mi się oczywiście i dopamina, i adrenalina, że jestem atrakcyjna i druga osoba jest mną zainteresowana. To samo w drugą stronę, mężczyzna jest atrakcyjny i też zwraca na siebie uwagę innych kobiet, więc to jest czymś takim, czego szukamy, takiego zauważenia, wysłuchania, admiracji, no i to jest wciągające.
1: Ja bym chciała tutaj zaznaczyć również na dalszą część naszej rozmowy, że ja nie szukam usprawiedliwień. W różny sposób różne osoby swoje zdrady i romanse tłumaczą. Natomiast zastanawiam się, czy takie poszukiwanie, o których pani mówiła, tej admiracji, podziwu, dostrzeżenia, czy to świadczy o pewnym życiowym deficycie, to znaczy, że na co dzień tego brakuje?
2: Ja bym powiedziała, że lubimy w ogóle być adorowani i to jest bardzo miłe, ale wtedy trzymamy granicę, że lubię być adorowaną lub adorowanym, ale na tym kończę. Kiedy wchodzę w ten romans, tak na głębsze wody wpływam, no to wtedy okazuje się, że są jakieś deficyty. Często się dzieje to w takich związkach wieloletnich, że jest rutyna, jest dużo zobowiązań, są dzieci, no i nagle chce się poczuć atrakcyjną, atrakcyjnym, wysłuchaną. I to jest taki, powiedziałabym, romans tradycyjny, kiedy nagle widzimy, że do naszego życia się wdarła stagnacja i teraz chciałbym się zobaczyć od innej strony. Z romansami jest trochę tak, że po prostu ja zawsze mówię, że najlepiej jest dbać o swój związek. Wtedy nie będziemy musieli poszukiwać adrenaliny w romansach. Zawsze mówię, że budujmy nasze związki tu i teraz. Zobaczmy, ile mamy zobowiązań, obowiązków, ale też zadbajmy o naszą relację romantyczną. Jeśli o nią będziemy dbali, to wtedy no nie wejdziemy w romans.
1: Przed momentem w pierwszej części naszej rozmowy mówiłyśmy o tym, że lato, wakacje, urlopy trwają krótko. Czy to jest 7 dni, czy 10, czy nawet 14, to jest nadal relatywnie krótko. Tylko, że osoby, które w takich stałych związkach na co dzień nie funkcjonują, rozjeżdżają się, no i to, z czym mogą się zmagać, to jest rozczarowanie, tak sądzę. Natomiast tutaj wakacje się kończą i my do tej rutyny wracamy. Wracamy do swojej codzienności, do swojego partnera, do małżeństwa, czy też stałego związku, aha, w którym jesteśmy. I domyślam się, że w momencie, kiedy zapada decyzja o tym romansie, no myślenia o tym, co czeka po wakacjach, nie ma.
2: No, myślę, że nie, ale decyzja później jest też podjęta, czy kontynuuję ten kontakt i wysyłamy sobie SMS-y, kontaktujemy się na różnych czatach, czy decyduję się na zakończenie. No i to jest druga decyzja, którą podejmuję jednak, że kontynuuję tą znajomość w jakiś sposób i pytanie jest, czy to jest sposób jawny dla mojego partnera i męża, czy to jest sposób niejawny dla mojego partnera i męża. I wtedy podejmujemy jakąś również decyzję o niejawności tego związku.
1: Ja się zastanawiam, czy to dla niektórych też jest sposobem jakiegoś wytłumaczenia czy usprawiedliwienia się na zasadzie to, co wydarzyło się na wakacjach, zostaje na wakacjach. Ja w ogóle nie wiem, to też jest rozważanie, czy takie coś jest możliwe.
2: Istotną rzeczą jest szczerość w związku, bo nie tylko jesteśmy sami, tylko jest jeszcze druga strona związku, więc dobrze jest wiedzieć, czy mój partner, partnerka byłaby zadowolona, gdybym w taki romans wszedł czy weszła. No bo wtedy albo to jest jawne, albo to jest niejawne. I od tego momentu zaczyna się pewna nieszczerość w związku, która mimo wszystko jakoś jest, no bo bez względu na to, jeżeli nawet utrzymuje tą relację, a druga osoba o tym nie wie, no to jest początek dodatkowego psucia się tej relacji.
1: Wiele osób mogłoby powiedzieć, że ta relacja została w jakiś sposób pogrzebana, no bo funkcjonujemy w jakiejś podwójnej rzeczywistości.
2: Ale jest wiele osób, które w tej podwójnej rzeczywistości istnieją. W związku z tym są romanse czasami wieloletnie. To jest taki, gdzie ktoś ma podwójne związki i później dopiero się w jakiś sposób wydaje, że ten związek jest podwójny i dla jednej ze stron jest to tragedia. I emocjonalnie bardzo trudne doświadczenie.
1: Kilka minut temu powoływałyśmy się na tak zwane amerykańskie seriale, amerykańskie książki. Powiem szczerze, że dla mnie to, o czym pani teraz mówi, właśnie to, że ludzie wiodą podwójne życie, mają, nie wiem, dwie rodziny, dwie partnerki, dwóch partnerów, to jest dla mnie coś wyjętego z amerykańskich serialów albo sytuacja ekstremalnie rzadka.
2: To ja bym powiedziała, nie jest to sytuacja ekstremalnie rzadka, a jeśli chodzi o romanse, no to jest ich bardzo dużo. Przygotowując się do tego programu, przesłuchałam taki krótki podcast z Piotrem Mosakiem, który mówi, że te biurowce też huczą od romansów warszawskie. Czyli z jego praktyki też by wynikało, że jest dużo romansów. Też są tak zwane romanse hierarchiczne. Ktoś, kto jest szefem, romansuje z osobą, która jest poniżej niego lub szefowa. No i te romanse są zazwyczaj jednak bardzo trudne i kończą się źle. Ale wchodzimy jakoś w te relacje, ale to na zasadzie takiej, że nie zadajemy sobie pytania, a jak to będzie dalej?
1: Czyli taki skok na głęboką wodę?
2: Tak, skok na głęboką wodę, bo wydaje nam się, że jest cudownie, super, tylko że jesteśmy w jakimś otoczeniu, no i wtedy dobrze jest zadać sobie pytanie, a jak to będzie, gdybyśmy się na przykład rozstali albo przestali być parą, a jesteśmy w firmie czy w pracy, no więc niektóre firmy nawet mają taki obowiązek, że się zgłasza, jeżeli są na równorzędnych stanowiskach osoby i wtedy po prostu przenoszą się do innego działu. Natomiast no, dobrze jest mieć taką świadomość, jak to będzie dalej.
1: Może nie jest to kino najwyższych lotów, jeżeli chodzi o poziom artystyczny, ale kiedy mówiła pani, że te relacje mogą skończyć się biurowe w różny sposób, mnie się przypomniał dziennik Bridget Jones, gdzie tam się to wszystko skończyło bardzo źle. Również jeżeli chodzi o takie relacje w pracy, bo to dla jednej z bohaterek oznaczało konieczność zmiany pracy, bo nie wyobrażała sobie po zakończeniu takiego romansu dalszego funkcjonowania. Biurowy romans to też jest dobry przykład, dlatego że mam wrażenie, że to też funkcjonuje może nie jako klisza, ale jako jeden z tych elementów biurowego życia, który się po prostu przydarza. Przypomniała mi się też historia chyba sprzed roku albo sprzed dwóch lat, kiedy taki romans wydał się niechcąc na koncercie Coldplay, kiedy okazało się, że...
2: No i chyba się też...
1: Źle chyba się skończyło. Nie wiem, jak to się skończyło prywatnie, rodzinnie, ale zawodowo też skończyło się chyba dosyć gwałtownie.
2: To miało na pewno przykre konsekwencje dla rodzin, bo dwie osoby, które w tym uczestniczą, to jest jedna rzecz, ale całe rodziny, które musiały przejść upublicznienie ich życia, myślę, że to bardzo trudno zniosłe.
1: Dotyczy to chyba bardziej wakacji niż biura, ale myślę, że w pewnym miejscu są punkty styczne. Ta chwila uniesienia może być tak gwałtowna, że w pewien sposób jesteśmy gotowi zaryzykować to, co budowaliśmy wcześniej przez miesiące, lata.
2: I miesiące, i lata, tylko że musimy wziąć pod uwagę, że to jest jedna chwila, jest jeden silny impuls. I my w tym momencie nie działamy tak rozważnie. W związku z tym w danej chwili, no To jest chyba częsta też sytuacja na wyjazdach integracyjnych, że jedziemy, jest alkohol i wtedy dochodzi do jakiegoś erotycznego zbliżenia. Natomiast no, dobrze jest, jadąc na taki wyjazd, też wiedzieć, czy piję, czy nie piję, czy jestem otwarta na jakąś przygodę. To zawsze daje nam możliwość podjęcia decyzji przed lub zatrzymania się. No ale to jest tak, że my czasami chcemy przeżyć jakąś inną przygodę i nikt nas w tym nie zatrzyma.
1: Przygoda brzmi tak niewinnie, a mam takie poczucie, może to jest błędny punkt widzenia, od którego ja po prostu nie potrafię się oderwać, że są przygody, które się kończą i idziemy w świat dalej, a są takie przygody, które no niestety się kładą cieniem.
2: Kładą się cieniem szczególnie, kiedy druga strona się o tym dowiaduje. No i z mojego doświadczenia telefon jest absolutnie pierwszą informacją dla drugiej strony, bo bardzo często kładziemy telefon na iPhone'ach czy innych smartfonach, wiadomości się pojawiają i nie wymaga to nawet sprawdzania przez drugą osobę, tylko czasami przechodząc możemy przeczytać korespondencję i wtedy zaczyna się ta przygoda robić znacznie trudniejsza ze względu na to, że wychodzi ten nasz romans, nie powiedzieliśmy o tym.
1: To też brzmi filmowo, że gdzieś przypadkiem ktoś coś przeczyta na ekranie.
2: Naprawdę wielokrotnie mi się to w mojej praktyce zdarzyło, że cała jakby znajomość wychodziła w taki sposób. To jest już praktyka w związku z tym, a z drugiej strony też wzbudzamy podejrzenia, kiedy nie odstępujemy swojego telefonu i wychodzimy z nim do kąpieli, do toalety, po prostu bardzo go pilnujemy. No to wtedy druga strona zaczyna być trochę podejrzliwa, co takiego się wydarzyło, że ten telefon, który wcześniej swobodnie leżał, jest tak pilnowany. No i część osób zakłada nowy PIN i w ten sposób sprawa nabiera, że tak powiem, światła dziennego.
1: To jest kolejny ciekawy wątek. Pani jest też terapeutką par i zastanawiam się, czy ludzie sprawdzają sobie telefony?
2: Sprawdzają.
1: Za zgodą, czy to się dzieje gdzieś?
2: Czasami jest tak, że sprawdzają, ponieważ nagle przychodzi wiadomość, a wiadomość jest intymna i bulwersująca, no i wtedy sprawdzają. Ale niekoniecznie intencjonalnie sprawdzają telefon, tylko po prostu po tej wiadomości, która jest bardzo masywna i widać, że mój mąż ma drugi związek na przykład, to wtedy ktoś po prostu sprawdza w danym momencie. Po prostu chce się dowiedzieć, czy to jest dłuższy związek, czy to jest tylko zwykły SMS, ale też jest dużo osób, które przeglądają telefony sobie nawzajem.
1: To jest też inna perspektywa, bo ja do tej pory myślałam i mam takie wrażenie, że w naszej rozmowie skupiałyśmy się na tym, czy ta romansująca osoba chce powiedzieć swojemu partnerowi czy partnerce o tym, co się wydarzyło. Natomiast tutaj wkraczamy w ten świat, gdzie to się wymyka spod kontroli. Ta informacja gdzieś wybucha, wybija, po prostu się pojawia.
2: Ja mam wrażenie, że czasami robimy to na poziomie nieświadomym, że nie chcemy tego powiedzieć, ale w jaki sposób chcemy już to ujawnić i wtedy ten telefon gdzieś tam się znajduje i druga strona się dowiaduje. Bo to też jest obciążenie dla drugiej strony, utrzymywanie tego drugiego związku. Ale z mojej praktyki mogę powiedzieć, że bardzo dużo romansów wychodzi przez wyświetlone wiadomości w telefonie.
1: Kiedyś była taka już parę lat temu reklama laptopa z dopiskiem, że laptop znów jest osobisty i takie mam poczucie, że można to odnieść do tych telefonów. To stał się przedmiot bardzo osobisty. To, czy dopuszczamy kogoś do niego, czy nie, dla wielu osób ma ogromne znaczenie, czy tak jest. Za moment mam nadzieję, że zgodzi się pani porozmawiać o tym, co dzieje się później. Do tej zdrady doszło, ta zdrada się wydała. Być może znajdziemy też miejsce na to, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje z osobą, która dowiaduje się, że jej partner, partnerka, mąż, żona, no nie byli z nią szczerzy, bo chyba to też jest perspektywa, o której dosyć rzadko się mówi, a warto zrobić dla niej miejsce. Dzisiaj z Katarzyną Pankiewicz, psychoterapeutką z poradni zdrowia psychicznego Psychomedic, rozmawiamy o zdradach i romansach. Zobaczcie, że to słowo zdrada pojawiło nam się tutaj niedawno. Do tej pory były to wakacyjne romanse. Brzmi to dużo bardziej niewinnie i niezobowiązująco. Tak jak mówiłam już wielokrotnie, nie zawsze tak jest. Czasami to zobowiązanie robi się duże, czasami staje się uciążliwe, czasami jest po prostu krzywdzące dla dwóch stron. W jaki sposób ludzie sobie z tym radzą, w jaki sposób te relacje później funkcjonują, jeżeli funkcjonują, tym wszystkim porozmawiamy w trzeciej finałowej odsłonie Drogowskazów, dlatego zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, no i w dalszym ciągu słuchali Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Eska Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci, niestety po raz ostatni, ale to też oznacza, że jeszcze przynajmniej kilkanaście minut tego wspólnego czasu nam w drogowskazach zostało. Ja się nazywam Aleksandra Galant, rozmawiam dzisiaj z panią Katarzyną Pankiewicz, psychoterapeutką związaną z poradnią zdrowia psychicznego Psychomedic. Zaczęłyśmy, jak mówiłam już przed kilkoma minutami, dosyć niewinnie, leżaki, plaża, morze, palmy i wakacyjny romans, natomiast przeszłyśmy od romansu wakacyjnego do zdrady, dlatego że te wakacyjne romanse zdarzają się też osobom, które na co dzień tworzą stałe związki. Nie wiem, czy mogę w takim kontekście powiedzieć, że udane. Trochę już o tym rozmawiałyśmy, o tym, co się może wydarzyć, o tym, co można zrobić w tej sprawie, no ale pytanie, które ciśnie mi się na usta, nawet jeżeli okaże się, że pewne treści będziemy powtarzać, ale muszę zadać to pytanie. Zdradziliśmy. Sytuacja się wydaje. Czy robimy to świadomie, intencjonalnie, czy też dzieje się to jakimś przypadkiem? I co dalej?
2: No to obydwie strony mają, że tak powiem, decyzję do podjęcia, bo mogą pracować nad związkiem, co zalecam, jeżeli związek był udany, ale dajmy na to, był to impuls, czy chwila zapomnienia, czy chęć do wartościowania się i możemy podjąć decyzję o ratowaniu związku, co nie będzie łatwe, dlatego że ta druga strona ma jeszcze ciężar emocjonalny, żeby sobie poradzić z tym, że zostałam czy zostałem zdrodzony. Natomiast druga sytuacja jest taka, że osoba romansująca musi być też gotowa na zakończenie tego romansu. Bardzo często tak się dzieje, że jeżeli ten romans trochę trwa, no to druga osoba jednak, powiedzmy, użyję tego nieładnego słowa kochanka lub kochanek, oczekuje, że ta osoba z tą żoną się rozstanie. No i wtedy muszę podjąć decyzję, czy ja się rozstaję z żoną, czy zostaję z nową partnerką i jak poukładam swoje życie, na przykład rodzinne, bo to nie jest taka prosta sytuacja, kiedy mamy dzieci, zobowiązania finansowe, więc to też wymaga poukładania całego życia od nowa. Ale zawsze jest szansa, że możemy komuś wybaczyć i starać się odbudować ten związek.
1: Czy wybaczenie w takim pani doświadczeniu zawodowym w tych relacjach jest jednoznaczne z ponownym zaufaniem? Czy to jest trochę tak, że...
2: Trzeba odbudować zaufanie. To nie jest tak, że wybaczamy i zapominamy, tylko jesteśmy w stanie wybaczyć, ale to też jest proces. I odbudowa zaufania to też jest proces. To tak jak w przyjaźni również mamy sytuacje, w których ktoś nadszarpnął nasze zaufanie i albo się uda odbudować, albo się nie uda odbudować. To też czas pokaże.
1: Zastanawiam się, znów odwołując się do pani doświadczenia, nie chodzi o liczby, nie chodzi o procenty, ale ma pani wrażenie, że pary, które doświadczyły, że na ich drodze pojawiła się zdrada, są w stanie się odbudować, czy to raczej są rzadkie przypadki?
2: Myślę, że są w stanie się odbudować. Natomiast no, ten związek już nie będzie taki, jak był poprzednio. No, będzie trochę inny, no, ale możemy też zobaczyć, co doprowadziło do takiej sytuacji, w której szukają inne osoby zrozumienia, akceptacji czy bliskości. Także to jest też temat, przed którym stoją ci ludzie. Czy są w stanie usłyszeć drugą osobę, jej potrzeby. I ja zawsze jednak doradzam, jeśli są dzieci, oczywiście nie na siłę, starać się ratować związek. Bo jesteśmy przeciążeni pracą i zadaniami i rutyną, więc czasami chcemy się poczuć szybko dowartościowani. Natomiast praca nad sobą, nad związkiem, to jest troszeczkę dłuższa historia niż szybkie dowartościowanie się. I dlatego zachęcam do poświęcenia trochę czasu, żeby ten związek nie umierał wcześniej niż zdecyduje się na jakiś krok w stronę romansu czy związku z inną osobą.
1: To jest to, co ja miałam na myśli bodaj w pierwszej części naszej rozmowy, kiedy mówiłam o tym, że krótkie wakacyjne, wtedy jeszcze uniesienie może mieć bardzo poważne i bardzo długie konsekwencje, bo przecież to, o czym pani mówi, ten proces odbudowy, jeżeli obie strony zdecydują się go rozpocząć, to może trwać miesięcami, to może trwać latami.
2: Prawda. No ale podejmujemy decyzję, że podejmujemy taki trud. Nie tylko ze względu na dzieci, tylko na to, co nas łączyło, ile mieliśmy dobrych wspomnień ze sobą i że ten związek wcale nie był taki zły. Tylko zatraciliśmy się jakoś w tych codziennych zobowiązaniach i zaczęliśmy wspólnie funkcjonować jako firma. Natomiast musimy też widzieć tą część, że możemy utrzymać ten związek też w tym aspekcie romantycznym. Ale to wymaga od nas, że tak powiem, większej pracy. No i to nie jest taka natychmiastowa gratyfikacja.
1: Dużą część tej rozmowy poświęciłyśmy motywacjom, tym, co kieruje osobami, które zatracają się i te romanse nawiązują, no zdradzają to, jeżeli mówimy o stałych relacjach, chyba też trzeba w ten sposób nazwać. Co się dzieje z drugą osobą, która dowiaduje się o tym, co się wydarzyło? Pani też kilkanaście minut temu użyła takiego określenia, sformułowania, że to jest trzęsienie ziemi.
2: Trzęsienie ziemi jest, no bo jesteśmy w związku, ten związek funkcjonuje, mamy rodzinę, znajomych, przyjaciół i teraz nagle stoimy przed sytuacją, której się nie spodziewaliśmy. No więc jesteśmy na pewno w szoku. Niektóre osoby przeżywają stany depresyjne. Ja myślę, że zawsze jest dobrze pójść do psychoterapeuty czy do psychologa, żeby porozmawiać i zobaczyć tą sytuację z dystansu, bo każda rozmowa zawsze nam pomoże zobaczyć tą sytuację spokojniej. Zawsze mówię, że przyjaciel jest pierwszym psychoterapeutą, bo przy nim się możemy wygadać, a to też jest część psychoterapii, że możemy powiedzieć i wtedy nie jestem sama z tym problemem, mogę go jakoś uzewnętrznić, ale tego okresu szoku, niedowierzania, radzenia sobie z tą sytuacją, też jest dobrze wypowiedzieć swoją złość i gniew. Nie starać się być idealną partnerką, która nie może odczuwać gniewu i złości, bo ta sytuacja może w nas wywołać gniew i złość.
1: To są ciągle nowe perspektywy, bo teraz myślę o tym, że jeżeli obie strony podejmą decyzję, że jednak o ten związek, relacje zawalczą, no to, że tak powiem, strona, która zawiniła, musi mieć też siłę, żeby to wszystko, co dzieje się w drugiej osobie, no, przyjmować.
2: Oczywiście, natomiast to jest praca zawsze dla dwóch osób. Zawsze jesteśmy w jakiejś relacji, więc ważne jest, żebyśmy zobaczyli, dlaczego tak się stało, o ile to nie jest tylko jednorazowy impuls i co możemy poprawić w naszej komunikacji.
1: Wracamy do komunikacji.
2: Komunikacja jest podstawą każdego dobrego związku. Bo my jesteśmy różnymi osobami. Nie jestem w stanie wiedzieć, jak ty widzisz niektóre moje zachowania, jak ty przeżywasz niektóre moje zachowania. I w związku z tym, ale jeśli zakomunikuję drugiej osobie, no to będzie między nami lepszy kontakt.
1: Czy pani, prowadząc terapię, pracując z parami, widzi, w jakim kierunku to idzie?
2: No tak. Tylko, że zawsze to jest decyzja dwóch osób. My możemy pomagać, czy być takim nawigatorem, ale decyzje podejmują te dwie osoby.
1: Wspomniała pani przed momentem o tym, że jeżeli są dzieci, to warto przynajmniej spróbować. Ja z kolei pamiętam, że kiedy urodziłam syna, słyszałam takie określenie, że tylko szczęśliwa mama może mieć szczęśliwe dziecko. To było w kontekście tego, żeby jednak też zadbać o siebie, o swoje potrzeby. Czy nie można rozumieć tego też w tym kontekście szerzej, że nieszczęśliwi ludzie, którzy są razem dla dziecka, są w stanie wychować szczęśliwe dziecko?
2: No tak, ale ja bym trochę odwróciła, bo dlaczego musimy być od razu nieszczęśliwymi ludźmi? Jeżeli staramy się mieć swoje środowisko, swoje pasje, zainteresowania, przyjaciół, to ja tak od razu nie jestem nieszczęśliwa. Jednak samorozwój jest też dobrą drogą dla każdej ze stron. Bo wtedy możemy jakby nie popadać w rutynę i możemy siebie uzupełniać i wtedy nasze życie nie jest tylko rutyną i monotonią. Ja wychodzę z takiego założenia, że możemy zawsze coś ciekawego wnosić do naszego związku nawzajem, ale odpiera się to też na dbałości. Czy mamy przyjaciół, których nie odwiedzamy, nie podtrzymujemy relacji, nie dzwonimy, nie pytamy się, co u ciebie słychać, nie jesteśmy wsparciem, no to ta przyjaźń też się wypali.
1: To prawda, pielęgnowanie relacji to też jest coś, o czym często myślę. Czasami ich nie pielęgnujemy i wtedy pojawia się pytanie dlaczego. Czy dlatego, że nie zauważamy tej potrzeby, czy po prostu uznajemy, że nie warto, bo czasami i taka odpowiedź może się pojawić.
2: Czasami robimy to, bo już wzięliśmy ślub, czy mamy związek i zapominamy, że tak naprawdę w związku również powinniśmy się starać.
1: Zgadza się.
2: Że jest, jeśli mężczyzna przyniesie od czasu do czasu kwiaty, albo zaprosi na kolację, albo wyjdziemy razem, albo wyjedziemy na weekend razem, albo zaproponuje rano kawę, albo herbatę, no to są takie drobiazgi.
1: Też mi się wydaje, że to są takie codzienności, które budują to, jak funkcjonujemy. Nasza rozmowa nieubłaganie zbliża się do końca. Myślę, że tematu w żaden sposób nie udało nam się wyczerpać, ale zadzierzgnąć kilka jego kluczowych wątków. Wyobrażam sobie, że mogą nas słuchać osoby, które właśnie znalazły się w sytuacji, o których przed momentem mówiłyśmy. Mam nadzieję, że nie ma ich dużo, nikomu tego oczywiście nie życzę, ale mam takie poczucie, że ta rozmowa, raczej zakończenie, to może być taki moment trochę ratunkowy. Właśnie się dowiedziałam, właśnie się wydało. I co teraz? Zdarzyło się to, o czym pani mówiła. Będę przy tym określeniu, że ziemia się zatrzęsła. Co ja mam zrobić? Gdzie te swoje kroki skierować? Jak się zachować? To jest moment, kiedy rzeczywistość, z którą byliśmy zaznajomieni, legła w gruzach.
2: Warto jest zwrócić się do kogoś o pomoc. Nawet tylko, żebyśmy porozmawiali, zobaczyli, jakie mamy możliwości. To też zależy, jaki jest wiek osoby, że tak powiem, która została zdradzona. Jeżeli na przykład jest to kobieta samodzielna, która ma poukładane życie, więc to też może być dla niej możliwość realizacji siebie w inny sposób. Nie musi koniecznie pozostawać w tym związku i zobaczyć też duże możliwości dla samej siebie. I ja myślę, że teraz bardzo dużo kobiet korzysta z takiej możliwości i drogi samorozwoju. W innych sytuacjach, moje doświadczenie pokazuje, że ludzie często jednak decydują się na rozstanie i zawierają nowe związki. Mamy dosyć sporo patchworkowych rodzin. To też jest zaufanie do życia, że mogę stworzyć inną, lepszą rodzinę. Także każdy z nas ma trochę inne potrzeby, inaczej wychodzi z sytuacji kryzysowej i to zależy bardzo, bardzo indywidualnie od ludzi.
1: Pewnie przychodzi moment, kiedy trzeba zastanowić się, co jest ważne i na co ja jestem gotowy czy gotowa. I myślę, że to są bardzo trudne pytania, na które nie jest łatwo znaleźć odpowiedź, ale mam po tej rozmowie z panią wrażenie, że one są kluczowe dla tego, żeby jakoś sobie pomóc zwyczajnie.
2: Oczywiście, ale za każdym razem, jak dzisiaj rozmawiałyśmy, to mówiłyśmy, zadaj sobie pytanie, wyobraź sobie sytuację, zobacz, co jest dla ciebie lepsze, jak lepiej będziesz funkcjonować, poradź się kogoś albo przynajmniej porozmawiaj, zobacz tą sytuację z innej strony. No i to jest proces. W życiu nie ma sytuacji tylko łatwych. Zdarza się coraz więcej sytuacji trudnych, ale to nie znaczy, że jest to koniec świata.
1: Taka słodko-gorzka refleksja na koniec, ale mam wrażenie, że ona jest bardzo dobrym podsumowaniem całej naszej rozmowy, za którą bardzo pani dziękuję, za to, że podzieliła się pani i swoją wiedzą, i tym doświadczeniem gabinetowym, no i że pomogła pani mnie, mam nadzieję, że także naszym słuchaczkom i słuchaczom spojrzeć na ten temat z kilku perspektyw, bo ja przyznaję, że wchodziłam do tego studia z jakimś takim wyobrażeniem, z jakimś spojrzeniem, które miało mi tutaj przyświecać, a pani kilkukrotnie mnie z tej drogi zawróciła. Także bardzo pani dziękuję.
2: Refleksja jest zawsze dobra i sami musimy zobaczyć, co jest nasze, co jest nie nasze i wtedy będziemy łatwiej mogli się kierować swoją drogą.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj pani Katarzyna Pankiewicz, psychoterapeutka. Raz jeszcze bardzo pani dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
1: Nasza rozmowa dobiegła końca. Już pożegnałam naszego dzisiejszego gościa. Mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że dobrze się trzymacie po wysłuchaniu tej rozmowy, bo wiem, że nie była łatwa. Nie wstydzę się tego w ogóle. Również przeze mnie bardzo różne emocje w jej trakcie przebiegły. Myślę jednak, że warto do niej wrócić, że raz jeszcze słów pani Katarzyny warto wysłuchać. Możecie to zrobić, zaglądając na nasze kanały na YouTubie, a także na Spotify. Tam ta rozmowa jest już zarchiwizowana. Tradycyjnie polecam Wam naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie publikujemy informacje o kolejnych osobach, które zapraszamy do rozmów w drogowskazach. No i cóż, biorę głęboki oddech, potrzebuję chwilkę odpocząć po tej rozmowie, dlatego już się pożegnam, ale oczywiście niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.